tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: One się patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: To jest Meloradio Łódź.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
3: Zapraszamy do salonu Mercedes-Benz Auto Studio w Łodzi. Ulica Rokicińska 78, telefon 42 666 77.
4: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
5: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
13: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
14: Słuchacie magazynu reporterów, zza mikrofonu wita się z wami Weronika Kobus i dzisiaj opowiem wam o łódzkiej modzie, która wyjeżdża do Nowego Jorku. Jak to jest możliwe? Co się takiego dzieje? Już wyjaśniam. W dniach 6-7 czerwca w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbędzie się Polish Fashion Day i jest to, wbrew tej nazwie Fashion Day, dwudniowa impreza, która łączy w sobie pokazy mody z aspektem biznesowym, takim spotkaniem umożliwiającym polskim twórcom łatwiejszy start na rynku amerykańskim. A co to ma wspólnego z Łodzią? Otóż okazuje się, że bardzo wiele, ponieważ aż połowa z 8 projektantów, którzy będą prezentować się właśnie podczas tej imprezy, pochodzi z regionu łódzkiego.
15: Łodzianie z pasją.
14: Zanim te kolekcje zaprojektowane przez łódzkich artystów wyjadą do Nowego Jorku, twórcy spotkali się z dziennikarzami podczas takiej rozgrzewkowej prezentacji, która odbyła się w łódzkim atelier Bez Alibi, gdzie miałam okazję jeszcze przedpremierowo zerknąć na te kolekcje, ale zanim sama opowiem wam, co w tych kolekcjach będzie się działo, może lepiej niech wypowiedzą się twórcy wystawy i organizatorzy wydarzenia. Najpierw o tym, czym w ogóle jest Polish Fashion Day, opowie właścicielka Atelier Bez Alibi, czyli Katarzyna Domaniak.
16: Znajdujemy się w przestrzeni Atelier Bez Alibi, czyli mojej marki. Ja jestem współorganizatorem, producentem jest Maggie Hayes i będziemy Tworzymy dumnie wydarzenie Polish Fashion Day, które odbędzie się w Konsulacie Generalnym w Nowym Jorku. Instytut Kultury w Nowym Jorku jest naszym partnerem strategicznym razem z Konsulatem Generalnym oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, z czego jestem bardzo dumna, ponieważ kolebka włókiennictwa przemysłu modowego to województwo łódzkie. My jako organizatorzy cieszymy się też z poziomu tej edycji, ponieważ cztery osoby, które mamy tutaj, czterech projektantów, którzy są z nami, to nie są przypadkowi projektanci, to są projektanci, którzy mają bardzo długą już historię. Najlepszym przykładem będzie MMC Studio, które obchodzi w tym roku 30-lecie i to właśnie ta kolekcja będzie prezentowana w Nowym Jorku, to jest ogromna duma, ale mamy też projektantów, którzy wiele lat tworzą bardzo spektakularne kolekcje, od klasycznych, wieczorowych Angelika Józefczyk, przez bardziej awangardowe, chociaż połączone też z codzienną modą Jarosław Ewert, przez modę również upcyclingową Jarek Ewert i Sandra Skórka, przez projekty autorskich torebek, przez naturalne składy, przez bardzo świadome dobieranie elementów do swoich kolekcji. To powoduje, że mamy tutaj bardzo dużo wspólnego mianownika, ale też taką autorską ideę każdego z nich i myślę, że fantastycznie opowiedzą o tym, co będą prezentowali w Nowym Jorku. My jako organizatorzy już to wiemy i z ogromną dumą czekamy na 6 czerwca, gdzie będzie pokaz mody, ale również na dzień 7 czerwca, gdzie odbędzie się właśnie ta część biznesowa, ponieważ ideą tego wydarzenia nie było tylko i wyłącznie pokazanie przemysłu modowego, designu, kultury Polski również, ale otworzenie drzwi przed projektantami na współpracę, na biznes na rynku amerykańskim.
14: Tak jak już wspomniałam, połowa z tych artystów, którzy zaprezentują się na Polish Fashion Day, reprezentuje ziemię łódzką. Ci artyści to Rafał Michalak, reprezentujący studio NMC, Sandra Skórka, Jarosław Ewert oraz Angelika Józefczyk. Co chcą zaprezentować w Nowym Jorku? Z jakimi kolekcjami przyjeżdżają? Niech opowiedzą o tym sami. Jako pierwszy o swojej kolekcji opowie Rafał Michalak z NMC Studio.
17: Na początku chciałem bardzo podziękować pani marszałek za zaproszenie do tego projektu. To jest kolejne już zaproszenie z Urzędu Marszałkowskiego, bo kiedyś reprezentowaliśmy województwo na Expo w Dubaju i tam mieliśmy pokaz. Dla nas ten rok jest trochę rokiem świętowania tego 30-lecia. Natomiast pokażemy kolekcję, która premierę miała dosłownie 5 dni temu w Warszawie. Pokażemy dużą część najnowszej kolekcji i też akurat świetnie się złożyło, że będziemy mieli też okazję, oprócz tworzenia pokazu, to też pokazania ludziom z handlu, z dziennikarzom amerykańskim na tym takim networkingowym dniu kolekcji, bo mamy takie założenie, że w tym roku MMC wychodzi w świat i pierwszy krok już został poczyniony, bo właśnie po pokazie, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury, mogliśmy zaprosić kupców ze świata, którzy zobaczyli kolekcję i zaczęli ją kontraktować, więc liczymy, że no, za duże słowo, że podbijemy Stany Zjednoczone i Nowy Jork, ale oczywiście liczymy na jakieś kontakty. To jest kolekcja, zresztą tutaj jest częściowo prezentowana, to jest kolekcja na wiosnę lato 27, czyli zgodnie z kalendarzem tym kontraktacyjnym pokazujemy coś, co my będziemy, co będzie trafiać do sprzedaży w przyszłym roku. My tą kolekcję nazywaliśmy Sirens, czyli Syreny i ma troszeczkę takich, nazwijmy to, morskich klimatów, właśnie kolorystyka jest trochę morska, autorskie druki, które prezentowaliśmy, też mają jakieś wodne elementy. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Instagrama i obejrzenia kolekcji, bo już jest to zaprezentowana. Pokaz będzie też wyjątkowy, bo specjalnie do tego pokazu została napisana muzyka. Pierwszy raz w historii ktoś stworzył muzykę pod kolekcję, znaczy w naszej historii, więc mamy nadzieję, że będzie w pięknej oprawie, a konsulat jest w pięknym miejscu, więc liczymy, że to będzie piękny pokaz, piękne przeżycie dla widowni.
18: No ja chciałam też bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do pokazu. Jako, że jestem w sumie najmłodszą uczestniczką, dla mnie jest to ogromne wyróżnienie, że 3 lata po skończeniu studiów mam możliwość pokazania swojej kolekcji w Nowym Jorku. Kolekcja będzie inspirowana twórczością polską Stanisława Wyspiańskiego. Częściowo jest to kolekcja upcyclingowa, w której pojawiają się ręcznie malowane marynarki przeze mnie, ale też będzie dużo rzeczy ze skóry, z której uwielbiam tworzyć. Oprócz ubrań też tworzę akcesoria, torebki skórzane.
19: Witam serdecznie, nazywam się Jarosław Ewert. No, jestem projektantem z Łodzi. Na Polish Fashion Day zaprezentuję kolekcję inspirowaną impresjonizmem i w zasadzie moim pobytem z dzieciństwa na wsi, kiedy tam sobie jeździłem i tak bardzo miło spędzałem ten czas. Myślę, że to był dla mnie czas taki bardzo ciepły. Bardzo miło go wspominam, często do niego wracam i chciałem przenieść tą kolekcję, właśnie te wspomnienia na tą kolekcję.
20: Angelika Józefczyk. Również chciałam podziękować, bo udział w imprezie Polish Fashion Day jest dla mnie czymś szczególnym, dlatego że moja marka ma już albo dopiero dekadę, natomiast tradycje sięgają moich dziadków, czyli rodzice, dziadkowie i teraz ja, więc bardzo się cieszę. Jest to kolekcja, będzie miała nazwę Timeless. Będzie ponadczasowa, pochwałą kobiecości i właśnie sztuki krawieckiej, czyli zobaczymy to, czego u nas jest bardzo dużo rok do roku, czyli właśnie gorsety, kobiece kroje, garnitury, lecz z takim lekkim twistem. Także bardzo dziękuję za możliwość. Już pokazywałam 2 lata temu swoją kolekcję w Nowym Jorku, więc to będzie mój drugi raz tam. Jak również od ponad 6 lat jesteśmy obecni na rynku amerykańskim, więc cudowne połączenie. Na pewno jest to przygoda, bym tego nie nazwała. To jest bardziej ugruntowaniem takiej wiarygodności bycia tam, ponieważ współpracujemy z e-commerce'em brytyjsko-amerykańskim też od 6 lat, więc każdy taki możliwość pokazania się u nich jest też ukłonem w ich stronę i właśnie nawiązaniem i uściśleniem współpracy.
21: Cała impreza oczywiście odbywa się przy ogromnym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i tutaj właśnie marszałek województwa Joanna Skrzydlewska wypowiada się o tym, jak wielkie znaczenie ma nie tylko wyjechanie i zaprezentowanie kolekcji artystów pochodzących z regionu łódzkiego, ale także jak ważną rolę w wydarzeniu Polish Fashion Day odgrywa ten dzień networkingowy, który odbędzie się po pokazach.
22: Ja się ogromnie cieszę, że w tym wyjątkowym miejscu, jakim jest Atelier Bez Alibi, które jest miejscem tworzenia polskiej mody i projektowania, możemy ogłosić, zaprezentować projekt, który zdecydowanie wychodzi nie tylko poza granice naszego województwa, ale i kraju, bo Polish Fashion Day New York 2026, tak jak powiedziała pani Katarzyna, odbędzie się w konsulacie generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku w dniach 6 i 7 czerwca. Dla nas to jest przedsięwzięcie, które łączy świat kreatywny z gospodarką i chyba pokazuje taką indywidualną wrażliwość projektantów z możliwością ekspansji na kolejne rynki. Jest to dla nas ważne i istotne, bo jedną z inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego jest właśnie innowacyjne włókiennictwo i przemysł modowy. Będzie tam zaprezentowanych 8 marek, z czego 4 pochodzą bezpośrednio z województwa łódzkiego. To jest dla nas ogromny powód do dumy. Są to marki, myślę, w Polsce bardzo dobrze znane, ale zależy nam na tym, aby również rynek amerykański poznał jakość, bo ta jakość jest bardzo wysoka i również ją pokochał tak, jak pokochali Polacy i Polki. Nie wiem, czy więcej kobiet, czy więcej mężczyzn. Myślę, że jednak więcej kobiet. Ale chciałabym również zwrócić uwagę, że to 2-dniowe wydarzenie to będzie oczywiście pokaz mody, ale także właśnie spotkania biznesowe, możliwość spotkania z branżą modową, z mediami branżowymi amerykańskimi, z bajerami, z showroomami, butikami, tak aby rzeczywiście ta możliwość współpracy miała szansę zaistnienia. Będziemy za to bardzo mocno trzymać kciuki. A dziś jako województwo łódzkie, jako partner tego wydarzenia jesteśmy bardzo dumni, że mamy tak wspaniałe marki na terenie naszego województwa i Polski, które prezentują wyjątkowe projekty i wyjątkową odzież, wyjątkowe produkty, które mam nadzieję podbiją również rynek amerykański.
21: Tak więc trzymamy kciuki za silną reprezentację regionu łódzkiego podczas Polish Fashion Day w Nowym Jorku, ale żeby nie przedłużać tej zagranicznej wycieczki, powiemy sobie też o tym, co dzieje się w naszym mieście, na naszych oczach i na naszych podwórkach, ponieważ w ubiegły piątek otworzyła się w Łodzi galeria neonów. No i pewnie część z Was już powie, że mieliście okazję na te neony się natknąć, że one już od jakiegoś czasu są zainstalowane. Teraz już galeria jest w pełni otwarta i miejmy nadzieję, że jak najdłużej będzie cieszyć oczy łodzian. O samej galerii, jej powstaniu i tym, jaką rolę ma pełnić w naszym mieście, opowie wiceprezydent miasta Adam Pustelnik.
0: Jesteśmy na pasażu Margaret Thatcher w centrum Łodzi. Chcemy przenieść bardzo dobre wzorce z niektórych europejskich miast, szczególnie z Barcelony, gdzie sposób zagospodarowania przestrzeni nie zawsze jest oparty tylko na wielkich inwestycjach infrastrukturalnych, wielomilionowych inwestycjach i wznoszeniu nowych budynków, tylko pozwala zagospodarować, uatrakcyjnić przestrzeń w oparciu o pomysł, o budowanie wspólnoty, o włączanie artystów, młodych ludzi w to, żeby znaleźć pomysł, jak zagospodarować jakąś przestrzeń w sposób kolorowy, fajny, atrakcyjny. W tym wypadku to jest pierwszy odcinek tego urbanizmu taktycznego w Łodzi, czyli tworzymy pierwszą w historii w mieście galerię neonów, które odnoszą się do łódzkich kin studyjnych, z których większość już zniknęła z naszej mapy, natomiast stanowią bardzo ważną, piękną historię Łodzi filmowej i mapy kulturalnej naszego miasta. I będą tutaj neony upamiętniające te wszystkie kina. Będzie to piękne, kolorowe. Mam nadzieję, że łodzianie, łodzianki i wszyscy odwiedzający nasze miasto będą chcieli tutaj spędzać czas. Natomiast jest to nie koniec, nawet nie początek końca, tylko co najwyżej koniec początku naszej drogi w tym trendzie, bo będziemy wiele miejsc w centrum miasta, które jeszcze nie doczekały się kompleksowych remontów. Będziemy chcieli wyeksponować tą hipsterskość Łodzi, tą często nieoczywistość tkanki. Adam Pustelnik, wiceprezydent miasta Łodzi.
21: W ten właśnie sposób w 15 minut programu odbyliśmy podróż po dziedzictwie kulturowym Łodzi, od Łodzi Włókienniczej po Łódź Filmową. Bardzo cieszy tutaj zapewnienie, że takich przestrzeni jak Galeria Neonów w pasażu Margaret Thatcher będzie powstawać więcej, bo myślę, że nawet największe łódzkie marudy nie będą mogły narzekać na to, że w mieście robi się po prostu bardziej kolorowo. Myślę, że nie muszę tu dopowiadać, że galerię lepiej oglądać po zmroku, natomiast jeżeli pasaż Margaret Thatcher nic Wam nie mówi, no to jest to odcinek równoległy do ulicy Pietrzkowskiej, znajdujący się pomiędzy ulicą Tuwima a Moniuszki. Za tę odległą, ale ekspresową podróż dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia, cześć!
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
21: Wśród osób zajmujących się tworzeniem lokalnej kultury często słyszy się, że miasto Łódź, owszem, finansuje całkiem chętnie przedsięwzięcia takie jak koncerty czy festiwale muzyczne, ale tylko te na masową skalę, zapominając o przyciągającej może mniejsze widownie, ale równie ważnej z punktu widzenia wartości artystycznej kulturze niszowej. No i myślę, że jest to oczywiste, że łodzianie mogą przyjąć wobec tego dwie postawy. Można marudzić, albo można brać się do roboty. I w duchu właśnie tej pracy u podstaw zaprosiłam dzisiaj gościa, który za punkt honoru ustanowił sobie nie tylko integrację, ale i kompleksowe wspieranie artystów zaczynających właśnie z tego niewielkiego poziomu na łódzkiej scenie muzycznej. To przedsięwzięcie nazywa się Studio Widnokrąg i pełni rolę nie tylko wydawnictwa muzycznego, ale i właśnie takiego koordynatora działań łódzkiej sceny muzycznej. Jeżeli wejdziecie na profil Studia Widnokrąg w mediach społecznościowych, zobaczycie, że zajmują się zarówno właśnie wydawaniem muzyki w fizycznym formacie, ale też organizacją koncertów, promocją łódzkiej sceny niezależnej w mediach społecznościowych, a także pomaganiem przede wszystkim łódzkim zespołom w znalezieniu rozgłosu, w dostaniu się na wysokoprofilowe festiwale muzyczne. Dzisiejszy magazyn prowadzi dla Was Weronika Kobus i pozwólcie, że z pomocą mojego gościa zabiorę Was dzisiaj w podróż po łódzkiej scenie muzycznej.
15: Łodzianie z pasją.
2: Cześć, jestem Michał Wereszczyński. Założyłem studio Widnokrąg i pełnię w nim rolę wydawcy, również znanego jako prowodyra podjarki.
21: Powiedz mi, ty nie jesteś łodzianinem z urodzenia, jesteś łodzianinem z wyboru. Czy miałeś jakieś takie wyobrażenie co do sceny muzycznej Łodzi, zanim tu przyjechałeś?
2: Prawdę mówiąc, nie za bardzo. Historia jest taka, że nie znałem tu za bardzo nikogo, gdy się do Łodzi przeprowadziłem, aczkolwiek bardzo, no, relatywnie szybko udało mi się jakoś tam wkręcić. Zaczęło się to od mojego obecnego przyjaciela Andrzeja. Oryginalnie poznaliśmy się na grupce na Facebooku, gdzie Andrzej napisał, że szuka gitarzysty do zespołu. Potem dołączyłem do jeszcze innego zespołu i tak, wiesz, krok po kroku, chodząc na koncerty, samemu grając koncerty, robiąc próby, zacząłem poznawać coraz więcej ludzi i jakoś tak płynnie, systematycznie w ten świat muzyczny Łodzi zacząłem wkraczać bardziej.
21: No i teraz siedząc w nim po uszy, myślę, że można zauważyć, że ta łódzka scena trochę jednak odbiega od innych miast, powiedzmy, podobnej wielkości, albo nawet trochę mniejszych. Czy widzisz jakieś takie cechy charakterystyczne łódzkiej sceny muzycznej?
2: Zacząłbym zdecydowanie od tego, że jest bardziej surowa, bardziej bezpośrednia i mocniejsza w wyrazie. To zdecydowanie zauważyłem. Właśnie chodząc na mniejsze festy, które tutaj się dzieją po Łodzi. Dotyczy to zarówno muzyki gitarowej, która jest mi najbliższa, ale też słuchając artystów grających techno, house, czy pozwolę sobie powiedzieć ogólnie pojętą scenę rave'ową, zauważyłem, że jest ona mocniejsza, szybsza, bardziej wyrazista w stosunku do tego, co słyszałem w innych miastach, jak chociażby w Gdańsku, czy w Krakowie, może w Warszawie. Poza tym wydaje mi się, że w odniesieniu do właśnie tych wcześniej wspomnianych scen, nasza łódzka wydaje mi się bardziej taka prawdziwa w przekazie. Często słyszę właśnie hasła zespołów z innych miast o tym, że spróbujemy takich rozwiązań, co są bardziej przystępne dla ludzi. W Łodzi zdarza się to naprawdę rzadko. To nie jest tak, że się nie zdarza, ale nawet jeżeli ma to miejsce, to wciąż nie rozmawiamy tutaj o absolutnym popie, tylko właśnie o zespołach, które nawet w tej takiej łatwo przystępnej stylistyce potrafią być naprawdę bezkompromisowi.
21: Czyli takie zespoły, które już są w niszy, stwierdzają, że absolutnie nie ciągnie nas do przyjaźniejszych rozwiązań. To by się dobrze zgrywało z historią Łodzi, to jak Łódź jest postrzegana na zewnątrz.
2: Też tak mi się wydaje. Myślę, że bardzo to nawiązuje do historii Łodzi na przykład. Mogę teraz kompletnie pomylić, ale pamiętam historię protestu włókniarek, który miał miejsce właśnie parę dekad temu. I wydaje mi się, że właśnie to, co zawsze łączyło łodzian, to taka wzajemna ludzka solidarność. I wydaje mi się, że choć tutaj ta paralela jest taka dosyć mocno naciągana, taka bardzo duża, aczkolwiek wydaje mi się, że jednak jakieś tam elementy wspólne takiego przyjaznego podejścia, ale też otwartego na ludzi, to jest zdecydowanie coś, co dalej ma miejsce.
21: Jeżeli dobrze mi się wydaje, założyłeś studio Widnokrąg z potrzeby wypełnienia pewnej dziury na scenie. Myślę, że tutaj chodziło ci nie tylko o Łódź, ale generalnie o taką niszową scenę muzyczną, w której trzeba było nakręcić i popchnąć ludzi do działania. I jakie było w ogóle założenie, jak zakładałeś studio Widnokrąg? Czym to miało być na samym początku?
2: W zasadzie idzie to trochę dwutorowo. Po pierwsze, nie podoba mi się to, że obecne wydawnictwa bardzo mocno stawiają na tworzenie z muzyków influencerów, na content w internecie, który w najlepszym wypadku jest równie ważny co muzyka, bo z reguły niestety jest tak, że ten content influencerski jest dużo ważniejszy. Ja wychodzę z założenia, że muzyka zawsze obroni się sama i że to jest Widnokrąg ma być przestrzenią dla ludzi, którzy po prostu chcą robić muzykę. Zarówno żeby im pomóc właśnie w wydawaniu i promowaniu tej muzyki, ale też aby dać wolną rękę na tę ekspresję muzyczną. Jeżeli ktoś chce być równolegle influencerem, to wolę, żeby to było opcjonalne niż wymagane. Tym drugim torem są rozmowy z moimi przyjaciółmi, którzy bardzo często zadawali pytania pokroju: kto teraz gra w Łodzi? Co się teraz gra w Łodzi? Gdzie się teraz gra w Łodzi? I zauważyłem bardzo wyraźnie, że wiele osób zadaje to pytanie i to nie jest tak, że nie ma gdzie grać w Łodzi albo że nikt nie gra w Łodzi, tylko w czasach pandemii środowisko muzyczne łódzkie bardzo się oddaliło od siebie i myślę, że właśnie takie spoiwo jest tu bardzo potrzebne. Widzę bardzo wyraźnie chęć do tworzenia i grania muzyki, aczkolwiek potrzebne jest po prostu, potrzebna jest ta iskra. Potrzebne jest właśnie to spoiwo, które złączy tak wszystkich i zjednoczy w tej prostej idei, że po prostu chcemy robić muzę.
3: Po prostu wymyśliłeś sobie takie miejsce, gdzie miejsce, myślę, metaforycznie, gdzie można się spotkać, wymienić informacjami i troszeczkę łatwiej zacząć pchać tę działalność zespołową do przodu, bo już przecież od dawna nie jest tak, że granie w zespole to tylko granie i wydawanie płyt, ale trzeba umieć, no właśnie, nakręcić cały ten teatrzyk wokół tego, nie tylko influencersko, mam wrażenie, ale trzeba umieć też zająć się okładką, merchem, wydawnictwem. To wszystko teraz zostało zrzucone na barki samych muzyków.
2: To prawda. Pamiętam, jak parę lat temu byłem na showcase'owym festiwalu Spring Break, na którym był panel dyskusyjny zatytułowany "Po co mi wydawnictwo?". I tam było dużo haseł, po co nam to wydawnictwo. Natomiast mój wniosek po tej rozmowie był taki, że nie jest ci potrzebne wydawnictwo, bo wszystko da się zrobić absolutnie samemu i to naprawdę nie jest wielki problem, szczególnie w obecnych czasach. Myślę, że rolą wydawnictwa w tym momencie jest przede wszystkim pomoc, przede wszystkim, pozwolę sobie tutaj powiedzieć, pewien taki schemat działania, który to wydawnictwo ma silnie ugruntowany, który będzie wyłącznie profitem dla tego zespołu. Bo nie ma co tutaj ukrywać. Wydawanie muzyki to jest masa pracy, masa przygotowań i myślę sobie, że gdy ktoś robi to pierwszy raz, to może być zarówno paraliżujące, jak i po prostu obezwładniające, jak się zaczyna zastanawiać nad tymi wszystkimi drobnymi elementami. Więc wyobrażam sobie sytuację, w której przychodzi nagle jakiś gostek, klepie ci po ramieniu, mówi: dam radę, będzie dobrze. Nie taki potwór straszny.
3: I to jesteś ty, wróżka chrzestna.
2: Staram się być. Różnie bywa, jeszcze wciąż zakładam, że jestem w tym okresie tworzenia tego wydawnictwa i wylewania tych fundamentów. No, minęła już chwila, więc były niestety sytuacje, gdzie te fundamenty trzeba było zrywać i wylewać się na nowo. Aczkolwiek postrzegam te doświadczenia wyłącznie jako budujące i zakładałem odgórnie, że te pierwsze 2 lata będą najtrudniejsze i dużo się rzeczy będzie wysypywać, dużo rzeczy będzie szło nie tak. Aczkolwiek to jest moje wielkie marzenie od wielu lat, żeby mieć wydawnictwo prężnie działające i też takie, któremu można zaufać. Tak więc myślę, że prędzej czy później po prostu dojdę do tego celu.
3: Co takiego właśnie dokładnie robisz dla zespołu, czy chciałbyś robić dla zespołu, przyjmując zespół do Widnokręgu?
2: Ciężko tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno chciałbym tak holistycznie podchodzić do tematu, jak tylko się da. Chciałbym, aby Widnokręg był jak scyzorek szwajcarski dla zespołu, że jest w stanie zrobić wszystko. Że zarówno jest w stanie poprowadzić muzykę na platformy streamingowe, pomagać przy teledyskach, pomagać przy projektach graficznych na album, na plakaty koncertowe, przy organizowaniu koncertów, przy pomocy w nagrywaniu materiału. Aczkolwiek jest to trudne. Jest to przeogromna masa pracy, a tym bardziej, jako że wiesz, wciąż jestem na etacie, prawda? Bo skądś jednak muszę pieniądze mieć, aby to wydawnictwo rozkręcać. To jest to po prostu trudne. Właśnie jedną z lekcji, którą wyciągnąłem z przeszłości, było to, żeby nie robić wszystkiego naraz i budować te bazy pojedynczo i solidnie. To brzmi jak absolutnie podstawowa lekcja, ale w praktyce jednak ta chęć jak najszerszej pomocy jest o wiele większa niż ten zdrowy rozsądek właśnie. W tym momencie głównie pomagam w promocji, to jest najsilniejsza rzecz i wykonuję tę najgorszą robotę, jaką trzeba zrobić, czyli pisanie maili do redakcji muzycznych, zarówno w rozgłośniach radiowych, jak i w czasopismach, ale też publikowanie na grupkach na fejsie, na wszelkiego rodzaju fanpage'ach na Facebooku i na Instagramie i wszystkie inne właśnie te takie działania, które są najbardziej żmudne, ale jednocześnie najbardziej potrzebne. Równolegle do tego, no właśnie kolejnym projektem, który chcę robić, to są sesje na żywo, ponieważ no to akurat nie jest jakaś tam wielka wiedza, ale z tego co zauważyłem, mając sesje na żywo, na której po prostu możemy obejrzeć, jak zespół gra. Szanse tego zespołu na znalezienie się na festiwalu muzycznym diametralnie rosną. Więc, a co więcej, to jest fantastyczny materiał promocyjny. Stworzyć takie surowe nagranie zespołu, żeby dokładnie wiedzieć, czego oczekiwać. Więc to jest właśnie taki kolejny mój projekt, który bardzo chcę zrealizować. No ale właśnie, też cały czas są te pozostałe potrzeby, jak bookowanie koncertów, jak projekty graficzne dla tych zespołów, jak kręcenie rolek właśnie przedstawiających to, co ma się dziać w Widnokręgu. Tak więc, starając się tutaj odpowiedzieć na pytanie, zaoferuję tyle, ile będę w stanie dowieść.
4: Tak jak ciebie słucham, wydaje mi się, że po prostu bierzesz na siebie rolę takiego przewodnika po Łodzi dla tych zespołów, którym, no jak już ustaliliśmy, dla których Łódź wydaje się strasznie trudnym terytorium, miejscem, gdzie trudno się odnaleźć, mimo że miasto jest duże i wydawałoby się, że scena muzyczna również będzie bardzo mocno rozwinięta, to jednak potrzeba takiego właśnie kogoś, człowieka w środku, który przeprowadzi zespoły przez Łódź.
2: Myślę, że można by wysunąć tezę, że Łódź jest problematyczna koncertowo, aczkolwiek wydaje mi się, że to nie jest tak, że w Łodzi się nie chodzi na koncerty, tylko po prostu brakuje tego spoiwa, które by tak zmaterializowało tę scenę naszą muzyczną, albo tę publiczność, może powinienem powiedzieć, jako jeden twór.
4: Czego w takim razie życzyć Widnokręgowi na następne lata rozwoju?
2: Myślę, że chęci odkrywania nowych rzeczy. Żeby nigdy nie przestawać poszerzać swoje horyzonty i myślę, że żeby to zarażanie muzyką szło lepiej.
4: To pozwolę sobie dorzucić do tego życzenie pomyślnych wiatrów. Ach. Moim gościem był Michał Wereszczyński. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
4: Tożsamość naszego miasta budują nie tylko wielkie imprezy i gigantyczne letnie festiwale, ale myślę, że nawet w większym stopniu budują je właśnie mniejsze inicjatywy, które są mocno zakorzenione w Łodzi, w jej historii i odnoszą się często w tekstach czy w swojej muzyce do realiów mieszkania właśnie w postfabrycznym mieście. Dlatego warto chodzić nie tylko na wielkie koncerty, ale czasem te mniejsze mogą okazać się dużo ciekawszymi przeżyciami. Właśnie dzięki takim inicjatywom jak Studio Widnokrąg te koncerty dzieją się, słyszymy o nich i możemy na przykład kupić sobie płytę łódzkiego zespołu.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
6: Audycja nazywa się Co jest grane w Łodzi i to tutaj usłyszycie o życiu kulturalnym naszego miasta. Za chwileczkę o czymś, co jest trwale wpisane w tożsamość artystyczną właśnie naszej Łodzi. O czymś, co jako sztuka bardzo często uchodzi za trudne, niezrozumiałe, dziwne, a ja twierdzę, że jest zupełnie inaczej i opowiem wam na własnym przykładzie, jak tego dokonałem, że polubiłem się ze sztuką współczesną. Tak, bo mowa o sztuce współczesnej, a dlaczego to polubienie musi działać w obie strony, no z wzajemnością? Słuchajcie, bo to sztuka też musi wybrać nas. Nie tylko my sztukę. Ktoś poleca nam super płytę do posłuchania, ale no z naszej perspektywy to nie jest ta wartość artystyczna, której poszukujemy. Na przykład nie nasz okazuje się rekomendowany spektakl, albo przerywamy seans filmowy, bo to nie nasza bajka. Oczywiście, że no warto próbować, angażować się i walczyć do końca, ale no musimy mieć pewność, że to walka o coś, prawda? O jakość, o wartość, o emocje, o... no o sztukę, prawda? Sztuka też musi wybrać, przemówić do nas. Najlepiej oczywiście, kiedy spotykamy się z taką wzajemnością, jeżeli chodzi o odczucia, a nawet może uczucia. Rozwinę temat za chwilę, ale wspomnę też, że będę miał gościa. Porozmawiamy o tym, co także niezwykle interesujące, ważne i piękne, o czytelnictwie w Łodzi. Już teraz mogę zdradzić tak tytułem zapowiedzi, że moja gościni to postać związana z literaturą w Łodzi, prowadzi spotkania literackie w bibliotekach, ale to także bohaterka jednej z książek. Fajne, co? I ciekawe. Pozwolicie, że jeszcze jedna ciekawostka. Słuchajcie, mamy chwilkę, więc jest też taka książka Chaos, który powstał z ciszy. To napisała nasza łodzianka Dominika Kawczyńska-Wojtuś. No i cała akcja tej rozgrywającej się w Łodzi książki to i dramat, i kryminał, i obyczaj. Zresztą książka bardzo dobrze oceniana, ja omawiałem ją, zapowiadałem jej premierę i spotkania autorskie w bibliotekach w Łodzi, ale słuchajcie, mówię też o niej z taką radością, dlatego że w tej książce jest moja postać. No, nazwisko nie pada, ale jest imię i kilka takich innych szczegółów, o których autorka też opowiadała przy premierze książki, no i powiedziała: tak, to ty jesteś w mojej książce. Twoja obecność medialna była inspiracją dla stworzenia tego człowieka na potrzeby literackie. Ale czad, fajne, jestem w książce. Ale wiecie co? No, chyba właśnie za to kochamy książki. Tak ogólnie, że to historie, w których możemy się odnaleźć. Bartosz Lichawski, zapraszam teraz do Muzeum Sztuki.
7: Muzea w Łodzi.
6: Opowiem wam moją historię. Nie no, spokojnie, nie aż tak. Słuchajcie, to żart oczywiście, ale wspomnę w pewien sposób swoją historię, bo choć brzmi to może nieskromnie, to jednak jakich mam przykładów używać, jak ten mój jest dla mnie najlepszym przykładem tego, że eksperyment na żywym, bo moim organizmie, przyniósł oczekiwany skutek. Tak, słuchajcie, czułem takie zobowiązanie wobec Łodzi i tej części związanej ze sztuką, czyli ze sztuką współczesną. No czułem, że to jest ważna historia, oczywista sprawa, że tak jest, ale że jest to część nie moja. Nie rozumiałem, choć się starałem. Czytałem, oglądałem, słuchałem, zwiedzałem i nic. Nie wiem, o co tu chodzi. Spotkałem się kiedyś tutaj, w co jest grane w Łodzi, z ówczesnym dyrektorem Muzeum Sztuki i Jarosław Suchan opowiadał nam tutaj na antenie o wartości, na ekspozycji, ekspozycjach, o wartości sztuki współczesnej, o tym, jak ją czytać, o tym, jak ją odbierać. Wskazywał na ten kontekst historyczny, ale także zwrócił uwagę na ten ewentualny problem, kiedy może pojawić się tak zwane przeintelektualizowanie. No i polecił, by zacząć od początku. Skorzystałem z tej rady i faktycznie, na początek sala neoplastyczna Muzeum Sztuki MS1. Zaprojektował ją Władysław Strzemiński. Ona powstała w 1948 roku. Sama jej historia. Niezwykle ciekawa, a sama sala niezwykle piękna. Stając w niej, możemy poczuć się jak część tej całej instalacji artystycznej. Część dzieła sztuki, słuchajcie. Neoplastycyzm. Czerwony, żółty, niebieski, czarny i biały. Kolory, niekolory, kształty, symbolika, kontrasty. Bardzo różne pojęcia na pewno pojawią się, kiedy pojawicie się w MS1. Później były kolejne dzieła, kolejne nazwiska, kolejne oddziały Muzeum Sztuki w Łodzi. Grupa AR, Awangarda Rzeczywista, Łódź i lata 1929-1936. Prace Katarzyny Kobro. No i poszło. Słuchajcie, bo trzeba było zacząć od początku. Pamiętam, jak do Łodzi przyjechała wystawa Korespondencje. Ona była prezentowana w MS2. Tak, no dawno to było, ale uznaję, że to był ten moment. Taki gruntujący, taka pieczęć, że okej, to już teraz, prawda, możemy ze sobą rozmawiać, bo znaleźliśmy wspólny język. Ja i sztuka współczesna. Ja wrócę na chwileczkę. Jednym zdaniem, słuchajcie, na tej wystawie mogliśmy zobaczyć pracę najważniejszych artystów XX wieku. Pablo Picasso, Wasylii Kandyński, Paul Klee, Marina Abramowicz.

0: wystawy, no i organizowane są też tutaj przecież liczne oprowadzania, warsztaty, ja je przecież zapowiadam na bieżąco, a do tego wszystkiego, słuchajcie, no, wspomniana sala neoplastyczna, kolekcja sztuki XX i XXI wieku, awangarda, współczesność, Kobro i Strzemiński, performance, ogrom, ogrom, zatem różnorodnie, ciekawie, no i od początku. Muzeum Sztuki w Łodzi powstało w 1930 roku i jego misją jest, oprócz oczywiście tych projektów badawczych, też kolekcjonowanie zbiorów, ale także ich upowszechnianie, co sądząc też po frekwencji, udaje się czynić z dużym sukcesem. No a teraz w Co jest grane w Łodzi? Czas na kolejny sukces, tym razem czytelniczy, bo na to wskazują badania, zresztą przytaczam je rokrocznie. Czytamy chętnie, może nawet ustanawiamy kolejne rekordy, sięgając po książki, po te w księgarniach, w łódzkich antykwariatach, w których także często można spotkać prowadzącego, ale także to jest niesamowita jakby historia związana z wypożyczeniami książek w Bibliotece Wojewódzkiej, ale także w oddziałach Biblioteki Miejskiej w Łodzi, w której też przecież pojawiamy się w Co jest grane w Łodzi regularnie. No to teraz w audycji pojawi się ona. Postać z jednej z książek łódzkich, o której powiemy sobie za chwilę. Prowadząca właśnie bardzo ciekawe spotkania autorskie z autorami, autorkami literatury wszelakiej. Dziennikarka Sylwia Królikiewicz.
1: Ciekawe spotkanie.
0: Sylwia, my tak naprawdę od kilku lat, można by powiedzieć, podajemy za Biblioteką Miejską w Łodzi, że czytelnictwo jest na naprawdę wysokim poziomie, że rośnie, że te oddziały, które też zmieniają się, jeżeli chodzi o ich odświeżenie, aktualizację, a także unowocześnienie, także są świetnym magnesem i powodem do tego, by przyjść do biblioteki. Dlatego, że biblioteka to nie tylko księgozbiór, biblioteka to warsztaty, zajęcia, spotkania, kursy językowe, bo przecież same zapowiadam i język angielski na różnych poziomach zaawansowania, i język esperanto, warsztaty fotograficzne, jest yoga i można by mnożyć rzeczywiście przykłady tych wydarzeń okołoliterackich, prawda? Ale zachęcających do tego, by przyjść też do biblioteki jako przestrzeni, do budynku. To na pewno jest magnes, to na pewno jest czynnik wpływający na czytelnictwo w Łodzi. Jak z twojej perspektywy to wygląda? Chętnie czytamy?
2: Znaczy tak, poprawia się trochę, ale nadal jeszcze daleko nam do jakiegoś fantastycznego sukcesu. Dużo zmieniło to, że zmieniły się biblioteki. Są bardziej przyjazne i czytelnicy chętniej tam zaglądają. Kiedyś było tak, że cicho, a teraz to jest przestrzeń, która ma być przyjemna dla wszystkich. Oczywiście nie chodzi o to, żeby tam innym przeszkadzać, tylko żeby wszyscy razem z tej przestrzeni mogli korzystać. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że może nie czytamy tak dużo, jak ja bym chciała, żebyśmy czytali, bo też nie zawsze mamy na to czas, ale ja sama zauważyłam po sobie, że dużo słuchamy. Jednak zawsze najlepsza jest papierowa książka, nawet lepsza dla mnie, przepraszam, analog jest lepszy od czytnika, ale też dużo słucham, bo na przykład nie da się jednocześnie prowadzić samochodu i czytać książki, ani analogowej, ani cyfrowej, ale da się jej słuchać. No, trzeba się trochę przyzwyczaić, bo tak to człowiek łatwo gubi wątek i to się staje tłem po prostu i nie słuchamy tak naprawdę ze zrozumieniem, ale jak już się nauczymy słuchać książek, to wtedy łatwiej jest wygospodarować czas, żeby właśnie posłuchać. Jak już nie możemy przeczytać, to posłuchać. Zresztą lektorzy też bywają fantastyczni i to też jest trochę tak, jakbyśmy oglądali adaptację filmową książki, bo ktoś nam interpretuje, czytając te słowa autora, no i czasami zupełnie inaczej, niż my sami byśmy to zinterpretowali.
0: No tym bardziej, że Biblioteka Miejska w Łodzi, o czym też mówię na bieżąco, organizuje wręcz takie spotkania wokół audiobooków, mając je w swoich zbiorach.
2: Tak, można pożyczyć audiobooki. Ja bardzo zachęcam, przekonałam się, bo jeszcze parę lat temu tu koledzy z redakcji mnie zachęcali, którzy właśnie tak jak ja słuchali jeżdżąc. Ja mówię, nie, ja tak nie potrafię, przecież to będzie mi przeszkadzać, ja się nie skupię. No ale nauczyłam się. Oczywiście w długą trasę to lepiej może nie, bo jednak trzeba się bardziej skupić na drodze, ale tak jak jadę do pracy, to zawsze sobie chwilkę posłucham. Gdzieś tam w ciągu dnia też, jak znajdę chwilę, to jest ten odpoczynek, to na przykład w słuchawkach jem obiad i słucham książki, więc to wtedy łatwiej wygospodarować czas.
0: A książki łodzianki Agnieszki Płoszaj, bardziej lubisz czytać czy słuchać?
2: Czytać.
0: No właśnie, nie miałem wątpliwości, tym bardziej, że właśnie w książce Agnieszki Płoszaj, rozgrywającej się w Łodzi, występujesz ty, z imienia i nazwiska. Kim tam jest?
2: Jestem sobą, dziennikarką telewizji, Sylwią Królikiewicz i tak cudownie się składa, że pomagam trochę rozwiązać tę zagadkę kryminalną, która jest w tej części, ale nie będę więcej zdradzać, no i tak jak już się pojawiło,

0: Pojawiło. Myślę, że ci, którzy śledzą media społecznościowe Agnieszki, wiedzą o tym, że mam tę przyjemność znać Zojkę.
1: I to chyba nawet od pierwszego tomu. Sylwia, posłuchaj, no my generalnie jesteśmy miastem związanym z literaturą. Tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości i jakby te związki są w sposób czytelny pielęgnowane. Mamy świetne teksty dotyczące Łodzi, o Łodzi, dokumentujące Łódź, wydawnictwa albumowe, ale także właśnie te historie, które rozgrywają się w naszym mieście, na tle Łodzi, w Łodzi. No, z jednej strony mówimy tutaj Agnieszka Płoszej, ale to Andrzej Bart, to Sylwia Gilis, to wspomniana Dominika Kawczyńska-Wojtuś, to Marcin Bałczewski i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę bardzo długa lista tych pisarek, pisarzy związanych przecież z Łodzią. I tak sobie myślę, czy my czasem, jeśli chodzi o taką literaturę, nie jesteśmy uprzywilejowani, no bo jeżeli akcja dzieje się w Łodzi, to nam jest łatwiej jakby budować tutaj te sceny, te wyobrażenia, sklejać fabułę na podstawie też tych miejsc, które przecież świetnie znamy.
0: I tak i nie, bo przyznam ci szczerze, że jak czytałam, tylko właśnie nie pamiętam, czy to było, nie, to nie było w Czarodziece, to chyba było w Bigamiście, to nie mogłam sobie skojarzyć tego miejsca i dopiero musiałam tam przejechać, żeby zobaczyć, że faktycznie tam jest coś takiego, bo przyjeżdżając, wcześniej przechodząc, w ogóle nie miałam tej świadomości, więc tak naprawdę tę część Łodzi odkryła przede mną Agnieszka. No po prostu najlepiej czytajcie państwo i wtedy będziecie wiedzieć lepiej ode mnie.
1: Aha, no proszę bardzo. Sylwia, a nie sądzisz, że to jest w ogóle świetna promocja Łodzi? Literatura łódzka rozgrywająca się w Łodzi. Ktoś czyta, poznaje pewne miejsca, ciekawi się, abstrahując od tematyki, od gatunków literackich, że chce odwiedzić Łódź, żeby zobaczyć, jak to jest, gdzie jego ulubiony bohater, bohaterka albo jakaś tam akcja rozgrywała się w konkretnym miejscu?
0: No myślę, że na pewno tak i ja sądzę, że to jest do zrealizowania w najbliższym czasie, że może informacja turystyczna PTTK może mogłoby zrobić taką trasę dla turystów, szlakiem właśnie tych zabójczych destynacji, ale także innych, szlakiem tych historycznych miejsc, tych wątków.
1: No tak, ty często wracasz tutaj do literatury Agnieszki Płoszaj, czyli do tych kryminałów, takich tekstów, takich książek kryminalnych, wywodzących się z Łodzi, o Łodzi, na tle Łodzi, mamy bardzo dużo. Nie myślisz, że tutaj działa ta zasada, że pewne miejsca generują pewną, no że tak powiem, zdarzeniowość, charakterystykę?
0: Nie, no myślę, że chociaż słyszałam już i bardzo mi się to spodobało, tak, że Agnieszka Płosza jest pierwszą łódzką kryminalistką, ale tak naprawdę chodzi o to, że po prostu kryminalistka to pisarka kryminałów. Ale ja myślę, że to też bierze się trochę stąd, że pisarze są fantastycznymi obserwatorami. Oni po prostu widzą więcej. A niestety ja, będąc dziennikarzem interwencyjnym, bywam w wielu takich miejscach, które spokojnie mogłyby być scenerią zbrodni. Więc ja myślę, że jakby stąd się czasami to bierze, że ktoś po prostu zobaczy takie miejsce, a jeśli jeszcze ma takie właśnie inklinacje do tego, żeby właśnie tropić afery, tropić śledztwa, no to potem napisze kryminał w Łodzi.
1: Dzięki piękne za rozmowę.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Słuchajcie, tak sobie myślę, no bo istnieje takie prawdopodobieństwo, że ktoś w ogóle o tej porze pierwszy raz włączył radio i nasłuchuje. Cóż to za audycja? Już objaśniam. To jest Co jest grane w Łodzi? Program, który powstał po to, bym mógł opowiedzieć wam o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się w przestrzeni łódzkiej kultury. Tak i ja prowadzę, Bartosz Lichawski. Tym razem poprowadzę was do dwóch bardzo różnych przestrzeni. Obie związane z historią Łodzi, ale jedna to coś zupełnie nowego. Bibuła. Tajna drukarnia. Wiecie, gdzie się znajduje? No, to nowe muzeum Bibuła, tajna drukarnia Józefa i Marii Piłsudskich. O tym dosłownie za chwilę, ale wcześniej o czymś, co związane jest także z taką słynną ankietą, która jasno pokazała, że Łódź kojarzy się z filmem. Pamiętam, że no to nie tylko się w Łodzi sprawdza, nie tylko w Polsce, ale chyba właśnie i na świecie. Coś mi się zdaje, że te badania się nie zdezaktualizowały, że kiedy ktoś jest pytany o to, z czym kojarzy ci się Łódź, to najczęściej pada odpowiedź z filmem. Zresztą ja pytałem sztucznej inteligencji chwilę temu. Mówię, cześć drogi czacie, z czym kojarzy ci się Łódź? No i tu pośród wielu przestrzeni, wielu pojęć, po pierwsze pojawia się łódzka szkoła filmowa. No my bardzo często poszukujemy tej charakterystyki artystycznej Łodzi. Bardzo często mówimy o tym, żeby budować rozpoznawalność naszego miasta na promocji danej dziedziny. Łódź muzyczna. tu padają różne gatunki, choć najczęściej mówimy łódź jazzowa, bo to tu rodził się jazz. Łódź awangardowa, prawda, Kobro, Strzemiński, Grupa AR, Akademia Sztuk Pięknych, łódź wielokulturowa, łódź secesyjna, łódź street artowa, związana z designem, czy ogólnie sztukami plastycznymi, łódź artystyczna. Ale wiecie co, z tego płynie też taki jeden wniosek, że właśnie ta siła Łodzi, jej piękno, to ta różnorodność. No właśnie, choć dzisiaj rzeczywiście zwrócę uwagę na film, na sztukę, która mnie osobiście także jest bardzo bliska. Ja najmocniej czuję się związany ze sztuką filmową, sztuką bardzo pojemną, bardzo piękną, która zawłaszcza też inne przestrzenie sztuki. No bo na przykład teatr, aktorstwo, architekturę, muzykę, literaturę i tak dalej, i tak dalej. Kocham film, ale czuję też rodzaj obciążenia życia w filmowej Łodzi i moim marzeniem jest zrobić film, a najlepiej film nominowany do Oscara. Ach, nawet nie muszę dostać tej statuetki, wystarczy sama nominacja. No dobrze, wystarczy, żeby zrobić sam film, na razie musi mi też wystarczyć to, że coś tam sobie kamerą kręcę, jak to się mówi, i znam jednego Oscara. Bardzo miły gość, mój kolega, poczciwy do tego. Ale dobrze, słuchajcie, są Oscary dla łodzianek i łodzian, są nominacje, są Oscary dla ludzi związanych z Łodzią, dla wytwórni, absolwentek, absolwentów szkoły filmowej, o tym zawsze mówimy z dumą. Tutaj Zbigniew Rybczyński, Tango, Ewa Braun, Alan Starski, Lista Schindlera i tak dalej, Jędrzej Wajda, Roman Polański, do tego ze strony producenckiej, cudowna Ewa Puszczyńska. Za każdym razem jeszcze raz mówię, ważna sprawa. Ale wiecie, film Piotruś i Wilk jest dla mnie o tyle ważny, że pamiętam Oscar, tak, i wtedy pierwszy raz widziałem tę statuetkę i wtedy pierwszy raz widziałem i postaci z tego filmu i fragment scenografii. Tutaj u nas na Sienkiewicza była wystawa. No i zapragnąłem więcej. Niektórzy powiedzą, a to późno, późno, ale jednak okazało się, że dotarłem do Oscara dla Artura Rubinsteina w Muzeum Miasta Łodzi. Ale słuchajcie, generalnie sztuka filmowa działa na wyobraźnię i zanim też oddamy się tutaj wyobrażeniom za sprawą tych wszystkich eksponatów zgromadzonych w bibule, do której pójdziemy sobie za chwilę, to zostańmy właśnie przy Łodzi filmowej.
2: Ciekawa Łódź.
1: Dlaczego to takie ważne? Od czego się zaczęło? Troszkę o tym wszystkim już powiedziałem, ponadto no, my generalnie żyjąc, mieszkając w Łodzi, chyba mamy świadomość, jak ważna to przestrzeń sztuki dla naszego miasta. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna imienia Leona Schillera w Łodzi. Długie? No to może skrót. PWSFTVIT. No, w Łodzi wymawia się to w miarę płynnie, natomiast generalnie, słuchajcie, mówimy szkoła filmowa. Pamiętam, jak profesor Mariusz Grzegorzek walczył z tym, żeby nie mówić filmówka. Prawda? Także szkoła filmowa, choć tutaj też zastanawiałem się, czy nie można by mówić, że to jest szkoła aktorska, skoro mamy film i teatr. Zresztą działa tutaj teatr studyjny w Łodzi. Mamy festiwal szkół teatralnych. No, generalnie przecież są też inne wydziały, prawda? No bo wydział aktorski, ale też wydział operatorski i realizacji telewizyjnej, wydział organizacji sztuki filmowej, wydział reżyserii filmowej i telewizyjnej. Zostawmy. Słuchajcie, początek to jest operator filmowy i scenograf. No czyli połowa lat 40., nie chcę się bawić tutaj w historyka, chcę stworzyć taki ogólny zarys. Mamy połowę lat 40., czyli 1940 chyba szósty rok, no i dla tej wypowiedzi ważnym jest rok 1958 też, bo wtedy powstała szkoła, jaką znamy w obecnej formie. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna imienia Leona Schillera w Łodzi. To wtedy, kiedy połączyły się dwie łódzkie uczelnie, czyli Wyższa Szkoła Filmowa, tutaj właśnie te wydziały reżyserski i operatorski, no i Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej. O, tak to było, tak to jest. No i tutaj oczywiście powraca historia związana z II wojną światową. Zniszczona Polska, zniszczona polska kultura, zniszczony dorobek, zniszczona Warszawa. Zatem to Łódź pełni rolę no, tej nieformalnej stolicy. W Łodzi organizowana jest pierwsza w Polsce uczelnia filmowa. Organizuje się pierwsze powojenne produkcje filmowe. No i tutaj powstają słynne, legendarne, zakazane piosenki Leonarda Buczkowskiego. Stara dobra szkoła filmowa polska. Tu pojawia się też legendarna wytwórnia filmów fabularnych przy Łąkowej. Natomiast reżyserzy, operatorzy tak zwanej polskiej szkoły filmowej to m.in. Andrzej Munk, Janusz Morgenstern, Andrzej Wajda. No bardzo długa lista. Polecam cykl spotkań w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Tu regularnie prezentowane są najważniejsze filmy polskiej kinematografii, a do tego wszystkiego odbywają się także wykłady, pogadanki z łódzkimi filmoznawcami. Ale wracam do tych nazwisk, słuchajcie, które robią wrażenie i promują Łódź na świecie. To też moi ukochani twórcy, tacy jak Roman Polański, siedzący na słynnych schodach, tak a propos szkoły filmowej. Jerzy Skolimowski, który przybył tutaj z, jak słyszałem, białym paskiem wplecionym w spodnie, prawda? To było coś takiego też awangardowego, zwracającego uwagę. To wybitny łodzianin, no jeden z moich absolutnie ukochanych twórców, artystów. Krzysztof Kieślowski i tak dalej, można by też bardzo długo wymieniać. Szkoła działa. Szkoła podkreśla fakt istnienia Łodzi filmowej obok wielu innych uczelni artystycznych, gdzie także tworzone są filmy. Myślę tutaj m.in. o Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, a także wszystkich tych szkołach, gdzie też pielęgnuje się myśl filmową, myśl artystyczną, ale generalnie, słuchajcie, dobry twórca filmowy może zrodzić się na każdej uczelni. To może być Uniwersytet Medyczny w Łodzi, to może być nie tylko wyższa szkoła. No to jest rodzaj wrażliwości, choć warto poprzeć tę wrażliwość oczywiście wiedzą, ale tu koło się zamyka, bo znów wracamy do uczelni kształcących na bardzo różnych poziomach, na bardzo różnych kierunkach związanych z filmem. Także słuchajcie, Łódź jako plan filmowy, Łódź w dokumencie, w fabule, Łódź grająca inne miasta, Łódź grająca samą siebie. Powstało na ten temat wiele książek, prowadzone są o każdej porze roku. Spacery po filmowej Łodzi także je zapowiadam. Tyle może na tę chwilę, choć faktycznie na temat filmowy Łodzi można by mówić naprawdę długo, ale teraz chcę zabrać was do bibuły.
2: Muzea w Łodzi.
0: Matylda Cygan, bibuła, tajna drukarnia Józefa i Marii Piłsudskich.
1: Witam cię, Matylda, w Co jest grane w Łodzi. Powiedzmy o muzeum, które jest, no nadal możemy tak powiedzieć, nowym muzeum na mapie Łodzi, też biorąc pod uwagę taką relację między datami założenia, powstania innych placówek tego typu, choć sama historia, o której muzeum opowiada i historia tego miejsca związana jest przecież jeszcze z Łodzią XIX-wieczną.
0: Jest to miejsce szczególne na mapie Łodzi, a tym szczególnym miejscem stało się w 1899 roku, kiedy to Józef i Maria Piłsudscy pod pseudonimem Dąbrowscy przyjechali do Łodzi celem poprowadzenia tajnej drukarni robotnika, czyli czasopisma związanego z PPS-em.
1: Proszę bardzo, mamy zatem krótki rys historyczny, no ale myślę, że samej placówce, o samym muzeum my nadal możemy mówić, że to jest nowa przestrzeń w Łodzi, bibuła, oddział w Łodzi, tajna drukarnia Józefa i Marii Piłsudskich. Nie wiem, czy słuchaczki, słuchacze programu Co jest grane w Łodzi mieli okazję już być, zwiedzać. Było już sporo okazji. Ja nawet teraz przypominam sobie, z jaką emocją zapowiadałem wasz pierwszy udział w łódzkiej odsłonie Nocy Muzeów. Dodatkowe atrakcje, tutaj grupy rekonstrukcyjne i tak dalej, i tak dalej. Nie wracajmy już teraz do tego, tylko planujmy. Planujmy ewentualnie kolejną wyprawę do muzeum, nie tylko przy okazji tych specjalnych wydarzeń, jakie na co dzień tak naprawdę proponujecie, ale także w związku z tym, jaka historia jest do odkrycia za sprawą wystawy stałej.
0: To, do czego zapraszamy w zasadzie na co dzień, to jest ta podróż w czasie i ona jest, przynajmniej tak w opinii naszych zwiedzających, taką perełką i czymś, co naprawdę zachwyca. I nie boję się użyć takiego słowa, bo wiemy to z naszej księgi wpisów, która obfituje naprawdę w zachwyty i w podziękowania, że to miejsce powstało, a tym samym my wiemy, że nasza praca ma sens, ale przede wszystkim, że takiego miejsca brakowało i że ta historia, łódzki epizod Józefa Piłsudskiego, trochę nieznana, bo przecież musimy powiedzieć, że gdy słyszymy hasło Piłsudski, jest to oczywiście postać wielka i owiana mitologią, wiemy o niej dużo, ale kojarzy nam się z tym postawnym mężczyzną w płaszczu,
1: no i z wąsem.
0: A ten Józef Piłsudski, który mieszkał w Łodzi, to jeszcze nie był wielki pan marszałek, był wielki duchem, owszem, ale wyglądał zupełnie inaczej, zupełnie inne rzeczy jeszcze, dopiero te plany, te wielkie wizje dopiero rodziły się w nim i
3: pojawiały w jego głowie. I my właśnie opowiadamy o tym nieznanym okresie, który moim zdaniem jest naprawdę niezwykle ciekawy i sama forma ekspozycji również jest interesująca. Także przede wszystkim zapraszamy do zwiedzenia bibuły, bo jest to według mnie doświadczenie inne niż wszystkie.
1: I bardzo ciekawe historycznie, ale także w bardzo ciekawej formie prezentowane. Ja tutaj sobie wynotowałem takie słowa z oficjalnej strony muzeum, muzeumpiłsudski.pl. Walka słowem to nie slogan, lecz żywa idea, którą Józef i Maria Piłsudscy wcielali w życie, gdy mieszkali w Łodzi. Pojęcie to wciąż pozostaje aktualne, dlatego stało się tytułem stałej wystawy, którą możecie oglądać. Wystawa niezwykła, prezentowana w taki sposób klasyczny, no bo mamy przepiękny piec, tapety, eksponaty, fotografie, zdjęcia i tak dalej, są gabloty wystawiennicze, ale do tego wszystkiego jest włączona także współczesna technologia, dlatego że ta historyczna opowieść w muzeum odbywa się przy udziale, czy też z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. Także macie tablet, czasami też pojawiają się Google VR przenoszące nas tutaj do tej wirtualnej rzeczywistości będącej opowieścią historyczną. No to wszystko oczywiście występuje także okazjonalnie przy tych wydarzeniach organizowanych w bibule. Natomiast my powinniśmy tutaj podkreślić mocno jeszcze jedną ważną informację. Mówimy Piłsudski, mówimy działalność tajna, konspiracyjna działalność wraz z panią Marią pod przybranym nazwiskiem Dąbrowscy. Pojawiają się informacje o drukarni Polskiej Partii Socjalistycznej. To wszystko brzmi tak, jakby było przeznaczone dla dorosłych odbiorców, tropicieli historii Łodzi, ale wcale tak nie jest, słuchajcie, i myślę, że już ten czas, kiedy funkcjonujecie w Łodzi, pokazał, że to jest bardzo ciekawa przestrzeń do odkrycia także dla najmłodszych łodzianek i łodzian, choć nie tylko dla nich, generalnie dla tych wszystkich, którzy do Łodzi przyjeżdżają.
3: Tak, muzeum można zwiedzać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest ścieżka klasyczna, myślę, że dostosowana bardziej do potrzeb i oczekiwań dorosłego zwiedzającego, ale mamy także właśnie ścieżkę rodzinną. Ona bardziej ma taką formę grywalizacyjną. Tam jest poszukiwanie różnych wskazówek, obiektów muzealnych, rozwiązywanie pewnego rodzaju, no w dużym cudzysłowie, zadań. W każdym razie jest bardzo angażująca i sprawia, że dzieci bardzo chętnie z tym tabletem w dłoni właśnie poszukują kolejnych pomieszczeń, kolejnych obiektów i po prostu też zyskują jakby taką dodatkową wartość, trzeba powiedzieć, bo nie jest to po prostu takie standardowe przejście po muzealnych salach i oglądanie tego, co wisi na ścianie, ale jest to takie zatopienie w tej rzeczywistości, o której my mówimy i bycie tam de facto, trochę przeżycie tego wszystkiego na własnej skórze.
1: Dziękuję pięknie. No brzmi ciekawie, bo jest ciekawe. Ja zatem przypomnę, bibuła tajna drukarnia Józefa i Marii Piłsudskich. No już nie jest taka tajna, biorąc pod uwagę frekwencje, no i te osoby, które miały okazję wybrać się do tego muzeum w Łodzi.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój

0: hit okazję z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Poddam je.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
6: W programie Co jest grane w Łodzi zaglądamy do bardzo różnych przestrzeni łódzkiej kultury. Jesteśmy w kinach, w teatrach, na wernisażach, finisażach, no generalnie na wystawach, ale tu też bym tak bardzo nie generalizował, no bo przecież wystawy w Łodzi są i w muzeach, i w galeriach sztuki, no ale przecież niejedną piękną wystawę możemy zobaczyć na przykład we foyer teatralnym. Tu przykład galeria ASP w Teatrze Muzycznym w Łodzi. No albo na korytarzu. No dobrze. Na korytarzu wystawienniczym, jak na przykład we Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego przy Gdańskiej, gdzie stworzono taką przestrzeń właśnie wystawienniczą, no słynną, nie muszę jej przedstawiać, bo przecież zapowiadam tutaj wiele doskonałych wydarzeń. Także słuchajcie, no różne wystawy, ale też koncerty, spotkania autorskie, moda, sport, no i wiele, wiele innych, to wszystko znajdzie miejsce w Co jest grane w Łodzi. Wy dzięki temu znajdziecie informacje dla siebie. No tak, dużo się dzieje, ciekawie. I za każdym razem ta różnorodność jest słyszalna. Dzisiaj też jest słyszalna. Bartosz Lichawski, tym razem zapraszam do ASP i do czytania. Do czytania o rewitalizacji EC1. Do czytania, choć no w radiu za chwilę to może właśnie do posłuchania, a w przyszłości to nawet do pooglądania, do czego zachęcam. Mówię w przyszłości, dodam, że to może być ta przyszłość dość niedaleka, bo za chwilę ciekawa rozmowa. Rozmowa o książce nagrodzonej Ex Librisem, to w sezonie kulturalnym 2024-2025 w Łodzi. Książka autorstwa Michała Kędzierskiego, to także przecież kurator, opiekun takiej obszernej wystawy, jaką mogliśmy oglądać, która właśnie była związana z tematyką tej publikacji. No mam nadzieję, że to już będzie powód, by głębiej wejść w temat i wybrać się na spacer do EC1. Jest książka, jest rozmowa za chwilę, jest EC1, są oprowadzania, imprezy, festiwale, bieżące wydarzenia, no czyli jest mnóstwo okazji, no i tak naprawdę nie jeden pretekst, by się tutaj pojawić. Ja, jak wspomniałem, pojawiam się tutaj dla Was przy okazji niezwykle ciekawej i też uświadamiającej pewne mechanizmy. Mechanizmy dotyczące szerzej, w ogóle Łodzi, nie tylko samego EC1, jeżeli chodzi o te publikacje, bo to można rozszerzyć, można traktować naprawdę w nieco bardziej pogłębiony, rozbudowany sposób, o czym za chwilę. Ale o tym właśnie, tak jak mówię, za sekundkę w rozmowie, bo wcześniej jedna z najważniejszych uczelni plastycznych na świecie, kochani, i nie ma tutaj stroszenia piórek, nie jest to sprawa w żaden sposób nadmuchana, nie. To nasza duma, duma Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego. Ja tak z ciekawości tutaj przed programem, czekając na dzisiejsze spotkanie z Wami, zapytałem sztuczną inteligencję, czy łatwo się dostać na ASP w Łodzi. I inteligentny czat inteligentnie odpowiedział: może być trudne, ale nie jest niemożliwe. No to sprawdźmy, zapraszam.
7: Warto odwiedzić,
6: warto zobaczyć. Powodów jest wiele, okazji jest mnóstwo. Słuchajcie, zacznę od tego, że to było jedno z moich największych marzeń młodości. Dostać się na ASP w Łodzi. Mówię jedno, to dlatego, że rozważałem też, zastanawiałem się, czy ASP jest bardziej dla mnie, czy jednak szkoła filmowa w Łodzi, ASP, czy filmówka. Ostatecznie wylądowałem na studiach, no też w Łodzi, ale na fizyce. Nie pytajcie, zostawmy to. ASP imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Rok założenia 1945. To wtedy powstaje Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi. I tutaj no, warto oczywiście natychmiast skierować i po pierwsze swoją uwagę na pedagoga tej uczelni. Jednego z pedagogów, wizjonera sztuki. Oczywiście Władysława Strzemińskiego. To jego praca tutaj na uczelni, a było to w latach 1945-1950, ale w ogóle jego praca dla sztuki, w przestrzeni sztuki, no to wszystko ukształtowało też koncepcję kształcenia na ASP. I to jego imię od 1988 roku nosi uczelnia. No, kiedy mówimy Władysław Strzemiński, myślę, że pierwsze skojarzenie, oczywiście słuszne, to powidoki, ale nie tylko, słuchajcie. Tutaj przychodzą mi na myśl różne tytuły, to między innymi powidoki życia Władysław Strzemiński i prawa dla sztuki. Do poczytania wiele tekstów bardzo ciekawych, zresztą też różnorodnych tekstów kuratorskich, albo na przykład Miłość, sztuka i nienawiść o Katarzynie Kobro i Władysławie Strzemińskim, autorstwa Niki Strzemińskiej. A do tego na przykład, jeżeli interesuje Was właśnie no, sama myśl, nie wiem, idea, teoria, to na przykład, proszę bardzo, teoria widzenia, czy kompozycja przestrzeni, wybór pism i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, myślę, że też bardzo ciekawym wstępem, sposobem, by zbliżyć się do postaci Strzemińskiego, może być przecież kręcony w Łodzi film Powidoki Andrzeja Wajdy z Bogusławem Lindą. A warto, warto, i jeśli nawet zaczynamy od Strzemińskiego, to nie ma innej możliwości, by w pewnym momencie nie natrafić na Katarzynę Kobro. Także bardzo ważną przecież postać dla Łodzi, dla sztuki, dla ASP, ale nie o pani Katarzynie dzisiaj, bo wracam do samej uczelni. Ten nowy, piękny, okazały charakterystyczny budynek, jaki my znamy, ten rozpoznawalny gmach, to ja przypomnę 2013 rok. No i mamy tutaj Wydział Sztuk Pięknych, tu z kolei między innymi malarstwo, rzeźba, animacja czy nowe media, no i Wydział Sztuk Projektowych, a tu z kolei między innymi architektura, wzornictwo, biżuteria, tkanina czy projektowanie, na przykład graficzne, ubioru, no mnóstwo, różnorodnie, ciekawie, artystycznie. No i możemy to wszystko oglądać, pewnie. I nie myślę tu tylko o tym patrzeniu z perspektywy studentek, studentów uczelni. Nie myślę też tylko i wyłącznie o drzwiach otwartych, które często są organizowane, które przecież zapowiadam. Myślę o galeriach, o wielu galeriach, które mają miejsce nie tylko w samej siedzibie. Słuchajcie, jest to świetny wgląd w pracę artystek, artystów związanych z uczelnią, studentki, studenci, grono profesorskie, wykładowcy, wykładowczynie, zapraszani goście. Mamy zatem Akademickie Centrum Designu, Galerię ASP w Teatrze Muzycznym, Galerię ASP przy Piotrkowskiej, Galerię Kobro, Galerię 101-121, jest Galeria Mała Czarna, Galeria Nasza Ściana, Galeria Grafiki Studenckiej Pomiędzy, Galeria Odnowa, Galeria Giga, Galeria Strefa Erasmusa, Galeria Biała Ściana, tu mówię, słuchajcie, cały czas o tych przy Wojska Polskiego. No i oczywiście, że to nie koniec, dlatego że jest Galeria Hall, Galeria Lektorium, Galeria Archiwum, Galeria Aula, Galeria Look, a także Galeria na Dach, Galeria Wolna Przestrzeń, to też studencka galeria, no i to akurat przy Franciszkańskiej, no i jeszcze Galeria Pod Napięciem, to przy Stefanowskiego. Słuchajcie, generalnie jest gdzie, jest co oglądać, warto zainteresować się ASP, nawet jeśli nie mamy w planach, by stać się studentkami lub studentami tej uczelni. A jeżeli takie plany są, proszę się przygotować i nie wahać, bo czy trudno się dostać? Jeszcze raz przypomnę, jaką odpowiedź udzieliła mi sztuczna inteligencja. Może być trudne, ale nie jest to niemożliwe.
5: Ciekawa książka.
6: Słuchajcie, tak sobie myślę, że takie słowa mógł usłyszeć też ktoś, albo generalnie stworzyć je w swojej głowie. Ktoś, kto spojrzał na zniszczoną przestrzeń po dawnej elektrowni EC1 i pomyślał, czy da się to odbudować, czy da się coś tutaj zrobić. No, wiemy, że się da. Mało tego, wiemy, że się dało. No to były początki elektryczności w Łodzi. Pojawia się ona pod koniec lat 80. XIX wieku. Tak jest. No i w ten sposób w zasadzie kierujemy naszą uwagę na pierwszą łódzką elektrownię miejską, elektrownię przetargowej w Łodzi EC1, która działała do 2001 roku. Później nieczynna elektrownia zaczęła popadać w ruinę, no ale przyszedł moment rewitalizacji i okazało się, że da się to wszystko uratować i przekształcić w jedno z najważniejszych miejsc tego typu w Polsce. To na pewno, słuchajcie, dla Łodzi ośrodek kulturotwórczy, Centrum Kulturalno-Rozrywkowe. Ważna przestrzeń, o której sobie teraz porozmawiamy z autorem książki zatytułowanej EC1 Łódź. Miasto od nowa. Michał Kędzierski.
4: co jest grane w Łodzi.
7: No to miała być opowieść o takiej transformacji obiektu przemysłowego, czyli EC1 w Łodzi, od lat 2000, czyli od zamknięcia, no i generalnie od stanu takiej literalnej ruiny, śmierci technicznej tych obiektów, które tam pozostały po działalności elektrowni łódzkiej, potem EC1, do dzisiejszej instytucji kultury. Ale to jest opowieść o tym, w jaki sposób EC1 odbija losy całego miasta, no bo to generalnie tak się zbiegało. Ona powstała, mówię, o elektrowni łódzkiej w 1907 roku, kiedy jeszcze mogło się ludziom wydawać, że to przemysł będzie nadawał cały rytm rozwoju Łodzi. I generalnie takie było przeznaczenie, czyli elektrownia łódzka miała przede wszystkim sprzedawać prąd i napięcie do łódzkich zakładów przemysłowych. Później mieliśmy okres wojenny, pierwsza wojna, która zostawiła Łódź no, rozgrabioną przez Niemców, stąd zostało praktycznie wywiezione niemal wszystko, co się dało zdemontować. Później druga wojna światowa, no, to jest przede wszystkim dramat ludności żydowskiej, ale też bardzo istotna utrata takiej tkanki społecznej w samej Łodzi. I później okres PRL-u, no, który się z zabytkami przemysłu niespecjalnie obchodził, no, czego konsekwencją było, jak łatwo zauważyć, po prostu śmierć techniczna tych budynków, utrata właściwie tej jakości, którą konstruktorzy, architekci tych obiektów w samym sercu Łodzi nie mieli na sercu. I trzeba było rzeczywiście wizjonera, żeby dostrzec to ukryte piękno i tej historii, wydobyć je i stworzyć coś zupełnie nowego. Z Łodzią myślę, że jest bardzo podobnie. Mieliśmy ten moment przemysłowy, potem wojna, kolejne losy, PRL, upadek, transformacja, co dalej? EC1 wydaje się taką fantastyczną odpowiedzią na to i daje taką nadzieję, że nawet po takim nokaucie, kolejnym, jaki Łódź zaliczała w swojej historii, nie, tej najnowszej historii, można się podnieść w niezwykły sposób.
6: No Michał, tych niezwykłości mamy tutaj dużo więcej. Niezwykłe jest w ogóle to, że dawne miejsce generujące energię elektryczną dzisiaj też generuje energię. Energię kultury, energię twórczą, energię naukową, dlatego że tych, nazwijmy to, podmiotów, które znalazły tutaj swoje miejsce, możemy wymienić dużo i mówimy tutaj i z jednej strony o badaniach kosmosu, z drugiej komiks, takie działania interaktywne, jest film i tak dalej, i tak dalej. Ważny ośrodek kulturotwórczy, podkreślamy. No a do tego wszystkiego coś, o czym my też kiedyś rozmawialiśmy, w co jest grane w Łodzi, czyli dawne miejsce kojarzące się z ciężką pracą, prawda, z wytwarzaniem energii, maszyny i tak dalej, dzisiaj zyskuje bardzo atrakcyjną formę, taką wizualnie. Wysiadamy, nie wiem, na dworcu Łódź Fabryczna, patrzymy, co to, EC1. Pierwsza okazja do tego, by się zainteresować, prawda, człowiek jako wzrokowiec, super sprawa, by się zainteresować i pójść dalej, wejść do środka i odkryć te bardzo różne przestrzenie kultury.
7: Ja bym powiedział, wiesz co, że jest coś więcej w tym. To znaczy, ilekroć oprowadzam wycieczki po EC1 i mówimy o obiekcie przemysłowym, jak sam powiedziałeś, miejscu, które się kojarzy z węglem, ciężką robotą, parą i to z początku XX wieku, no więc trudno tam mówić o jakiejś zaawansowanej niezwykle technologii, prawda? To mimo wszystko uderza niezwykła dbałość o estetykę tego. Wiesz, masz halę maszyn, gdzie stały turbogeneratory tworzące czy w tym procesie prąd, czy przetwarzające energię pary w prąd elektryczny i jednocześnie jest piękna, kuta, secesyjna klatka schodowa. Albo samo powiedzmy ten obiekt EC1 Zachód, ten późniejszy, później wybudowany na początku chyba lat 30, 29-30 rok. Architektura, konstrukcja nitowana, podobna do wieży Eiffla, prawda? To uderza i zawsze się zastanawiałem, czemu, tak? Czemu to tak jest, że ktoś dbał o to, żeby obiekt przemysłowy był tak ładny i doszedłem do wniosku, że ci ludzie nie tworzyli obiektów przemysłowych, oni tworzyli serce tego miasta. Oni mieli takie poczucie, że budują coś niezwykłego, co nada pęd temu rozwojowi. Jak się ogląda zdjęcia historyczne, których jest na szczęście bardzo wiele z początku działalności elektrowni łódzkiej, to widzisz ludzi autentycznie dumnych z tego, że stoją w tym miejscu konkretnym, że je stworzyli, że w nim pracują i ten głęboko taki zaszyty w tym wszystkim etos, on z tego przebija. Ja myślę, że on się przenosi, w sensie takim, że się replikuje, że ludzie, którzy tam pracują dzisiaj w tej instytucji też mają takie poczucie, że to jest duża odpowiedzialność, no bo dźwigamy bagaż jakiegoś dziedzictwa.
6: Tak, tak.
7: Prawda? Że to jest dla nas jest coś istotnego. Nie jest to na pewno byle co. Więc ja taką świadomość mam i też chcieliśmy i chciałbym powiedzieć o tym. Po pierwsze o tym, w jaki sposób się takie to utrzymuje, że nie dało się, jak całe miasto, zresztą Łódź tak samo, że nie daliśmy się odrzeć z tego, prawda? Mimo tych wszystkich sytuacji, które nas spotykały, bardzo trudnych, nawet tych transformacyjnych, które przecież ty i ja pewnie pamiętamy. Może jako bardzo młodzi ludzie, ale jednak wyraźnie. To nie dało się tego łodzianom i temu miastu zabrać. Nie dało się tego wymazać, tak? To zostało z nami na zawsze. My się do tego dziedzictwa przywiązaliśmy i myślę, że będziemy je umieli też przekazać na później.
6: I myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że jest to niezwykle ważne. Ważna pozycja wydawnicza. EC1 Łódź, Miasto od Nowa. Rozmawiałem z redaktorem Michałem Kędzierskim. Dziękuję pięknie za rozmowę.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
6: W programie Co jest grane w Łodzi zawsze znajdziecie informacje ciekawe, różnorodne, interesujące, no z bardzo różnych przestrzeni łódzkiej kultury. Bartosz Lichawski, uśmiecham się, czego może nie widać, bo to przecież radio, ale mam nadzieję, że słychać. No cieszę się, że możemy ten czas spędzać wspólnie, cieszy mnie też niezmiennie fakt, że Księży Młyn, tak, bo tu przechodzę już do tego właśnie tematu, Księży Młyn emituje piękną energię kulturalną, że słychać o wydarzeniach tu proponowanych, że miejsca, które tutaj wykiełkowały, dają nam możliwość twórczego, artystycznego spotkania tak naprawdę przecież przez cały rok. Prawda? Targi wiosenne, targi zimowe związane ze świętami, ale czy to wiosna, czy to lato, czy to jesień, czy to zima, mamy także dużo innych wydarzeń przez cały rok. I zajrzę za chwilę na Księży Młyn, do miejsca, które dziś słynie z wielu pracowni artystycznych, z kociego szlaku, imprez wystawienniczych, działań warsztatowych, ale słynie też z tego, bez czego no, tej kultury by tutaj nie było, czyli z rewitalizacji i odbudowy tego miejsca. Wrócimy dzisiaj do historii tej ważnej dla Łodzi przestrzeni i to już za chwilę, a później będzie gra. No tak się składa, że gry to my lubimy, że w gry jesteśmy świetni i to nawet, słuchajcie, bardzo, biorąc pod uwagę te wszystkie wydarzenia związane z planszówkami i z grami elektronicznymi, no tu z kolei można znów dokonać takiego podziału, prawda, na gry takie analogowe, starsze, bo skoro ja w nie grałem, prawda, w dzieciństwie, one są teraz w muzeum, ale ja w nie grałem, no to na pewno nie można powiedzieć, że są stare. One są retro, okej, tutaj się zgodzę, no, możemy tak powiedzieć, ale są też współczesne, są rozgrywane, tak jak mówię, no bardzo różne tutaj imprezy przychodzą mi na myśl, bo i w ośrodkach kultury, jak na przykład w czwartki na Polesiu, albo w ramach festiwali gier i komiksu, czy Would You Play, wiadomo, słuchajcie, dużo. W każdym razie o bardzo ciekawej grze, która zaproponowana nam została przez kamienicę Hilarego Majewskiego. To nazwisko dzisiaj połączy dwa tematy, teraz te najbliższe. Pomówimy dzisiaj, bo to naprawdę fajna gra jest i pouczająca. No a teraz wybierzmy się na historyczny spacer.
5: Ciekawa Łódź.
6: Nie no, absolutnie, słuchajcie, nie wchodzę tutaj w buty łódzkich przewodniczek, łódzkich przewodników, ale od nich naprawdę wiele się nauczyłem, wiele dowiedziałem, jeżeli chodzi o Księży Młyn. I to jest historia niezwykła. To jest historia, którą na pewno warto znać. Księży Młyn, bo był tam młyn, no nawet więcej, bo była tam cała osada młyńska, a w niej właśnie młyn sołtysi, wójtowski, ale i młyn proboszcza łódzkiego. No ważna sprawa, mówimy o XV-XVI wieku. Teraz kolejny ważny punkt na tej mojej osi czasu, jaką sobie zapamiętałem w kontekście tej historii. No i proszę bardzo, wiek XIX, jest fabrykant niemiecki, no przybył do Łodzi. No i tutaj też piękna historia, prawda? Złożył stosowne dokumenty, tutaj podpis, tu pieczęć i dostał pozwolenie. Pozwolenie na budowę. No, plany były zacne, słuchajcie, miała być potężna fabryka bawełny, może nawet lnu, ale jak to w biznesie bywa, słuchajcie, pieniądze raz są, raz ich nie ma. Kasa jest nie zawsze i nie zawsze jest od kogo pożyczyć. No z tego co wiem, pan Christian Wendisch pożyczał i od no, świetnie znanego nam tutaj w Łodzi przecież Rejmunda Rembielińskiego i z tego co wiem od rządu, no i niestety nie przyniosło to efektu oczekiwanego, może nawet powinienem to zaznaczyć od razu, wręcz przeciwnie, doprowadziło tutaj do katastrofalnej sytuacji, bo inwestor zmarł na zawał. Byli kolejni, Kolejni inwestorzy, m.in. Teodor Krusze, a to jest akurat syn fabrykanta Pabianickiego. Ale tutaj słuchajcie, znów taka ważna data, którą sobie zapamiętałem, 1870 rok i pożar. Pożar, który zniszczył fabrykę. Ważne wydarzenie, mam nadzieję, że data też dobrze zapamiętana przez prowadzącego. Jakby coś, to oczywiście odsyłam i do źródeł, i do spotkań z łódzkimi przewodnikami, przewodniczkami, i do muzeum. Zaraz wrócę do tematu, natomiast słuchajcie, bo tutaj pojawia się też kolejne bardzo ważne dla Łodzi nazwisko. Karol Scheibler. No, przedstawiać nie muszę. Bardzo ważna postać, potężna postać, persona dla Łodzi, przedsiębiorca, który no, wtedy prowadzi swoją działalność przy wodnym rynku, no, pomyślał, a może by tak kupić, prawda, to, co tam się spaliło, co powstrzymało produkcję, odbudować, założyć tam biznes. No i jak pomyślał, tak zrobił, zbudował, rozbudował i to wszystko, słuchajcie, no w ogromnej skali, w tej tylko przestrzeni, a dla Łodzi wiadoma sprawa. Niektóre źródła mówią, że to nawet właśnie jest projekt Hilarego Majewskiego, Cięży Młyn, prawda? Mówię tutaj o architekturze. Swoją drogą też bardzo ciekawy temat, pewnie, że warto się nim zainteresować i go zgłębić. Ale teraz słuchajcie, Cięży Młyn jako miasto w mieście. Przędzalnia, famuły, osiedle robotnicze, sklep, straż, nie wiem, opieka medyczna, edukacja. Wszystko, czego potrzeba, by stąd nie wychodzić. No w sensie żyć tutaj i pracować, ma się rozumieć. No, niezwykle interesująca karta historii, ale takich kart można tutaj wyróżnić dużo więcej. Słuchajcie, na pewno warto. To w Muzeum Księży Młyn. Historia, która ma nie jeden zakręt, historia, która ma nie jeden smutny rozdział, która prowadzi przez upadek do ostatecznie udanej rewitalizacji. Do miejsca, jakie znamy dziś, a które no, jako dzieło w procesie cały czas ewoluuje, oparte jednak jest na solidnej bazie. Piękne miejsce, piękne o każdej porze roku, jest czym się zachwycać, piękne artystycznie, ale i cudne w obiektywie. Warto sprawdzić, może na którymś ze zbliżających się spacerów. Te organizowane są przecież w Łodzi regularnie. No dobrze, słuchajcie, to tyle w takim skrócie o tej pięknej przestrzeni, tak by was też zainteresować, zaciekawić, bo ci, którzy znają, o, tych spotykam z wielką radością, bo oni opowiadają mi niesamowite historie. A propos Księżego Młyna, jeszcze raz mówię, Muzeum Księży Młyn, ale ci, którzy dzisiaj tam urzędują, także mają wiele do powiedzenia. No, skoro padło to nazwisko i to niejednokrotnie Hilary Majewski, to zostanę w temacie. Przeniesiemy się jednak do innej części Łodzi, także zrewitalizowanej, odbudowanej. Tutaj między innymi właśnie willa Hilarego Majewskiego. Piękna przestrzeń, piękny projekt i bardzo ciekawa gra. Porozmawiajmy o niej.
8: Warto odwiedzić.
9: Maria Waśniska-Stelmaszczyk, Ada Słowikowska.
6: Witajcie w Co jest grane w Łodzi. Słuchajcie, ja pamiętam, jak była premiera tej gry. Ile o niej mówiliśmy tytułem zapowiedzi, ile zdradziliśmy tutaj na antenie w programie jeszcze właśnie przed premierą, a później okazało się, że, no tutaj mówię ze swojej perspektywy, gra jest, uwaga, jeszcze fajniejsza niż nawet myślałem. To jest komplement oczywiście, nie myślcie sobie, że prawda, tak opowiadaliśmy tutaj, że ja generalnie pomyślałem sobie, że to jest po prostu spoko. Nie, już wtedy wiedziałem, że jest fajne, ale jest jeszcze fajniejsze niż myślałem. To jest raz. A dwa, no właśnie, łodzianki, łodzianie nie mieli najmniejszych wątpliwości, że warto przyjść wtedy już na premierę, choć taka frekwencja utrzymuje się, powiedzmy sobie, przy każdej proponowanej przez was atrakcji, bo jesteśmy ciekawi nie tylko samego budynku, nie tylko willi Hilarego Majewskiego, ale także no, historii tej przestrzeni, architektury, historii Łodzi. No generalnie jesteśmy ciekawi, zainteresowani i gra w tym pomaga. I ja pamiętam, ta ogromna frekwencja, która była jasnym i czytelnym dowodem i znakiem. Podoba się, a to ważne, bo to przecież wasz bardzo ciekawy, złożony projekt, o którym sobie dzisiaj rozmawiamy. No to powiedzmy w ogóle, o co chodzi w tej grze związanej z grą?
9: Punktem wyjścia jest mapa, czyli mapka z zaznaczonymi miejscami, pomieszczeniami w kamienicy, ale każde pomieszczenie odsłania nam inny element tego miejsca. Jedno będzie mówiło bardziej o historii, drugie powie o wymiarach, które kamienica ma. Trzecie miejsce zaprosi do postukania w podłogę, a czwarte do powąchania czegoś, co tam się znajduje w jakimś zakątku. Więc tych aktywności jest dużo i w każdym pomieszczeniu jest nieco inna.
6: Ja tutaj tak powiedziałem, że to jest gra w grze, gra z grą, no bo generalnie mamy grę wyprodukowaną w taki sposób fizyczny, gdzie ona kolorystyką, no generalnie estetyką, formą nawiązuje też na przykład do detali architektonicznych samego budynku. Ale no, z jednej strony mamy grę, w którą możemy pograć sobie w domu, że tak powiem, a z drugiej strony mamy grę, która służy tej grze wewnątrz budynku, wewnątrz kamienicy Hilarego Majewskiego. Tutaj odbywa się rodzaj takiego oprowadzania, ale właśnie w formie zabawy. W formie, która daje możliwość w atrakcyjny sposób odkrywać historię i architekturę. Ale to też w niezwykły sposób, dlatego mówiłem o tym, że jakby to wszystko, o czym my mówiliśmy tytułem zapowiedzi, kiedy jeszcze gra miała się ukazać, to było jedno, a później, kiedy ja miałem okazję właśnie zagrać, no to było to drugie, to odkrycie związane z poruszaniem naszymi też zmysłami, wyobraźnią, bo z jednej strony mówimy też o tym, że willa pachnie, że willa brzmi. Mówimy tutaj o akustyce. Czyli no generalnie, nie wiem jak to z waszej strony można definiować, ale z mojej to jest troszkę takie fetyszyzowanie wręcz jakby całej tej sytuacji związanej z architekturą.
8: Nie da się ukryć. Z pewnością to robimy, ale myślę, że czujemy też, że jest to uniwersalny wymiar, który możemy uzyskać za pomocą jednego budynku, symbolicznego jednak dla miasta, będącego pewną ikoną, ale też świetnym odniesieniem do historii, do kultury Łodzi. Można to traktować globalnie, ale też w bardzo mikroskopijnym wymiarze.
6: Na tych spotkaniach z wami w willi Hilarego Majewskiego są one różne, dedykowane różnej tematyce. My akurat dzisiaj mówimy o tej grze, która świetnie posłużyła właśnie rozpoznaniu, że tak powiem, terenu, przestrzeni, ale no, stosujecie bardzo różne sposoby na to, by zaciekawić, zachwycić. No tutaj w tym przypadku mówimy też o brzmieniu instrumentu, jakim jest kalimba. Sam w sobie pięknie brzmiący, niezwykle ciekawy, niezwykle atrakcyjny, ale on pozwala właśnie no, gdzieś zbudować sobie świadomość na temat akustyki pomieszczeń, także no, buduje pani w ten sposób, wykorzystując na przykład ten instrument, przestrzeń dla odwiedzających willę Hilarego Majewskiego. To też bardzo ciekawy zabieg, bo w bardzo atrakcyjnej formie.
8: No ja nie mam kompetencji, żeby przestrzeń budować, natomiast mogę uczyć jej doświadczać i ułatwiać to rozumienie przestrzeni za pomocą różnych zmysłów. Dźwięk jest dla mnie intuicyjną formą ze względu po prostu na mój życiorys, ale żadnego ze zmysłów nie przedkładamy na inny. Staramy się, żeby to wszystko było zbalansowane i przyjemne, a też dostępne, czyli dla osób, które akurat ze słuchu nie mogą skorzystać, będą mogły skorzystać z innych zmysłów, żeby te wszystkie zagadnienia poznać na swój sposób.
6: Mhm. Ale tak jak to podkreślamy przy każdym spotkaniu, przy każdym wydarzeniu, oprowadzaniu, warsztatach i tak dalej, bo tych historii macie tutaj mnóstwo. Jest to oczywiście przestrzeń wystawiennicza, ale sama w sobie piękna. Taki budynek, który natychmiast gdzieś przyciąga nasz wzrok, skupia na sobie uwagę. No właśnie, architektura. To za sprawą tej gry, ale generalnie architektura obecna w waszych działaniach. W każdym. Mniej lub bardziej, ale zawsze. No generalnie architektura, jeszcze raz użyję tego słowa, to myślę, taka baza, podstawa dla waszych działań.
9: Tak, to wszystko zaczęło się od architektury i już kiedy zaczynałyśmy współpracę, rozwijałyśmy ją, zastanawiałyśmy się, jak możemy doświadczać architektury i co właściwie daje nam to w życiu codziennym. To było to pytanie, jak sprawić, żebyśmy byli świadomi przestrzeni, w których żyjemy, zmieniali je, brali za nie odpowiedzialność, ale też cieszyli się nimi, doświadczali ich, byli świadomi tego, czego chcemy od tych przestrzeni. I wydaje mi się, że taka gra, która uwrażliwia na różne aspekty miejsca, czucia się w miejscu, poznawania tego miejsca, może być przydatna też po wyjściu z kamienicy. Czyli jest to rodzaj doświadczenia, wędrówki, niektórzy mówią, że nawet podchodów, które sprawią, że po wyjściu z tego budynku, mam nadzieję, będziemy też potrafili wrażliwie patrzeć na nasze codzienne przestrzenie.
6: A no właśnie, wrażliwe i umiejętne spoglądanie na Łódź, ale z taką bazą, do której wy no, gdzieś tutaj nas przygotowujecie właśnie zajęciami związanymi z umiejętnością czytania też architektury. I proszę bardzo, Willa Hilarego Majewskiego. Wychodzimy, pojawiamy się na Włókienniczej. A no właśnie, dalej możemy pójść w stronę Piotrkowskiej i generalnie spacerować w ten sposób po Łodzi. Ja dziękuję pięknie za rozmowę.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
10: Wśród osób zajmujących się tworzeniem lokalnej kultury często słyszy się, że miasto Łódź, owszem, finansuje całkiem chętnie przedsięwzięcia takie jak koncerty czy festiwale muzyczne, ale tylko te na masową skalę, zapominając o przyciągającej może mniejsze widownie, ale równie ważnej z punktu widzenia wartości artystycznej kulturze niszowej. No i myślę, że jest to oczywiste, że łodzianie mogą przyjąć wobec tego dwie postawy. Można marudzić albo można brać się do roboty. I w duchu właśnie tej pracy u podstaw zaprosiłam dzisiaj gościa, który za punkt honoru ustanowił sobie nie tylko integrację, ale i kompleksowe wspieranie artystów zaczynających właśnie z tego niewielkiego poziomu na łódzkiej scenie muzycznej. To przedsięwzięcie nazywa się Studio Widnokrąg i pełni rolę nie tylko wydawnictwa muzycznego, ale i właśnie takiego koordynatora działań łódzkiej sceny muzycznej. Jeżeli wejdziecie na profil Studia Widnokrąg w mediach społecznościowych, zobaczycie, że zajmują się zarówno właśnie wydawaniem muzyki w fizycznym formacie, ale też organizacją koncertów, promocją łódzkiej sceny niezależnej w mediach społecznościowych, a także pomaganiem przede wszystkim łódzkim zespołom w znalezieniu rozgłosu, w dostaniu się na wysokoprofilowe festiwale muzyczne. Dzisiejszy magazyn prowadzi dla Was Weronika Kobus i pozwólcie, że z pomocą mojego gościa zabiorę Was dzisiaj w podróż po łódzkiej scenie muzycznej.
4: Łodzianie z pasją.
11: Cześć, jestem Michał Wereszczyński. Założyłem studio Widnokrąg i pełnię w nim rolę wydawcy, również znanego jako prowodyra podjarki.
10: Powiedz mi, ty nie jesteś łodzianinem z urodzenia, jesteś łodzianinem z wyboru. Czy miałeś jakieś takie wyobrażenie co do sceny muzycznej Łodzi, zanim tu przyjechałeś?
11: Prawdę mówiąc, nie za bardzo. Historia jest taka, że nie znałem tu za bardzo nikogo, gdy się do Łodzi przeprowadziłem, aczkolwiek bardzo, no, relatywnie szybko udało mi się jakoś tam wkręcić. Zaczęło się to od mojego obecnego przyjaciela Andrzeja. Oryginalnie poznaliśmy się na grupce na Facebooku, gdzie Andrzej napisał, że szuka gitarzysty do zespołu. Potem dołączyłem do jeszcze innego zespołu i tak, wiesz, krok po kroku, chodząc na koncerty, samemu grając koncerty, robiąc próby, zacząłem poznawać coraz więcej ludzi. I jakoś tak płynnie, systematycznie w ten świat muzyczny Łodzi zacząłem wkraczać bardziej.
10: No i teraz siedząc w nim po uszy, myślę, że można zauważyć, że ta łódzka scena trochę jednak odbiega od innych miast, powiedzmy, podobnej wielkości, albo nawet trochę mniejszych. Czy widzisz jakieś takie cechy charakterystyczne łódzkiej sceny muzycznej?
11: Zacząłbym zdecydowanie od tego, że jest bardziej surowa, bardziej bezpośrednia i mocniejsza w wyrazie. To zdecydowanie zauważyłem właśnie chodząc na mniejsze festy, które tutaj się dzieją po Łodzi. Dotyczy to zarówno muzyki gitarowej, która jest mi najbliższa, ale też słuchając artystów grających techno, house, czy pozwolę sobie powiedzieć ogólnie pojętą scenę rave'ową, zauważyłem, że jest ona mocniejsza, szybsza, bardziej wyrazista w stosunku do tego, co słyszałem w innych miastach, jak chociażby w Gdańsku, czy w Krakowie, może w Warszawie. Poza tym wydaje mi się, że w odniesieniu do właśnie tych wcześniej wspomnianych scen, nasza łódzka wydaje mi się bardziej taka prawdziwa w przekazie. często słyszę właśnie hasła zespołów z innych miast o tym, że o, spróbujemy takich rozwiązań, co są bardziej przystępne dla ludzi. W Łodzi zdarza się to naprawdę rzadko. To nie jest tak, że się nie zdarza, ale nawet jeżeli ma to miejsce, to wciąż nie rozmawiamy tutaj o absolutnym popie, tylko właśnie o zespołach, które na tej takiej łatwo przystępnej stylistyce potrafią być naprawdę bezkompromisowi.
12: Czyli takie zespoły, które już są w niszy, stwierdzają, że absolutnie nie ciągnie nas do przyjaźniejszych rozwiązań. To by się dobrze zgrywało z historią Łodzi, to jak Łódź jest postrzegana na zewnątrz.
11: Też tak mi się wydaje. Myślę, że bardzo to nawiązuje do historii Łodzi na przykład. Mogę teraz kompletnie pomylić, ale pamiętam historię protestu włókniarek, który miał miejsce właśnie parę dekad temu. I wydaje mi się, że właśnie to, co zawsze łączyło Łodzian, to taka wzajemna ludzka solidarność. I wydaje mi się, że choć tutaj ta paralela jest taka dosyć mocno naciągana, taka bardzo duża, aczkolwiek wydaje mi się, że jednak jakieś tam elementy wspólne, takiego przyjaznego podejścia, ale też otwartego na ludzi, to jest zdecydowanie coś, co dalej ma miejsce.
12: Jeżeli dobrze mi się wydaje, założyłeś studio Widnokrąg z potrzeby wypełnienia pewnej dziury na scenie. Myślę, że tutaj chodziło ci nie tylko o Łódź, ale generalnie o taką niszową scenę muzyczną, w której trzeba było nakręcić i popchnąć ludzi do działania. I jakie było w ogóle założenie, jak zakładałeś studio Widnokrąg? Czym to miało być na samym początku?
11: W zasadzie idzie to trochę dwutorowo. Po pierwsze, nie podoba mi się to, że obecne wydawnictwa bardzo mocno stawiają na tworzenie z muzyków influencerów, na content w internecie, który w najlepszym wypadku jest równie ważny co muzyka, bo z reguły niestety jest tak, że ten content influencerski jest dużo ważniejszy. Ja wychodzę z założenia, że muzyka zawsze obroni się sama i że to jest, Widnokrąg ma być przestrzenią dla ludzi, którzy po prostu chcą robić muzykę. Zarówno, żeby im pomóc właśnie w wydawaniu i promowaniu tej muzyki, ale też, aby dać wolną rękę na tę ekspresję muzyczną. Jeżeli ktoś chce być równolegle influencerem, to wolę, żeby to było opcjonalne niż wymagane. Tym drugim to

0: w czasach pandemii środowisko muzyczne łódzkie bardzo się oddaliło od siebie i myślę, że właśnie takie spoiwo jest tu bardzo potrzebne. Widzę bardzo wyraźnie chęć do tworzenia i grania muzyki, aczkolwiek potrzebne jest po prostu, potrzebna jest ta iskra. Potrzebne jest właśnie to spoiwo, które złączy tak wszystkich i zjednoczy w tej prostej idei, że po prostu chcemy robić muzę.
1: Po prostu wymyśliłeś sobie takie miejsce, gdzie miejsce, myślę, metaforycznie, gdzie można się spotkać, wymienić informacjami i troszeczkę łatwiej zacząć pchać tę działalność zespołową do przodu, bo już przecież od dawna nie jest tak, że granie w zespole to tylko granie i wydawanie płyt, ale trzeba umieć, no właśnie, nakręcić cały ten teatrzyk wokół tego, nie tylko influencersko, mam wrażenie, ale trzeba umieć też zająć się okładką, merchem, wydawnictwem. To wszystko teraz zostało zrzucone na barki samych muzyków.
0: To prawda. Pamiętam, jak parę lat temu byłem na showcase'owym festiwalu Spring Break, na którym był panel dyskusyjny zatytułowany "Po co mi wydawnictwo?". I tam było dużo haseł, po co nam to wydawnictwo. Natomiast mój wniosek po tej rozmowie był taki, że nie jest ci potrzebne wydawnictwo, bo wszystko da się zrobić absolutnie samemu i to naprawdę nie jest wielki problem, szczególnie w obecnych czasach. Myślę, że rolą wydawnictwa w tym momencie jest przede wszystkim pomoc, przede wszystkim, pozwolę sobie tutaj powiedzieć, pewien taki schemat działania, który to wydawnictwo ma silnie ugruntowany, który będzie wyłącznie profitem dla tego zespołu. Bo nie ma co tutaj ukrywać. Wydawanie muzyki to jest masa pracy, masa przygotowań i myślę sobie, że gdy ktoś robi to pierwszy raz, to może być zarówno paraliżujące, jak i po prostu obezwładniające, jak się zaczyna zastanawiać nad tymi wszystkimi drobnymi elementami. Więc wyobrażam sobie sytuację, w której przychodzi nagle jakiś gostek, klepie ci po ramieniu, mówi: dam radę, będzie dobrze. Nie taki potwór straszny.
1: I to jesteś ty, wróżka chrzestna.
0: Staram się być. Różnie bywa, jeszcze wciąż zakładam, że jestem w tym okresie tworzenia tego wydawnictwa i wylewania tych fundamentów. No, minęła już chwila, więc były niestety sytuacje, gdzie te fundamenty trzeba było zrywać i wylewać się na nowo. Aczkolwiek postrzegam te doświadczenia wyłącznie jako budujące i zakładałem odgórnie, że te pierwsze 2 lata będą najtrudniejsze i dużo się rzeczy będzie wysypywać, dużo rzeczy będzie szło nie tak. Aczkolwiek to jest moje wielkie marzenie od wielu lat, żeby mieć wydawnictwo prężnie działające i też takie, któremu można zaufać. Tak więc myślę, że prędzej czy później po prostu dojdę do tego celu.
1: Co takiego właśnie dokładnie robisz dla zespołu, czy chciałbyś robić dla zespołu, przyjmując zespół do widnokręgu?
0: Ciężko tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno chciałbym tak holistycznie podchodzić do tematu, jak tylko się da. Chciałbym, aby widnokręg był jak scyzorek szwajcarski dla zespołu, że jest w stanie zrobić wszystko, że zarówno jest w stanie poprowadzić muzykę na platformy streamingowe, pomagać przy teledyskach, pomagać przy projektach graficznych na album, na plakaty koncertowe, przy organizowaniu koncertów, przy pomocy w nagrywaniu materiału. Aczkolwiek jest to trudne. Jest to przeogromna masa pracy, a tym bardziej, jako że wiesz, wciąż jestem na etacie, prawda? Bo skądś jednak muszę pieniądze mieć, aby to wydawnictwo rozkręcać, to jest to po prostu trudne. Właśnie jedną z lekcji, którą wyciągnąłem z przeszłości, było to, żeby nie robić wszystkiego naraz i budować te bazy pojedynczo i solidnie. To brzmi jak absolutnie podstawowa lekcja, ale w praktyce jednak ta chęć jak najszerszej pomocy jest o wiele większa niż ten zdrowy rozsądek właśnie. W tym momencie głównie pomagam w promocji, to jest najsilniejsza rzecz i wykonuję tę najgorszą robotę, jaką trzeba zrobić, czyli pisanie maili do redakcji muzycznych, zarówno w rozgłośniach radiowych, jak i w czasopismach, ale też publikowanie na grupkach na fejsie, na wszelkiego rodzaju fanpage'ach na Facebooku i na Instagramie i wszystkie inne właśnie te takie działania, które są najbardziej żmudne, ale jednocześnie najbardziej potrzebne. Równolegle do tego, no właśnie kolejnym projektem, który chcę robić, to są sesje na żywo, ponieważ no to akurat nie jest jakaś tam wielka wiedza, ale z tego co zauważyłem, mając sesję na żywo, na której po prostu możemy obejrzeć, jak zespół gra, szanse tego zespołu na znalezienie się na festiwalu muzycznym diametralnie rosną. Więc, a co więcej, to jest fantastyczny materiał promocyjny. Stworzyć

0: takie surowe nagranie zespołu, żeby dokładnie wiedzieć, czego oczekiwać. Więc to jest właśnie taki kolejny mój projekt, który bardzo chcę zrealizować. No ale właśnie też cały czas są te pozostałe potrzeby, jak bukowanie koncertów, jak projekty graficzne dla tych zespołów, jak kręcenie rolek właśnie przedstawiających to, co ma się dziać w widnokręgu. Tak więc starając się tutaj odpowiedzieć na pytanie, zaoferuję tyle, ile będę w stanie dowieść.
1: Tak jak ciebie słucham, wydaje mi się, że po prostu bierzesz na siebie rolę takiego przewodnika po Łodzi dla tych zespołów, którym, no jak już ustaliliśmy, dla których Łódź wydaje się strasznie trudnym terytorium, miejscem, gdzie trudno się odnaleźć, mimo że miasto jest duże i wydawałoby się, że scena muzyczna również będzie bardzo mocno rozwinięta, to jednak potrzeba takiego właśnie kogoś, człowieka w środku, który przeprowadzi zespoły przez Łódź.
0: Myślę, że można by wysunąć tezę, że Łódź jest problematyczna koncertowo, aczkolwiek wydaje mi się, że to nie jest tak, że w Łodzi się nie chodzi na koncerty, tylko po prostu brakuje tego spoiwa, które by tak zmaterializowało tę scenę naszą muzyczną, albo tę publiczność, może powinienem powiedzieć, jako jeden twór.
1: Czego w takim razie życzyć widnokręgowi na następne lata rozwoju?
0: Myślę, że chęci odkrywania nowych rzeczy. Żeby nigdy nie przestawać poszerzać swoje horyzonty i myślę, że żeby to zarażanie muzyką szło lepiej.
1: To pozwolę sobie dorzucić do tego życzenie pomyślnych wiatrów. Moim gościem był Michał Wereszczyński. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Tożsamość naszego miasta budują nie tylko wielkie imprezy i gigantyczne letnie festiwale, ale myślę, że nawet w większym stopniu budują je właśnie mniejsze inicjatywy, które są mocno zakorzenione w Łodzi, w jej historii i odnoszą się często w tekstach czy w swojej muzyce do realiów mieszkania właśnie w postfabrycznym mieście. Dlatego warto chodzić nie tylko na wielkie koncerty, ale czasem te mniejsze mogą okazać się dużo ciekawszymi przeżyciami. Właśnie dzięki takim inicjatywom jak Studio Widnokrąg te koncerty dzieją się, słyszymy o nich i możemy na przykład kupić sobie płytę łódzkiego zespołu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Może jest jeszcze trochę za wcześnie na rozpoczęcie sezonu festiwalowego w tym muzycznym kontekście, natomiast festiwali filmowych takie ograniczenia wcale nie dotyczą, dlatego dzisiaj po raz kolejny wybierzemy się do kina i dzisiejszą audycję poświęcimy sobie festiwalowi Millennium Dogs Against Gravity. Festiwal rozpoczął się w zeszły weekend i potrwa jeszcze do końca tego tygodnia, czyli do niedzieli 17 maja, a miejscem łódzkiej edycji jest Narodowe Centrum Kultury Filmowej. Ja nazywam się Weronika Kobus, wy słuchacie magazynu reporterów i już teraz zapraszam was w podróż po ofercie tegorocznego festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Hasło przyświecające tegorocznej edycji brzmi poszukiwania. No i można to rozumieć na kilka różnych sposobów. Przede wszystkim to hasło poszukiwania odnosi się do poszukiwań właściwej formy opowiadania o rzeczywistości, które jest nieodłączną częścią pracy właśnie osób zajmujących się dokumentem i do poszukiwania wiedzy o świecie, które tutaj zdaniem twórców festiwalu odnosi się bardziej do publiczności. Wspólnie z ekipą festiwalu twórcy i publiczność będą wyruszać na inne, takie bardziej metaforyczne poszukiwanie wzajemnego zrozumienia i wspólnych wartości w czasach tej ogromnej polaryzacji i niepewności, którą widzimy w otaczającym nas świecie. Poszukujemy rozwiązań problemów, które dostrzegamy w rzeczywistości. Problemów geopolitycznych, ekologicznych, społecznych oraz ekonomicznych. No i o ile twórcy tutaj festiwalu przyznają, że same filmy nie zmieniają świata, to zdecydowanie mogą zainspirować ludzi, którzy ten świat pod wpływem filmów będą potem zmieniać. O komentarz na temat samego festiwalu, jak i osobiste polecenia najciekawszych wydarzeń w ramach tego festiwalu poprosiliśmy Tomasza Poborcę, czyli koordynatora łódzkiej edycji Millennium Dogs Against Gravity.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
3: ważnym elementem festiwalu Millennium Dogs Against Gravity co roku są wydarzenia towarzyszące, które pozwalają wyprowadzić te dyskusje na temat kultury, na temat sztuki troszeczkę w inne przestrzenie, albo też wprowadzić do sali kinowej troszeczkę inne perspektywy niż tylko te związane z filmem. I tutaj zaczynając tę podróż po kilku wybranych wydarzeniach, chciałbym właśnie zacząć od filmu Pomiędzy woskiem i złotem Ruth Beckerman. Film, który mnie osobiście zachwycił, nadal ekscytuje, a przede wszystkim zaskoczył i myślę, że Państwa też zaskoczy takim nieoczywistym, może nie do końca wynikającym z opisu tego filmu, akcentem polskim. Akcent to jest też pewnego rodzaju eufemizm, bo myślę, że to jest jednak kręgosłup tego filmu. Mianowicie ta austriacka reżyserka, utytułowana, wielokrotnie nagradzana, znana też w Polsce, ona osadza swoją historię, swoją serię wywiadów w Addis Abebie, w stolicy Etiopii, w hotelu Hilton, więc z jednej strony mamy umocowanie całej tej historii w takiej przestrzeni hotelowej, luksusowej, a z drugiej strony takim istotnym punktem odniesienia do jakichś takich historiograficznych dygresji, analiz reżyserki jest, i tutaj mogą się Państwo już spodziewać, jeżeli wspomniałem o Etiopii, o Addis Abebie, jeżeli powiem jeszcze, że tutaj Haile Selassie jest taką postacią, która zostaje sproblematyzowana, jego wizerunek zostaje tutaj zdekonstruowany i jeszcze raz poddany analizie, to oczywiście tym punktem odniesienia dla Ruth Beckerman jest cesarz Ryszarda Kapuścińskiego. Ruth Beckerman oczywiście do nas przyjedzie, po filmie odbędzie się z nią spotkanie, natomiast tutaj we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim organizujemy również warsztaty. I takich wydarzeń towarzyszących w tych 11 aż sekcjach, towarzyszących może nie wszystkim 75 filmom, ale kilkunastu przynajmniej. Kolejną taką sekcją, gdzie mamy bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące, jest sekcja Muzy i Bena. Tam mamy zaplanowane wydarzenia muzyczne przy okazji takich filmów jak Sun Ra, filmu poświęconego znanemu jazzowemu artyście, więc tutaj takie spotkanie trochę z taką muzyczną odsłoną afrofuturyzmu, ale także film We Want The Funk. I po obu tych seansach zapraszamy tutaj do kawiarni Przypadek oraz na tarasy, na dach Centrum Komiksu, na imprezy muzyczne, które będą towarzyszyć tym projekcjom. Ta muzyka, która będzie wówczas performowana, będzie jakoś tam inspirowana tymi dźwiękami, które będą mogli Państwo wcześniej usłyszeć w kinie. I a propos słuchu, ale też a propos poziomu decybeli, tutaj ostatnią taką sekcją, na którą chciałbym zwrócić uwagę i wydarzeniem, jest sekcja Klimat na zmiany, gdzie będzie można troszeczkę odpocząć od tego zgiełku, zanurzyć się albo na dno oceanu, albo właśnie w pradawne lasy Francji. I tutaj przy okazji filmu Pieśni Lasu zorganizowaliśmy spacery terapeutyczne, spacery, które będą organizowane w przestrzeni łódzkich parków, więc będzie można troszeczkę się odstresować, też korzystając z tej łódzkiej natury, po tym jak z tą naturą z innych krajów, z innych czasami egzotycznych też kierunków będziemy mogli się zetrzeć w przestrzeni kinowej. Tak jak wspomniałem, tych wydarzeń jest oczywiście dużo, dużo więcej. Zachęcam Państwa do tego, żeby zapoznać się z pełnym programem, czy to w wersji online na stronie EC1 lub w mediach społecznościowych, czy to w formie fizycznej. Mamy tutaj u nas w kinie, w innych centrach EC1 są dostępne katalogi, w których mogą Państwo się zapoznać z całością tej oferty, ale także te katalogi będą dostępne w miejscach partnerskich, w bibliotekach, na wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego, innych uczelni, szkoły filmowej, która jest naszym partnerem przy tym festiwalu również.
1: Czasami prawdziwego kinofila można poznać już po samej koszulce i tak właśnie stało się w przypadku pana Tomasza Poborcy, który jest koordynatorem łódzkiej edycji Millennium Dogs Against Gravity, którego poprosiłam o chwilę refleksji nad samym kinem dokumentalnym, ale też nad tym, jaką rolę we współczesnym świecie odgrywa dokument. Pozwoliłam sobie pana złapać, bo bardzo mi się spodobała pana koszulka. Myślę, że będzie pan chyba osobą, która najchętniej odpowie mi na pytanie, dlaczego warto się zainteresować kinem dokumentalnym, jeżeli wcześniej nie mieliśmy styczności z tego typu filmem.
3: Tak, to może powiem, co jest na tej koszulce, bo na tej koszulce faktycznie jest napisane kino dokumentalne Nasza miłość. Tutaj jest sam ten tekst jest troszeczkę kinofilski. Oczywiście gdzieś tam odsyłający naszą uwagę do filmu Alana René. I myślę teraz tak bardzo, bardzo spontanicznie improwizując, myślę, że w tym utworze francuskim z końca lat 50. może się kryć jakaś odpowiedź na to pytanie, no bo jednak jest to utwór dość mocno inspirowany mechanizmami pamięci, tym jak przeszłość ingeruje w teraźniejszość i kieruje naszymi decyzjami dotyczącymi przyszłości. I to kino dokumentalne w pewnej swojej takiej indeksalności, tym, że jednak zgadzamy się też jako widzowie, doświadczając tego kina, na jakąś formułę rzeczywistości, że nie ma tutaj do czynienia z jakimś zawieszeniem niewiary, tylko konfrontujemy się z prawdziwymi historiami, z autentycznymi emocjami, z miejscami, z przestrzeniami, z jakimiś społecznościami, które funkcjonują w tym samym świecie co my, ale mają być może konfrontują się z innymi wyzwaniami. To kino dokumentalne pozwala nam jednak troszeczkę zaczerpnąć tego, dotknąć, posmakować na odległość. Oczywiście z pozycji takiego trochę bezpiecznego dystansu, bo na tym to kino często polega, ale jednak wzbogaca naszą wiedzę na temat różnych kultur, na temat właśnie różnych metod, różnych strategii doświadczania tego samego świata, który nas otacza, ale troszeczkę z innej perspektywy. I w momencie, kiedy dzielimy tę pamięć, tę przeszłość z innymi za pomocą filmu dokumentalnego, myślę, że dopiero wtedy możemy myśleć o jakiejś takiej wspólnej przyszłości, która by była rzeczywiście utrzymana w duchu wspólnotowym, w duchu solidarnościowym. Możemy sobie dzięki tym filmom też wyobrazić właśnie taką przyszłość, w której chcielibyśmy żyć, a której nie moglibyśmy sobie wyobrazić, gdybyśmy kierowali się tylko i wyłącznie własnym pojmowaniem tego świata, własnym spojrzeniem, tak? Kino to jest jednak medium w dużej mierze wizualne i tutaj pozwala nam to kino dokumentalne spojrzeć po prostu na świat oczyma innych.
1: Natknęłam się w łódzkiej przestrzeni na dyskusję o tytule akurat dotyczącą mediów. Po co medium fakty? I chciałabym odwrócić to w stronę kina. W czasach, kiedy tak trudno nam znaleźć właśnie to, co jest prawdziwe, jaka jest rola tego kina dokumentalnego? Po co kino? Nadal fakty, skoro można zrobić wszystko.
3: Myślałem, że to pytanie odwrotne troszeczkę pójdzie w inną stronę, to znaczy po co faktom media, prawda? Po co faktom film? Ale tak jak już wspomniałem, no jest to pewnego rodzaju, w pewnej formule bardziej lub mniej indeksalny, ale jednak nośnik jakiejś wypowiedzi, nośnik jakiejś prawdy, czyjejś prawdy. I tutaj rozmawialiśmy przed chwilą o tym filmie Ruth Beckerman pomiędzy woskiem i złotem. I jeżeli by się przyjrzeć w ogóle temu terminowi, który widnieje w tytule, no to on odsyła właśnie do jakiegoś takiego wyłomu pomiędzy tym, co jest jakiejś takiej wieloznaczności językowej, to znaczy różnicy między tym, co się pojawia w różnego rodzaju wypowiedziach na poziomie takim deklaratywnym, a tym, co kryje się za tym retorycznym kamuflażem. I to kino dokumentalne, myślę, że Festiwal Millennium Docs Against Gravity w dużej mierze również pozwala tę lukę załatać i to jest bardzo istotna misja związana właśnie z tym, żeby w dobie szerzącej się dezinformacji, która oczywiście zawsze była, zawsze istniała, zawsze propaganda, różnego rodzaju jej narzędzia no, manipulowały tą informacją, tą wiedzą o świecie, ale dzisiaj szczególnie jednak w dobie cyfrowej, w dobie właśnie proliferacji tych kłamstw, i towarzyszącej jej jednak iluzji prawdy, prawda? Bardzo jest coraz trudniej zidentyfikować to, co jest szczere, a to, co jest jakąś iluzją. To kino dokumentalne, mam wrażenie, że jest jednak ambasadorem tej szczerości, ambasadorem tej prawdy, próbą no, stawienia jakiegoś oporu właśnie tej dezinformacji, która nas otacza. Oczywiście zazwyczaj to są filmy niesamowicie obiektywne, przefiltrowane, przez jakąś osobliwą wrażliwość, ale właśnie w taki sposób chyba powinniśmy dochodzić do tego pluralizmu wiedzy, do tej tolerancji na inne spojrzenia poprzez konfrontację z zrozumieniem świata ucieleśnioną w rozmaity sposób.
1: Czyli w takim razie nawet sama selekcja staje się stanowiskiem politycznym zajętym po której stronie, które głosy wybieramy, żeby pokazać na dużym ekranie, a które pozwalamy, żeby przemknęły mimo uszu i oczu widzów.
3: Tak, no Festiwal Millennium Docs Against Gravity nigdy nie bał się i nigdy nie ukrywał, no może nie tyle agendy politycznej, ale jakiejś właśnie formuły wrażliwości, którą promuje. I fakt, że w programie tego festiwalu znajdują się dzieła może nawet nie tyle poświęcone, ale gdzieś zakorzeniające swoje spojrzenie, swoje dyskusje, swoje jakieś analizy w kontekstach politycznych, ekonomicznych, ekologicznych, wojennych również. Mamy tutaj w programie dużo filmów związanych z konfliktem w Ukrainie, w Strefie Gazy. Są jakieś takie kulturowe próby analizy tego, co się dzieje współcześnie w Stanach Zjednoczonych, na różnej płaszczyźnie instytucjonalnej, to znaczy od tych szczebli najwyższych i różnego rodzaju mecenasów władzy w postaci big techowych firm i ich przedstawicieli, jak Elon Musk, ale też na poziomie takim zupełnie oddolnym, to co wspomniałem o tym filmie Bibliotekarki, czyli jak ci pracownicy kultury, pracownicy instytucji publicznych starają się lawirować w tym neoliberalnym systemie po to, żeby zachować jakieś resztki niezależności względem tych dyrektyw płynących z tego szczebla centralnego, najwyższego. Więc dla tych osób, które mają w sobie jakąś taką żyłkę kontestacji, znajdzie się na pewno w programie bardzo dużo utworów, które myślę, że nasycą ten głód wejścia w debatę, wejścia w dialog, pobudzenia też swoich znajomych do tego rodzaju dyskusji poprzez zaproszenie ich chociażby do kina.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
1: Mój gość Tomasz Poborca wyjaśnił już dość wyczerpująco, gdzie można znaleźć program festiwalu, ale ja chciałabym do tego dodać to, że festiwal odbywa się nie tylko w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, ale też w internecie, więc jeżeli ktoś z jakiegoś powodu nie ma możliwości dotrzeć na salę kinową w naszym mieście, no to cały czas można zaangażować się w tę kinową dyskusję właśnie przez internet. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus i na koniec chciałabym tylko przypomnieć, że nieważne czy przez internet, czy w sali kinowej, najważniejsze jest nie samo oglądanie filmu, ale to, co z niego wyniesiemy i dyskusja, w jaką możemy wejść z naszymi bliskimi właśnie pod wpływem takiego obrazu. Jeżeli nie spotkaliście się wcześniej jeszcze z kinem dokumentalnym, to myślę, że Millennium Dogs Against Gravity to jest właśnie wspaniała okazja, żeby się z takim filmem zapoznać i przekonać się, że kino dokumentalne to nie tylko ciężkie wideoeseje, ale również ciekawe historie i po prostu dobra rozrywka. Mówię Wam zatem do zobaczenia w kinie i do usłyszenia na naszej antenie. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
5: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
4: Get ready with me.
5: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
4: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
5: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
6: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: Tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
4: O reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj zabieram was na bieganie. I zanim powiecie i oburzycie się, że o nie, kolejny maraton, znowu zamkną miasto i nie będzie można przejechać, no to posłuchajcie, o co chodzi, bo tym razem chodzi o pomoc dzieciakom z niepełnosprawnością.
0: Sportowa Łódź.
1: 20 czerwca rusza 13. już edycja biegu Daj Piątaka na Dzieciaka, która zachęcając do ruchu jednocześnie pomaga podopiecznym Fundacji Kolorowy Świat, czyli dzieciakom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Fundacja Kolorowy Świat zajmuje się zarówno pomocą w terapii takich dzieciaków, terapii fizycznej, prowadzi również szkołę integracyjną, w której właśnie takie dzieciaki mogą się uczyć, zdobywać wiedzę i przygotowywać się do w miarę swoich możliwości, najlepiej jak mogą, do samodzielnego życia. O biegu opowie oczywiście przedstawiciel Fundacji Kolorowy Świat i jest to naprawdę sztandarowy przykład tego, jak połączyć przyjemne z pożytecznym.
0: Aktywnie w Łodzi.
1: Zazwyczaj zapraszam w audycji na siedzenie w kinie albo chodzenie po wystawach muzealnych, ale teraz wychodzimy się trochę poruszać. Wychodzimy poruszać się w biegu w dobrej sprawie i o biegu charytatywnym, który już po raz 13 odbędzie się w naszym mieście, opowie gość.
2: Piotr Hulewicz, dzień dobry Państwu z Fundacji Kolorowy Świat. Tak, po nas po raz 13 organizujemy w Łodzi bieg Daj Piątaka na Dzieciaka. Jest to bieg charytatywny, także co roku spotykamy się zwykle w czerwcu. Myślę, że część słuchaczy już gdzieś tam zna nasz bieg, czy widziała, czy może nawet uczestniczyła, bo z roku na rok tak naprawdę ta nasza impreza rozrasta się i biegają osoby nie tylko z Łodzi, tak jak to było na początku naszego biegu, ale z całego województwa, nawet spoza województwa. Bo z tego, co obserwuję zgłoszenia, to mamy także tak naprawdę z całej Polski osoby, które chcą pobiec w tym roku z nami.
1: Bieg brzmi dość zobowiązująco. Czy to jest tak, że to jest impreza przeznaczona dla ludzi, którzy już mają jakieś duże doświadczenie w bieganiu, biegają na długie dystanse, czy każdy, kto chce pomóc, znajdzie coś dla siebie podczas takiej imprezy?
2: Nie, to jest główny bieg, odbywa się na dystansie 5 km i tak naprawdę u nas biorą udział zarówno, nazwijmy to, zawodowcy, tak, bo powiedzmy spotykają się osoby, które również uczestniczą w innych tego typu imprezach biegowych i biegają i wygrywają te biegi, ale tak naprawdę większość naszych uczestników naszego biegu głównego to są amatorzy, którzy albo dopiero rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem, albo biegają sobie tak sporadycznie, albo wręcz od naszej imprezy po prostu przychodzą i czy część dystansu przebiegną, czy przejdą. Dla nich liczy się też cel tego naszego biegu, czyli pomoc dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym.
1: Mhm. Czy w takim razie dla samych dzieciaków, jeżeli chcemy przyjść całą rodziną, coś też się znajdzie?
2: Tak, jak najbardziej. Oprócz tego, że biegi nasze rozpoczynają się tak naprawdę o godzinie 16 tego dnia, to już od godziny 14 ruszy nasze miasteczko biegowe wraz z piknikiem dla całych rodzin, także tutaj też zapraszamy oczywiście całe rodziny z dziećmi, bo dla dzieci będzie oczywiście, tak jak co roku, zapewniona strefa dmuchańców, różnych animacji, także będzie strefa gastronomiczna, także tutaj całe rodziny zawsze korzystają z tego, nawet jeżeli nie biegną, a tylko przychodzą pobawić się i ewentualnie pokibicować swoim znajomym czy członkom rodziny, którzy biegną. Także oprócz tego, że jest to impreza biegowa, to jest to impreza rodzinna, a także impreza integracyjna. Z racji tego, że nasza fundacja od ponad 20 lat zajmuje się specjalistyczną opieką nad dziećmi z niepełnosprawnością, z różnymi rodzajami niepełnosprawności, przede wszystkim z mózgowym porażeniem dziecięcym, naszą imprezą także chcemy integrować środowisko właśnie osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem ludzi w pełni sprawnych, aby razem się spotykać i pokazywać, że można sobie pomagać, nawet okazując zwykłą po prostu życzliwość.
1: Bardzo tutaj mi się spodobała możliwość, czy może umożliwienie osobom z niepełnosprawnością również uczestnictwa w biegu. Jak wygląda taki bieg? Rozumiem, że on się nazywa Wózki w biegu. Jak to wygląda?
2: Tak. Tak, tym zresztą biegiem rozpoczynamy zawsze co roku naszą imprezę. O godzinie 16 właśnie tym biegiem, czyli wózkami w biegu, rozpoczynamy nasz bieg. I głównie w tym biegu biorą udział nasi podopieczni naszej fundacji, chociaż bywały różne edycje, w których także zgłaszały się osoby z niepełnosprawnością spoza naszej fundacji. Zwykle jest tak, że osoba poruszająca się na wózku ma swojego partnera, towarzysza, który pomaga jej, tak, czy pchając wózek, bo nie zawsze są to wózki aktywne i te osoby, które są w stanie same po prostu na tym wózku przejechać taki dystans, chociaż nie jest on duży, bo to jest tylko 500 metrów, ale najczęściej są to osoby, które mają tak zwanego pomocnika, bratnią duszę, która pomaga tutaj pokonać ten dystans. I od tego dystansu, od tego biegu zaczynamy, wszyscy na trasie kibicujemy tutaj uczestnikom tego biegu. Potem, po tym biegu odbywają się dwa biegi dziecięce w dwóch kategoriach wiekowych. Najpierw biegną młodsze dzieci w kategorii wiekowej od 5 do 8 lat, też dystans 500 metrów, a później dzieci troszkę starsze w kategorii wiekowej 9-12. No i później po tych biegach wszyscy czekamy na kulminację, czyli na nasz bieg główny, właśnie na dystansie 5 km i tutaj w nim bierze udział najwięcej uczestników, bo zwykle około tysiąca uczestników, tak jak było to w poprzednich edycjach, spotyka się na starcie i biegnie ulicami Bałt.
1: Bieg będzie miał miejsce 20 czerwca, więc jeszcze przez jakiś czas będzie można się zapisać. W jaki sposób zapisać się, żeby uczestniczyć w waszym biegu?
2: Najlepiej odwiedzić naszą stronę biegową, czyli dajpiątaka.com.pl. Tam jest zakładka z formularzem zgłoszeniowym na poszczególne biegi i poprzez ten wypełnienie formularza tutaj zapisujemy się na nasz bieg i potem to już tak naprawdę jest to dopełnienie formalności.
1: Bardzo mi się podoba zaangażowanie wszystkich w taką pomoc, w której wszyscy jakby czują jakąś satysfakcję. Czy przez lata pracy w Fundacji Kolorowy Świat miał pan takie doświadczenia, że pewne formy zachęcania do pomocy sprawdzają się bardziej niż inne?
2: Na pewno nasz bieg jest takim właśnie przykładem, tak? No to już jest 13. edycja. Zaczynaliśmy na początku skromnie. To było też takie troszeczkę symboliczne, bo tym biegiem przenosiliśmy się, zmienialiśmy swoją siedzibę. Wcześniej mieliśmy swoją małą siedzibę na ulicy Kościelnej, a potem przenieśliśmy się właśnie na ulicę Żabią, skąd teraz od kilku lat jesteśmy i tam startują te wszystkie nasze biegi. I w taki sposób chcieliśmy symbolicznie przenieść się do innej siedziby. I na początku w tej pierwszej edycji startowało około 100 osób, tak? Także to była garstka, głównie rodzice tak naprawdę naszych dzieciaków, naszych podopiecznych, czy też znajomi. A z roku na rok gdzieś tam różnym osobom spodobała się taka idea biegania i pomagania jednocześnie i zaczęli przychodzić do nas. Większość osób, która była raz, już została z nami i faktycznie podkreśla to, że startują w różnych biegach, czy to czasami właśnie startują w biegach nawet na dłuższych dystansach, ale podkreślałem, że atmosfera podczas naszego biegu no jest niesamowita i chociażby dla tej atmosfery, dlatego, że mogą się spotkać tak bardzo rodzinnie, poczuć się u nas, dlatego wracają i biegną, czy czasami idą, jeżeli nie są w stanie przebiec tego dystansu i w ten sposób pomagają i przybijają tak zwaną piątkę naszym dzieciom.
1: Wydaje mi się, że cały czas niepełnosprawność jest owiana takim tabu i jest uważana za ciężki problem do rozmowy. Czy na tym biegu też mierzycie się właśnie ze stereotypem tego, że życiorysy osób niepełnosprawnych są wypełnione cierpieniem i są koniecznie jakimś trudnym tematem? Wydaje mi się, że to jest taka impreza, podczas której można zobaczyć, że można dawać sobie też mnóstwo radości nawzajem mimo choroby i może właśnie pokonując chorobę.
2: Dokładnie tak jest. My zresztą oczywiście na co dzień prowadzimy taką działalność bardziej edukacyjną i terapeutyczną, pomagając dzieciom i ich rodzinom tak naprawdę w codziennym funkcjonowaniu. Natomiast właśnie nasze różnego rodzaju akcje, kampanie czy projekty takie jak bieg właśnie organizujemy po to, żeby pokazać tą troszkę inną stroną. To o czym pani wspomniała. Pokazujemy, że nasze dzieci oprócz tego, że no niestety mają jakąś formę niepełnosprawności i nie wszyscy wszystko mogą zrobić tak samo jak osoby w pełni sprawne, czy czasami potrzebują więcej trudu, aby to wykonać, to mają takie same marzenia, tak samo się cieszą z takich samych spraw jak inne osoby, także właśnie tego typu imprezy pokazują to, że tak naprawdę jesteśmy tacy sami. I to świetnie na naszym biegu widać, że dzieci w pełni sprawne z naszymi wspólnie dzieciakami też bawią się w tym naszym miasteczku biegowym, korzystają z różnych atrakcji, uczestniczą w biegach i dostają medale, nagrody i to jest tak naprawdę wszystko to samo.
1: No jasne, nie ma się czego bać, po prostu przyjść, poznać i przy okazji pomóc.
2: Dokładnie.
1: Zastanawia mnie ostatnia kwestia, ulica Żabia, czyli Bałuty. Czy nadal mierzycie się z takim stereotypem, że na tych Bałutach to jest trochę niebezpiecznie i jednak warto na siebie uważać?
2: Przez te kilkanaście lat myślę, że też może naszym biegiem troszeczkę odczarowujemy taki mit, tak, Bałut, że jest to dzielnica niebezpieczna. Nigdy nic się tutaj podczas naszego biegu nie wydarzyło. Osoby, które odwiedzają nas podczas naszej imprezy i są z nami w miasteczku biegowym, wszyscy zachowują się życzliwie, z uśmiechem. Nie mieliśmy żadnych sytuacji właśnie niebezpiecznych, także miejmy nadzieję, że dalej tak to będzie wyglądało i te Bałuty gdzieś tam zatracą taki swój wizerunek, tak? Ulicy, znaczy dzielnicy bardziej, tak? Niebezpiecznej.
1: W takim razie już zmierzając do końca, czy coś jeszcze jest fajnego w planach fundacji, o czym możemy powiedzieć już teraz?
2: Cały czas coś planujemy. Wiadomo, że tutaj naszym kolejnym takim projektem, jeżeli mówimy o dalszym rozwoju tutaj naszej fundacji, kolejnym takim krokiem, w którym chcemy pomagać też dzieciom, jest stworzenie nowej szkoły. Średniej tak naprawdę, bo w tym momencie nasza szkoła, którą prowadzimy, powiedzmy, że zawiera taki zakres szkoły podstawowej. Nie jest to oczywiście dokładnie ten sam zakres, bo u nas jednak jest to szkoła specjalistyczna, ale wychodząc naprzeciw tutaj potrzebom, także dzieci, które już rosną razem z nami, są starsze i gdzieś tam za chwilę niektóre czeka wejście w dorosłość i poruszanie się chociażby na rynku pracy, to stworzyliśmy z myślą o nich właśnie taką szkołę przysposobującą do pracy i od września taka szkoła także ruszy u nas w fundacji. To jest taki nasz kolejny etap naszego rozwoju i pomocy dzieciakom.
1: Podsumowując, bieg 20 czerwca, ulica Żabia, siedziba waszej fundacji, jeszcze można się zapisać. No i co tu dużo mówić, same korzyści. Można pobiegać, można pomóc dzieciakom i można spędzić fajnie czas w mieście Łodzi. Krótko mówiąc, zapraszamy.
2: Zapraszamy.
1: Dziękuję bardzo serdecznie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Gościem tej audycji był Piotr Hulewicz, który wypowiedział się w imieniu organizacji Kolorowy Świat, która jest organizatorem właśnie biegu Daj Piątaka na Dzieciaka. Wszystkie szczegóły dotyczące samego biegu, możliwość zapisania się i informacje o tym, na kogo zbierane są pieniądze, znajdziecie na stronie dajpiątaka.com.pl. A jeżeli chcecie dowiedzieć się o samej fundacji, która w Łodzi funkcjonuje już od naprawdę długich, długich lat, możecie wejść na stronę kolorowyświat.org. I tam przeczytać, na jakie dzieciaki zbierana jest pomoc, co fundacja robi dla nich i jak można im pomóc. Bieg startuje po południu 20 czerwca na ulicy Żabiej 10/12, tam gdzie właśnie mieści się siedziba fundacji i wokół tej fundacji będziecie sobie biegać, jeżeli zdecydujecie się dołączyć do tej charytatywnej akcji. Ja świetnie zdaję sobie sprawę z tego, że takich eventów biegowych jest w naszym mieście mnóstwo i nie wiadomo czasem, który wybrać, no ale jeżeli właśnie wahacie się, czy ten bieg Daj Piątaka dla Dzieciaka jest odpowiednią opcją, no to macie tutaj wszystkie możliwe korzyści. Fajnie spędzacie czas na Bałutach, które wcale nie są takie straszne i wbrew pozorom wcale nie są przeklęte. Wspomagacie dzieciaki z niepełnosprawnością, które może dzięki wam będą miały szansę na lepszy start w dorosłość. No i robicie to, co lubicie, czyli biegać. Lepiej się nie da. Tak mi się wydaje. Weronika Kobus za mikrofonem. Słuchacie magazynu reporterów. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia. Cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. Dzisiaj przyszedł czas na rozmowę poważną. Poważną rozmowę o zdrowiu, zdrowiu studentów. Bo wiecie, miasto Łódź bardzo lubi chwalić się tym, że jest miastem studenckim i tak duża część kultury naszego miasta właśnie jest związana z tą kulturą studencką. Ale co my robimy takiego, żeby tym studentom zapewnić odpowiednie wsparcie? No, okazuje się, że pozostawia ta sytuacja zdecydowanie wiele do życzenia i tutaj naprzeciw potrzebom uczniów uczelni wyższych wychodzi Urząd Marszałkowski, który ogłosił absolutnie pionierski, jak na ziemię łódzką, program bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla studentów, finansowany właśnie dzięki funduszom przekazanym przez marszałka województwa łódzkiego. O tym, dlaczego ten problem nie powinien zostać ograniczony tylko i wyłącznie do bram uczelni, opowie Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa łódzkiego.
3: Zdrowa Łódź.
4: Rzeczywiście po raz pierwszy w historii Urzędu Marszałkowskiego uruchamiamy program Łódzkie dba o zdrowie psychiczne studentów. To jest jego pierwsza edycja. Jesteśmy z tego bardzo dumni, że udało nam się go tak szybko przygotować i wdrożyć i wybrać realizatorów, którzy będą go właśnie w naszym imieniu, w imieniu Samorządu Województwa Łódzkiego realizować i współpracować z uczelniami wyższymi na terenie województwa łódzkiego, tak aby to wsparcie i pomoc trafiła do jak największej ilości studentów. Studiowanie to jest kolejny, najczęściej etap w życiu każdego młodego człowieka. Etap, który z jednej strony daje szansę rozwoju, daje szansę nawiązania nowych relacji, nowego doświadczenia, ale również jest bardzo często obarczony także ogromną presją, którą młode osoby nakładają same na siebie, ale również otoczenie najbliższe często tą presję nakłada. Często stoją przed wielkimi wymogami, które są przed nimi stawiane i aspiracjami, które są im pokładane, również często przez rodziców. I potrzebują od nas tego wsparcia, ponieważ nie zawsze każdy młody człowiek jest w stanie zmierzyć się z tymi oczekiwaniami, które przed nimi są stawiane. Często również rozłąka z najbliższymi, nowe miejsce zamieszkania, właśnie nie zawsze ta umiejętność budowania relacji, no powoduje u młodych osób zamknięcie się w sobie i trudniejszą codzienną sytuację funkcjonowania. To pokazują badania, które mówią, że od 30 do 65% studentów mierzy się z zaburzeniami lękowymi, a co piątego tak naprawdę, co piątą osobę studiującą dotyka depresja. No, te dane są dla nas przerażające, dlatego my jako województwo łódzkie chcemy wyjść naprzeciw, chcemy pomóc tym osobom, chcemy, aby miały wsparcie, dzięki któremu mogą zacząć lepiej funkcjonować, mogą korzystać w pełni z życia i z tego wspaniałego czasu, jakim jest czas studiowania. Dlatego ten program przede wszystkim polega na tym, że to są bezpłatne konsultacje psychologiczne. Nie ma tutaj żadnych obostrzeń, ile tych konsultacji dana osoba może odbyć. O tym wszystkim będzie decydował psycholog. One się mogą odbywać stacjonarnie, ale mogą również odbywać się telefonicznie, czy też poprzez komunikatory internetowe. Zdajemy sobie sprawę, że czasami te osoby jednak nie chcą do końca, aby środowisko miało świadomość ich problemów. A z mojej strony jest taki apel, aby właśnie się nie wstydziły tego, bo nikt z nas przez całe nasze życie nie jest na tyle silny, żeby nie potrzebował w danym okresie tego życia wsparcia i pomocy. I proszenie o pomoc nie jest żadną słabością. Wręcz przeciwnie, jest dojrzałością i mądrością, zadbania o nasze zdrowie, więc nie bójcie się tego. Jeżeli potrzebujecie tego wsparcia, to po nie sięgajcie, a my jesteśmy po to, żeby Wam to wsparcie zapewnić. Głęboko wierzę, że przez ten program pomożemy jakiejś grupie osób, która takiego wsparcia i pomocy od nas oczekuje, tak aby rzeczywiście studiowanie było dla nich tylko i wyłącznie przyjemnością i aby mogli wejść w to dorosłe życie, wyposażenie we wszystkie ważne narzędzia, w pewność siebie i wartość samego siebie, bo myślę, że dzisiaj młode osoby mają bardzo trudny start, biorąc pod uwagę świat, w którym żyjemy i potrzebują od nas właśnie tego wsparcia, tych fundamentów i również tej opieki, tak aby rzeczywiście wiedzieli, że nie są tutaj sami.
1: No i tutaj właśnie padła najważniejsza moim zdaniem informacja, czyli to, że ilość takich konsultacji psychologicznych oferowanych w ramach programu jest nielimitowana i to jest główna różnica pomiędzy programem wojewódzkim, a tym, co oferują poszczególne uczelnie swoim studentom, bo to nie jest faktycznie tak, że uczelnie tego wsparcia psychologicznego nie zapewniają. Zapewniają, tylko zazwyczaj okazuje się, że jest to zdecydowanie niewystarczający zakres. Każdy ze studentów ma do wykorzystania określoną ilość konsultacji psychologicznych, które może podczas nauki odbyć. Tutaj, w tym programie, to psycholog będzie decydował o tym, ile tych konsultacji jest potrzebnych. No i miejmy nadzieję, że oczywiście w największej ilości przypadków skończy się na kilku, natomiast jest to właśnie możliwość dla tych, którzy potrzebują wsparcia troszeczkę bardziej długofalowego, żeby otrzymać je bezpłatnie, w wygodny sposób, no i właśnie w po prostu odpowiedniej dla nich ilości. Nadzór nad tym projektem od tej strony medycznej sprawowała dr Aleksandra Lewandowska, która na co dzień pracuje w szpitalu Babińskiego, popularnie nazywanym w Łodzi Kochanówką. I tutaj też dr Aleksandra wypowiedziała się na temat tego, dlaczego to właśnie ten moment w życiu jest tak niesamowicie newralgiczny i zaznaczyła, że warto poświęcić więcej uwagi właśnie temu okresowi młodej dorosłości, okresowi dla wielu osób studenckiemu, bo on gdzieś ginie pomiędzy granicami opieki medycznej dla dzieci i opieki medycznej dla dorosłych. Mamy tutaj do czynienia z osobami, które mają obowiązki dorosłego, ale trochę jeszcze potrzebują wsparcia w wejściu w dorosłość i zaczęciu funkcjonowania tak jak każdy dorosły człowiek. Posłuchajmy dr Aleksandry Lewandowskiej.
4: Ja chcę zacząć od gorących podziękowań na ręce pani marszałek i oczywiście całego zaangażowanego zespołu Urzędu Marszałkowskiego, bo niezmiernie dziękuję za tę inicjatywę i za wsłuchanie się w głos młodych osób. Ten projekt, drodzy państwo, jest niezwykle ważny. Można powiedzieć, że na terenie naszego województwa jest innowacyjny. Mówię o tym wsłuchiwaniu się w głos młodego pokolenia, bo bardzo często jakby mając okazję współuczestniczyć w różnych panelach dyskusyjnych, debatach, dokładnie miałam takie poczucie, że mamy dużo przestrzeni, gdzie już zagospodarowana jest pomoc dla dzieci, młodzieży, ich rodzin, dla dorosłych, a studenci są nie do końca zauważani, a sami studenci tutaj mówią o tym, że my jesteśmy troszkę w takim etapie przejściowym, że wychodzimy z tego okresu nastoletniego, jesteśmy już traktowani jako dorośli, ale jeszcze potrzebujemy tego wsparcia. A to wsparcie, jeśli chodzi o kondycję psychiczną, zdrowie psychiczne jest niezwykle potrzebne, bo tak jak powiedziała pani marszałek, rzeczywiście co piąta młoda osoba mierzyła bądź będzie się mierzyć z kryzysem zdrowia psychicznego. Pamiętajmy, drodzy państwo, że ci studenci to są nastolatkowie, którzy wcześniej też niejednokrotnie tej pomocy potrzebowali w zakresie zdrowia psychicznego. To są osoby, które tutaj do naszego pięknego miasta Łodzi przybywają i nie zawsze też wiedzą, jak się poruszać w tym mieście i gdzie z tej pomocy mogą korzystać. Wiemy doskonale, jak niezwykle istotna jest ta pomoc na tym etapie, kiedy właśnie młoda osoba też zaczyna dostrzegać u siebie pewne trudności i im wcześniej zareagujemy, to możemy naprawdę zapobiec poważnym kryzysom zdrowia psychicznego, również hospitalizacją tych młodych osób, żeby nie rozbijać ich codziennego funkcjonowania. Ale też, drodzy państwo, dla mnie ten projekt pani marszałek i szanowni państwo jest też niezwykle ważny, bo zawsze zwracam uwagę na jeden fakt, o którym też słyszę od studentów. Tak jak mamy dzieci i nastolatków z diagnozą zaburzeń psychicznych, z różnymi trudnościami edukacyjnymi, ci młodzi ludzie potem są studentami i problem polega na tym, że jak jeszcze nauczyciel w szkole wesprze, to nie zawsze tak na uczelniach wyższych ten problem jest zauważany. I ja myślę, że to jest taki pierwszy krok postawiony w tych naszych działaniach i liczę na to, że jak to zwykle bywa z rozpoczęciem nowego projektu, że on będzie tak pięknie się tak rozszerzał i rozrastał, że będziemy też budować większą świadomość wśród moich kolegów i koleżanek, którzy pracują ze studentami na uczelniach wyższych, żeby nie zapominać, jak ta uważność na drugiego człowieka, niezależnie od etapu rozwojowego, jest niezwykle istotna. Więc ja dzisiaj przyjeżdżam tutaj z promiennym uśmiechem i jestem niezwykle radosna w związku z tym, że rozpoczynamy tak piękny projekt.
1: Żadna dyskusja na temat zdrowia studentów oczywiście nie może się odbywać bez obecności studentów, więc w ich imieniu wypowiedział się Jakub Cisło z Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej, który podkreślił wyjątkowość tego okresu dojrzewania, który przeszli obecni studenci i tego, jak rozwój technologiczny wpłynął na to, jak ten okres dojrzewania wygląda i jak odbija się on na zdrowiu psychicznym.
5: Jako przedstawiciel Samorządu Studenckiego z Politechniki Łódzkiej myślę, że po pierwsze podpisuję się pod wszystkim, co zostało do tej pory powiedziane, ale chciałbym też dodać parę słów, które może pomogą Państwu lepiej zrozumieć to, z czym borykają się teraz młodzi ludzie. Jesteśmy mimo wszystko pierwszym rocznikiem, wszystkie młodsze zaraz za nami podążają, który od najmłodszego czasu boryka się z wielką presją i mnogiem problemów wynikającym z życiem w social mediach i ciągłą presją bycia ocenianym i bycia obserwowanym. Żyjemy też, jak pani marszałek powiedziała, w świecie, który zmienia się teraz szybciej i bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, co zapewniam generuje trochę stresu, szczególnie w tym młodym i wrażliwym wieku, gdzie z jednej strony oczekiwuje się od nas, że już będziemy wiedzieli, co chcemy robić w życiu, jakie mamy poglądy, jakie mamy pragnienia, a z drugiej strony jesteśmy dorośli 3-4 lata i nie mamy doświadczenia, nie mamy pewności, nie mamy na czym się oprzeć i potrzebujemy często ramienia, na którym będziemy mogli na chwilę odsapnąć, odpocząć, złapać oddech i iść do przodu. Myślę, że takie inicjatywy są bardzo, bardzo potrzebne wśród młodych ludzi, wśród studentów i niesamowicie dziękuję pani marszałek, wszystkim innym, którzy zaangażowali się w ten projekt i wyciągają do nas studentów właśnie takie pomocne ramię, żebyśmy przed naszą drogą w jak najlepszą, miejmy nadzieję, dorosłość mogli na chwilę odsapnąć, wziąć wdech i wybrać tą drogę, która będzie dla nas najlepsza, a nie tą drugą, którą wybierzemy przez stres, presję czy jakiekolwiek inne rzeczy.
1: Wygląda na to, że w tym pędzie za rozwojem technologii, za powstawaniem rzeczy takich jak media społecznościowe, tak bardzo zafiksowaliśmy się na pędzie do przodu, że nie zdążyliśmy zastanowić się nad tym, jak obecność tych technologii odbije się na zdrowiu psychicznym korzystających z nich młodych ludzi. Te osoby, które dorastały, mając już dostęp do internetu, są teraz studentami i okazuje się, że potrzebują wyjątkowej uwagi i zupełnie innego niż do tej pory wsparcia we wchodzeniu w dorosłość. To właśnie na ich potrzeby odpowiada ten program, który już się rozpoczął, potrwa do listopada w tym roku, a na realizację tego projektu samorząd województwa przeznaczył 250 tysięcy złotych. Można się już zapisywać na te konsultacje bezpośrednio przez poradnie i fundacje, które ten projekt będą realizować. Takich podmiotów zostało wytypowanych 7. Ich lista znajduje się na stronie lockie.pl, ale też mogę Wam przedstawić właśnie te fundacje. Jest to Fundacja Pro Familia, Centrum Medyczne Anmed, które jest zarejestrowane w Warszawie, natomiast miejsce realizacji usług w ramach projektu to Pabianice, Medycyna Grabieniec w Łodzi, Łódzka Fundacja Trampolina, Adamet, Pracownia Psychoterapii 4 Maski w Łodzi oraz Subvenio, Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej w Łodzi. Tak więc jeżeli macie w swojej bliskiej rodzinie kogoś, kto w Łodzi studiuje, albo może sami studiujecie w naszym mieście i szukacie pomocy, która zapewni Wam więcej niż te kilka konsultacji na semestr, to właśnie do Was skierowany jest ten projekt. I ja wiem, że jest to powtarzane w kółko, ale widzę po swoim otoczeniu, rozmawiając z ludźmi, że cały czas jest potrzeba, żeby przypominać, że szukanie pomocy to nie jest oznaka słabości. Wręcz przeciwnie, to jest oznaka dojrzałości i odwagi, żeby przyznać, że potrzebuje pomocy. Co więcej, w tak niestabilnych czasach jak te, w których teraz żyjemy, szukanie pomocy jest po prostu racjonalną odpowiedzią na niekończący się potok złych wiadomości ze świata, od bliskich. To jest po prostu normalna rzecz. Audycję poprowadziła dla Was Weronika Kobus. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Słuchacie magazynu reporterów, zza mikrofonu wita się z Wami Weronika Kobus i dzisiaj opowiem Wam o łódzkiej modzie, która wyjeżdża do Nowego Jorku. Jak to jest możliwe? Co się takiego dzieje? Już wyjaśniam, w dniach 6-7 czerwca w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbędzie się Polish Fashion Day i jest to, wbrew tej nazwie Fashion Day, dwudniowa impreza, która łączy w sobie pokazy mody z aspektem biznesowym, takim spotkaniem umożliwiającym polskim twórcom łatwiejszy start na rynku amerykańskim. A co to ma wspólnego z Łodzią? Otóż okazuje się, że bardzo wiele, ponieważ aż połowa z 8 projektantów, którzy będą prezentować się właśnie podczas tej imprezy, pochodzi z regionu łódzkiego.
3: Łodzianie z pasją.
1: Zanim te kolekcje zaprojektowane przez łódzkich artystów wyjadą do Nowego Jorku, twórcy spotkali się z dziennikarzami podczas takiej rozgrzewkowej prezentacji, która odbyła się w łódzkim atelier Bez Alibi, gdzie miałam okazję jeszcze przedpremierowo zerknąć na te kolekcje, ale zanim sama opowiem wam, co w tych kolekcjach będzie się działo, może lepiej niech wypowiedzą się twórcy wystawy i organizatorzy wydarzenia. Najpierw o tym, czym w ogóle jest Polish Fashion Day, opowie właścicielka Atelier Bez Alibi, czyli Katarzyna Domaniak.
6: Znajdujemy się w przestrzeni Atelier Bez Alibi, czyli mojej marki. Ja jestem współorganizatorem, producentem jest Maggie Hayes i będziemy... Tworzymy dumnie wydarzenie Polish Fashion Day, które odbędzie się w Konsulacie Generalnym w Nowym Jorku. Instytut Kultury w Nowym Jorku jest naszym partnerem strategicznym razem z Konsulatem Generalnym oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, z czego jestem bardzo dumna, ponieważ kolebka włókiennictwa przemysłu modowego to województwo łódzkie. My jako organizatorzy cieszymy się też z poziomu tej edycji, ponieważ cztery osoby, które mamy tutaj, czterech projektantów, którzy są z nami, to nie są przypadkowi projektanci, to są projektanci, którzy mają bardzo długą już historię. Najlepszym przykładem będzie MMC Studio, które obchodzi w tym roku 30-lecie i to właśnie ta kolekcja będzie prezentowana w Nowym Jorku. To jest ogromna duma, ale mamy też projektantów, którzy wiele lat tworzą bardzo spektakularne kolekcje, od klasycznych, wieczorowych Angelika Józefczyk, przez bardziej awangardowe, chociaż połączone też z codzienną modą Jarosław Ewert, przez modę również upcyclingową Jarek Ewert i Sandra Skórka, przez projekty autorskich torebek, przez naturalne składy, przez bardzo świadome dobieranie elementów do swoich kolekcji. To powoduje, że mamy tutaj bardzo dużo wspólnego mianownika, ale też taką autorską ideę każdego z nich i myślę, że fantastycznie opowiedzą o tym, co będą prezentowali w Nowym Jorku. My jako organizatorzy już to wiemy i z ogromną dumą czekamy na 6 czerwca, gdzie będzie pokaz mody, ale również na dzień 7 czerwca, gdzie odbędzie się właśnie ta część biznesowa, ponieważ ideą tego wydarzenia nie było tylko i wyłącznie pokazanie przemysłu modowego, designu, kultury Polski również, ale otworzenie drzwi przed projektantami na współpracę, na biznes na rynku amerykańskim.
1: Tak jak już wspomniałam, połowa z tych artystów, którzy zaprezentują się na Polish Fashion Day, reprezentuje ziemię łódzką. Ci artyści to Rafał Michalak, reprezentujący studio NMC, Sandra Skórka, Jarosław Ewert oraz Angelika Józefczyk. Co chcą zaprezentować w Nowym Jorku? Z jakimi kolekcjami przyjeżdżają? Niech opowiedzą o tym sami. Jako pierwszy o swojej kolekcji opowie Rafał Michalak z NMC Studio.
7: Na początku chciałem bardzo podziękować pani marszałek za zaproszenie do tego projektu. To jest kolejne już zaproszenie z Urzędu Marszałkowskiego, bo kiedyś reprezentowaliśmy województwo na Expo w Dubaju i tam mieliśmy pokaz. Dla nas ten rok jest trochę rokiem świętowania tego 30-lecia, natomiast pokażemy kolekcję, która premierę miała dosłownie 5 dni temu w Warszawie. Pokażemy dużą część najnowszej kolekcji i też akurat świetnie się złożyło, że będziemy mieli też okazję, oprócz tworzenia pokazu, to też pokazania ludziom z handlu, z dziennikarzom amerykańskim na tym takim networkingowym dniu kolekcji, bo mamy takie założenie, że w tym roku MMC wychodzi w świat i pierwszy krok już został poczyniony, bo właśnie po pokazie, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury, mogliśmy zaprosić kupców ze świata, którzy zobaczyli kolekcję i zaczęli ją kontraktować, więc liczymy liczymy, że no, za duże słowo, że podbijemy Stany Zjednoczone i Nowy Jork, ale oczywiście liczymy na jakieś kontakty. To jest kolekcja, zresztą tutaj jest częściowo prezentowana, to jest kolekcja na wiosnę, lato 27, czyli zgodnie z kalendarzem tym kontraktacyjnym pokazujemy coś, co my będziemy, co będzie trafiać do sprzedaży w przyszłym roku. My tą kolekcję nazywaliśmy Sirens, czyli Syreny, i ma troszeczkę takich, nazwijmy to, morskich klimatów, właśnie kolorystyka jest trochę morska, autorskie druki, które prezentowaliśmy, też mają jakieś wodne elementy. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Instagrama i obejrzenia kolekcji, bo już jest to zaprezentowana. Pokaz będzie też wyjątkowy, bo specjalnie do tego pokazu została napisana muzyka. Pierwszy raz w historii ktoś stworzył muzykę pod kolekcję, znaczy w naszej historii, więc mamy nadzieję, że będzie w pięknej oprawie, a konsulat jest w pięknym miejscu, więc liczymy, że to będzie piękny pokaz, piękne przeżycie dla widowni.
8: No ja chciałam też bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do pokazu. Jako że jestem w sumie najmłodszą uczestniczką, dla mnie jest to ogromne wyróżnienie, że 3 lata po skończeniu studiów mam możliwość pokazania swojej kolekcji w Nowym Jorku. Kolekcja będzie inspirowana twórczością polską Stanisława Wyspiańskiego. Częściowo jest to kolekcja upcyclingowa, w której pojawiają się ręcznie malowane marynarki przeze mnie, ale też będzie dużo rzeczy ze skóry, z której uwielbiam tworzyć. Oprócz ubrań też tworzę akcesoria.

0: ciepły. Bardzo miło go wspominam, często do niego wracam i chciałem przenieść tą kolekcję, właśnie te wspomnienia na tą kolekcję.
1: Czyli Kaju Zepczyk. Również chciałam podziękować, bo udział w imprezie Polish Fashion Day jest dla mnie czymś szczególnym, dlatego że moja marka ma już albo dopiero dekadę, natomiast tradycje sięgają moich dziadków, czyli rodzice, dziadkowie i teraz ja, więc bardzo się cieszę. Jest to kolekcja, będzie miała nazwę Timeless. Będzie ponadczasowa, pochwałą kobiecości i właśnie sztuki krawieckiej, czyli zobaczymy to, czego u nas jest bardzo dużo rok do roku, czyli właśnie gorsety, kobiece kroje, garnitury, lecz z takim lekkim twistem. Także bardzo dziękuję za możliwość. Już pokazywałam 2 lata temu swoją kolekcję w Nowym Jorku, więc to będzie mój drugi raz tam. Jak również od ponad 6 lat jesteśmy obecni na rynku amerykańskim, więc cudowne połączenie. Na pewno jest to przygoda, bym tego nie nazwała. To jest bardziej ugruntowaniem takiej wiarygodności bycia tam, ponieważ współpracujemy z e-commerce'em brytyjsko-amerykańskim też od 6 lat, więc każdy taki możliwość pokazania się u nich jest też ukłonem w ich stronę i właśnie nawiązaniem i uściśleniem współpracy.
2: Cała impreza oczywiście odbywa się przy ogromnym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i tutaj właśnie marszałek województwa Joanna Skrzydlewska wypowiada się o tym, jak wielkie znaczenie ma nie tylko wyjechanie i zaprezentowanie kolekcji artystów pochodzących z regionu łódzkiego, ale także jak ważną rolę w wydarzeniu Polish Fashion Day odgrywa ten dzień networkingowy, który odbędzie się po pokazach.
3: Ja się ogromnie cieszę, że w tym wyjątkowym miejscu, jakim jest Atelier Bez Alibi, które jest miejscem tworzenia polskiej mody i projektowania, możemy ogłosić, zaprezentować projekt, który zdecydowanie wychodzi nie tylko poza granice naszego województwa, ale i kraju, bo Polish Fashion Day New York 2026, tak jak powiedziała pani Katarzyna, odbędzie się w konsulacie generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku w dniach 6 i 7 czerwca. Dla nas to jest przedsięwzięcie, które łączy świat kreatywny z gospodarką i chyba pokazuje taką indywidualną wrażliwość projektantów z możliwością ekspansji na kolejne rynki. Jest to dla nas ważne i istotne, bo jedną z inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego jest właśnie innowacyjne włókiennictwo i przemysł modowy. Będzie tam zaprezentowanych 8 marek, z czego 4 pochodzą bezpośrednio z województwa łódzkiego. To jest dla nas ogromny powód do dumy. Są to marki, myślę, w Polsce bardzo dobrze znane, ale zależy nam na tym, aby również rynek amerykański poznał jakość, bo ta jakość jest bardzo wysoka i również ją pokochał, tak jak pokochali Polacy i Polki. Nie wiem, czy więcej kobiet, czy więcej mężczyzn. Myślę, że jednak więcej kobiet. Ale chciałabym również zwrócić uwagę, że to 2-dniowe wydarzenie to będzie oczywiście pokaz mody, ale także właśnie spotkania biznesowe, możliwość spotkania z branżą modową, z mediami branżowymi amerykańskimi, z bajerami, z showroomami, butikami, tak aby rzeczywiście ta możliwość współpracy miała szansę zaistnienia. Będziemy za to bardzo mocno trzymać kciuki, a dziś jako województwo łódzkie, jako partner tego wydarzenia, jesteśmy bardzo dumni, że mamy tak wspaniałe marki na terenie naszego województwa i Polski, które prezentują wyjątkowe projekty i wyjątkową odzież, wyjątkowe produkty, które mam nadzieję podbiją również rynek amerykański.
2: Tak więc trzymamy kciuki za silną reprezentację regionu łódzkiego podczas Polish Fashion Day w Nowym Jorku, ale żeby nie przedłużać tej zagranicznej wycieczki, powiemy sobie też o tym, co dzieje się w naszym mieście, na naszych oczach i na naszych podwórkach, ponieważ w ubiegły piątek otworzyła się w Łodzi Galeria Neonów. No i pewnie część z Was już powie, że mieliście okazję na te neony się natknąć, że one już od jakiegoś czasu są zainstalowane. Teraz już galeria jest w pełni otwarta i miejmy nadzieję, że jak najdłużej będzie cieszyć oczy łodzian. O samej galerii, jej powstaniu i tym, jaką rolę ma pełnić w naszym mieście, opowie wiceprezydent miasta Adam Pustelnik.
4: Jesteśmy na pasażu Margaret Thatcher w centrum Łodzi. Chcemy przenieść bardzo dobre wzorce z niektórych europejskich miast, szczególnie z Barcelony, gdzie sposób zagospodarowania przestrzeni nie zawsze jest oparty tylko na wielkich inwestycjach infrastrukturalnych, wielomilionowych inwestycjach

0: i wznoszeniu nowych budynków, tylko pozwala zagospodarować, uatrakcyjnić przestrzeń w oparciu o pomysł, o budowanie wspólnoty, o włączanie artystów, młodych ludzi w to, żeby znaleźć pomysł, jak zagospodarować jakąś przestrzeń w sposób kolorowy, fajny, atrakcyjny. W tym wypadku to jest pierwszy odcinek tego urbanizmu taktycznego w Łodzi, czyli tworzymy pierwszą w historii w mieście galerię neonów, które odnoszą się do łódzkich kin studyjnych, z których większość już zniknęła z naszej mapy, natomiast stanowią bardzo ważną, piękną historię Łodzi filmowej i mapy kulturalnej naszego miasta. I będą tutaj neony upamiętniające te wszystkie kina. Będzie to piękne, kolorowe. Mam nadzieję, że łodzianie, łodzianki i wszyscy odwiedzający nasze miasto będą chcieli tutaj spędzać czas. Natomiast jest to nie koniec, nawet nie początek końca, tylko co najwyżej koniec początku naszej drogi z tym, w tym trendzie, bo będziemy wiele miejsc w centrum miasta, które jeszcze nie doczekały się kompleksowych remontów. Będziemy chcieli wyeksponować tą hipsterskość Łodzi, tą często nieoczywistość tkanki. Adam Pustelnik, wiceprezydent miasta Łodzi.
1: W ten właśnie sposób w 15 minut programu odbyliśmy podróż po dziedzictwie kulturowym Łodzi, od Łodzi Włókienniczej po Łódź Filmową. Bardzo cieszy tutaj zapewnienie, że takich przestrzeni jak Galeria Neonów w pasażu Margaret Thatcher będzie powstawać więcej, bo myślę, że nawet największe łódzkie marudy nie będą mogły narzekać na to, że w mieście robi się po prostu bardziej kolorowo. Myślę, że nie muszę tu dopowiadać, że galerię lepiej oglądać po zmroku, natomiast jeżeli pasaż Margaret Thatcher nic wam nie mówi, no to jest to odcinek równoległy do ulicy Pietrzkowskiej, znajdujący się pomiędzy ulicą Tuwima a Moniuszki. Za tę odległą, ale ekspresową podróż dziękuję wam. Weronika Kobus, do usłyszenia, cześć.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Wśród osób zajmujących się tworzeniem lokalnej kultury często słyszy się, że miasto Łódź, owszem, finansuje całkiem chętnie przedsięwzięcia takie jak koncerty czy festiwale muzyczne, ale tylko te na masową skalę, zapominając o przyciągającej może mniejsze widownie, ale równie ważnej z punktu widzenia wartości artystycznej kulturze niszowej. No i myślę, że jest to oczywiste, że łodzianie mogą przyjąć wobec tego dwie postawy. Można marudzić albo można brać się do roboty. I w duchu właśnie tej pracy u podstaw zaprosiłam dzisiaj gościa, który za punkt honoru ustanowił sobie nie tylko integrację, ale i kompleksowe wspieranie artystów zaczynających właśnie z tego niewielkiego poziomu na łódzkiej scenie muzycznej. To przedsięwzięcie nazywa się Studio Widnokrąg i pełni rolę nie tylko wydawnictwa muzycznego, ale i właśnie takiego koordynatora działań łódzkiej sceny muzycznej. Jeżeli wejdziecie na profil Studia Widnokrąg w mediach społecznościowych, zobaczycie, że zajmują się zarówno właśnie wydawaniem muzyki w fizycznym formacie, ale też organizacją koncertów, promocją łódzkiej sceny niezależnej w mediach społecznościowych, a także pomaganiem przede wszystkim łódzkim zespołom w znalezieniu rozgłosu, w dostaniu się na wysokoprofilowe festiwale muzyczne. Dzisiejszy magazyn prowadzi dla was Weronika Kobus i pozwólcie, że z pomocą mojego gościa zabiorę was dzisiaj w podróż po łódzkiej scenie muzycznej.
3: Łodzianie z pasją.
4: Cześć, jestem Michał Wereszczyński. Założyłem studio Widnokrąg i pełnię w nim rolę wydawcy, również znanego jako prowodyra podjarki.
1: Powiedz mi, ty nie jesteś łodzianinem z urodzenia, jesteś łodzianinem z wyboru. Czy miałeś jakieś takie wyobrażenie co do sceny muzycznej Łodzi, zanim tu przyjechałeś?
4: Prawdę mówiąc, nie za bardzo. Historia jest taka, że nie znałem tu za bardzo nikogo, gdy się do Łodzi przeprowadziłem, aczkolwiek bardzo, no, relatywnie szybko udało mi się jakoś tam wkręcić. Zaczęło się to od mojego obecnego przyjaciela Andrzeja. Oryginalnie poznaliśmy się na grupce na Facebooku, gdzie Andrzej napisał, że szuka gitarzysty do zespołu. Potem dołączyłem do jeszcze innego zespołu i tak, wiesz, krok po kroku, chodząc na koncerty, samemu grając koncerty, robiąc próby, zacząłem poznawać coraz więcej ludzi i jakoś tak płynnie, systematycznie w ten świat muzyczny Łodzi zacząłem wkraczać bardziej.
1: No i teraz siedząc w nim po uszy, myślę, że można zauważyć, że ta łódzka scena trochę jednak odbiega od innych miast, powiedzmy, podobnej wielkości, albo nawet trochę mniejszych. Czy widzisz jakieś takie cechy charakterystyczne łódzkiej sceny muzycznej?
4: Zacząłbym zdecydowanie od tego, że jest bardziej surowa, bardziej bezpośrednia i mocniejsza w wyrazie. To zdecydowanie zauważyłem, właśnie chodząc na mniejsze festy, które tutaj się dzieją po Łodzi. Dotyczy to zarówno muzyki gitarowej, która jest mi najbliższa, ale też słuchając artystów grających techno, house, czy pozwolę sobie powiedzieć ogólnie pojętą scenę rave'ową, zauważyłem, że jest ona mocniejsza, szybsza, bardziej wyrazista w stosunku do tego, co słyszałem w innych miastach, jak chociażby w Gdańsku, czy w Krakowie, może w Warszawie. Poza tym wydaje mi się, że w odniesieniu do właśnie tych wcześniej wspomnianych scen, nasza łódzka wydaje mi się bardziej taka prawdziwa w przekazie. Często słyszę właśnie hasła zespołów z innych miast o tym, że no, spróbujemy takich rozwiązań, co są bardziej przystępne dla ludzi. W Łodzi zdarza się to naprawdę rzadko. To nie jest tak, że się nie zdarza, ale nawet jeżeli ma to miejsce, to wciąż nie rozmawiamy tutaj o absolutnym popie, tylko właśnie o zespołach, które na tej takiej łatwo przystępnej stylistyce potrafią być naprawdę bezkompromisowi.
1: Czyli takie zespoły, które już są w niszy, stwierdzają, że absolutnie nie ciągnie nas do przyjaźniejszych rozwiązań. To by się dobrze zgrywało z historią Łodzi, to jak Łódź jest postrzegana na zewnątrz.
4: Też tak mi się wydaje. Myślę, że bardzo to nawiązuje do historii Łodzi na przykład. Mogę teraz kompletnie pomylić, ale pamiętam historię protestu włókniarek, który miał miejsce właśnie parę dekad temu. I wydaje mi się, że właśnie to, co zawsze łączyło Łodzian, to taka wzajemna ludzka solidarność. I wydaje mi się, że choć tutaj ta paralela jest taka dosyć mocno naciągana, taka bardzo duża, aczkolwiek wydaje mi się, że jednak jakieś tam elementy wspólne, takiego przyjaznego podejścia, ale też otwartego na ludzi, to jest zdecydowanie coś, co dalej ma miejsce.
1: Jeżeli dobrze mi się wydaje, założyłeś studio Widnokrąg z potrzeby wypełnienia pewnej dziury na scenie. Myślę, że tutaj chodziło ci nie tylko o Łódź, ale generalnie o taką niszową scenę muzyczną, w której trzeba było nakręcić i popchnąć ludzi do działania. I jakie było w ogóle założenie, jak zakładałeś studio Widnokrąg? Czym to miało być na samym początku?
4: W zasadzie idzie to trochę dwutorowo. Po pierwsze, nie podoba mi się to, że obecne wydawnictwa bardzo mocno stawiają na tworzenie z muzyków influencerów, na content w internecie, który w najlepszym wypadku jest równie ważny co muzyka, bo z reguły niestety jest tak, że ten content influencerski jest dużo ważniejszy. Ja wychodzę z założenia, że muzyka zawsze obroni się sama i że to jest, Widnokrąg ma być przestrzenią dla ludzi, którzy po prostu chcą robić muzykę. Zarówno, żeby im pomóc właśnie w wydawaniu i promowaniu tej muzyki, ale też, aby dać wolną rękę na tę ekspresję muzyczną. Jeżeli ktoś chce być równolegle influencerem, to wolę, żeby to było opcjonalne niż wymagane. Tym drugim torem są rozmowy z moimi przyjaciółmi, którzy bardzo często zadawali pytania pokroju: kto teraz gra w Łodzi? Co się teraz gra w Łodzi? Gdzie się teraz gra w Łodzi? I zauważyłem bardzo wyraźnie, że wiele osób zadaje to pytanie i to nie jest tak, że nie ma gdzie grać w Łodzi albo że nikt nie gra w Łodzi, tylko w czasach pandemii środowisko muzyczne łódzkie bardzo się oddaliło od siebie i myślę, że właśnie takie spoiwo jest tu bardzo potrzebne. Widzę bardzo wyraźnie chęć do tworzenia i grania muzyki, aczkolwiek potrzebna jest ta iskra. Potrzebne jest właśnie to spoiwo, które złączy tak wszystkich i zjednoczy w tej prostej idei, że po prostu chcemy robić muzę.
1: Po prostu wymyśliłeś sobie takie miejsce, gdzie miejsce, myślę, metaforycznie, gdzie można się spotkać, wymienić informacjami i troszeczkę łatwiej zacząć pchać tę działalność zespołową do przodu, bo już przecież od dawna nie jest tak, że granie w zespole to tylko granie i wydawanie płyt, ale trzeba umieć, no właśnie, nakręcić cały ten teatrzyk wokół tego, nie tylko influencersko, mam wrażenie, ale trzeba umieć też zająć się okładką, merchem, wydawnictwem. To wszystko teraz zostało zrzucone na barki samych muzyków.
4: To prawda. Pamiętam, jak parę lat temu byłem na showcase'owym festiwalu Spring Break, na którym był panel dyskusyjny zatytułowany po co mi wydawnictwo? I tam było dużo haseł, po co nam to wydawnictwo. Natomiast mój wniosek po tej rozmowie był taki, że nie jest ci potrzebne wydawnictwo. Bo wszystko da się zrobić absolutnie samemu i to naprawdę nie jest wielki problem, szczególnie w obecnych czasach. Myślę, że rolą wydawnictwa w tym momencie jest przede wszystkim pomoc, przede wszystkim, pozwolę sobie tutaj powiedzieć, pewien taki schemat działania, który to wydawnictwo ma silnie ugruntowany, który będzie wyłącznie profitem dla tego zespołu. Bo nie ma co tutaj ukrywać. Wydawanie muzyki to jest masa pracy, masa przygotowań, i myślę sobie, że gdy ktoś robi to pierwszy raz, to może być zarówno paraliżujące, jak i po prostu obezwładniające, jak się zaczyna zastanawiać nad tymi wszystkimi drobnymi elementami. Więc wyobrażam sobie sytuację, w której przychodzi nagle jakiś gostek, klepie ci po ramieniu, mówi: dam radę, będzie dobrze. Nie taki potwór straszny.
1: I to jesteś ty, w różkach chrzestna.
4: Staram się być. Różnie bywa, jeszcze wciąż zakładam, że jestem w tym okresie tworzenia tego wydawnictwa i wylewania tych fundamentów. No, minęła już chwila, więc były niestety sytuacje, gdzie te fundamenty trzeba było zrywać i wylewać się na nowo. Aczkolwiek postrzegam te doświadczenia wyłącznie jako budujące i zakładałem odgórnie, że te pierwsze 2 lata będą najtrudniejsze i dużo się rzeczy będzie wysypywać, dużo rzeczy będzie szło nie tak. Aczkolwiek to jest moje wielkie marzenie od wielu lat, żeby mieć wydawnictwo prężnie działające i też takie, któremu można zaufać. Tak więc myślę, że prędzej czy później po prostu dojdę do tego celu.
1: Co takiego właśnie dokładnie robisz dla zespołu, czy chciałbyś robić dla zespołu, przyjmując zespół do Widnokręgu?
4: Ciężko tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno chciałbym tak holistycznie podchodzić do tematu, jak tylko się da. Chciałbym, aby Widnokręg był jak scyzorek szwajcarski dla zespołu, że jest w stanie zrobić wszystko, że zarówno jest w stanie poprowadzić muzykę na platformy streamingowe, pomagać przy teledyskach, pomagać przy projektach graficznych na album, na plakaty koncertowe, przy organizowaniu koncertów, przy pomocy w nagrywaniu materiału. Aczkolwiek jest to trudne. Jest to przeogromna masa pracy, a tym bardziej, jako że wiesz, wciąż jestem na etacie, prawda? Bo skądś jednak muszę pieniądze mieć, aby to wydawnictwo rozkręcać. To jest to po prostu trudne. Właśnie jedną z lekcji, którą wyciągnąłem z przeszłości, było to, żeby nie robić wszystkiego naraz i budować te bazy pojedynczo i solidnie. To brzmi jak absolutnie podstawowa lekcja, ale w praktyce jednak ta chęć jak najszerszej pomocy jest o wiele większa niż ten zdrowy rozsądek właśnie. W tym momencie głównie pomagam w promocji, to jest najsilniejsza rzecz i wykonuję tę najgorszą robotę, jaką trzeba zrobić, czyli pisanie maili do redakcji muzycznych, zarówno w rozgłośniach radiowych, jak i w czasopismach, ale też publikowanie na grupkach na fejsie, na wszelkiego rodzaju fanpage'ach na Facebooku i na Instagramie i wszystkie inne właśnie te takie działania, które są najbardziej żmudne, ale jednocześnie najbardziej potrzebne. Równolegle do tego, no właśnie kolejnym projektem, który chcę robić, to są sesje na żywo, ponieważ no to akurat nie jest jakaś tam wielka wiedza, ale z tego co zauważyłem, mając sesję na żywo, na której po prostu możemy obejrzeć, jak zespół gra, szanse tego zespołu na znalezienie się na festiwalu muzycznym diametralnie rosną. Więc, a co więcej, to jest fantastyczny materiał promocyjny, stworzyć takie surowe nagranie zespołu, żeby dokładnie wiedzieć, czego oczekiwać. Więc to jest właśnie taki kolejny mój magi projekt, który bardzo chcę zrealizować. No ale właśnie, też cały czas są te pozostałe potrzeby, jak bukowanie koncertów, jak projekty graficzne dla tych zespołów, jak kręcenie rolek właśnie przedstawiających to, co ma się dziać w Widnokręgu. Tak więc starając się tutaj odpowiedzieć na pytanie, zaoferuję tyle, ile będę w stanie dowieść.
1: Tak jak ciebie słucham, wydaje mi się, że po prostu bierzesz na siebie rolę takiego przewodnika po Łodzi dla tych zespołów, którym, no jak już ustaliliśmy, dla których Łódź wydaje się strasznie trudnym terytorium, miejscem, gdzie trudno się odnaleźć, mimo że miasto jest duże i wydawałoby się, że scena muzyczna również będzie bardzo mocno rozwinięta, to jednak potrzeba takiego właśnie kogoś, człowieka w środku, który przeprowadzi zespoły przez Łódź.
4: Myślę, że można by wysunąć tezę, że Łódź jest problematyczna koncertowo, aczkolwiek wydaje mi się, że to nie jest tak, że w Łodzi się nie chodzi na koncerty. tylko po prostu brakuje tego spoiwa, które by tak zmaterializowało to, tę scenę naszą muzyczną, albo tę publiczność, może powinienem powiedzieć, jako jeden twór.
1: Czego w takim razie życzyć widnokręgowi na następne lata rozwoju?
4: Myślę, że chęci odkrywania nowych rzeczy. Żeby nigdy nie przestawać poszerzać swoje horyzonty i myślę, że żeby to zarażanie muzyką szło lepiej.
1: To pozwolę sobie dorzucić do tego życzenie pomyślnych wiatrów. Ach. Moim gościem był Michał Wereszczyński. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
1: Tożsamość naszego miasta budują nie tylko wielkie imprezy i gigantyczne letnie festiwale, ale myślę, że nawet w większym stopniu budują je właśnie mniejsze inicjatywy, które są mocno zakorzenione w Łodzi, w jej historii i odnoszą się często w tekstach czy w swojej muzyce do realiów mieszkania właśnie w postfabrycznym mieście. Dlatego warto chodzić nie tylko na wielkie koncerty, ale czasem te mniejsze mogą okazać się dużo ciekawszymi przeżyciami. Właśnie dzięki takim inicjatywom jak Studio Widnokrąg te koncerty dzieją się, słyszymy o nich i możemy na przykład kupić sobie płytę łódzkiego zespołu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Morwiny są gorące.
7: To morwińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morwińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jak kości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Miesiąc zamknięty na plusie?
10: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
9: A jak to działa?
10: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
9: To rzeczywiście jasny wybór.
10: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
12: Audycja nazywa się Co jest grane w Łodzi i to tutaj usłyszycie o życiu kulturalnym naszego miasta. Za chwileczkę o czymś, co jest trwale wpisane w tożsamość artystyczną właśnie naszej Łodzi. O czymś, co jako sztuka bardzo często uchodzi za trudne, niezrozumiałe, dziwne, a ja twierdzę, że jest zupełnie inaczej i opowiem wam na własnym przykładzie, jak tego dokonałem, że polubiłem się ze sztuką współczesną. Tak, bo mowa o sztuce współczesnej, a dlaczego to polubienie musi działać w obie strony, no z wzajemnością? Słuchajcie, bo to sztuka też musi wybrać nas. Nie tylko my sztukę. Ktoś poleca nam super płytę do posłuchania, ale no z naszej perspektywy to nie jest ta wartość artystyczna, której poszukujemy. Na przykład nie nasz okazuje się rekomendowany spektakl, albo przerywamy seans filmowy, bo to nie nasza bajka. Oczywiście, że no warto próbować, angażować się i walczyć do końca, ale no musimy mieć pewność, że to walka o coś, prawda? O jakość, o wartość, o emocje, o... no o sztukę, prawda? Sztuka też musi wybrać, przemówić do nas. Najlepiej oczywiście, kiedy spotykamy się z taką wzajemnością, jeżeli chodzi o odczucia, a nawet może uczucia. Rozwinę temat za chwilę, ale wspomnę też, że będę miał gościa. Porozmawiamy o tym, co także niezwykle interesujące, ważne i piękne, o czytelnictwie w Łodzi. Już teraz mogę zdradzić tak tytułem zapowiedzi, że moja gościni to postać związana z literaturą w Łodzi, prowadzi spotkania literackie w bibliotekach, ale to także bohaterka jednej z książek. Fajne, co? I ciekawe. Pozwolicie, że jeszcze jedna ciekawostka. Słuchajcie, mamy chwilkę, więc jest też taka książka Chaos, który powstał z ciszy. To napisała nasza łodzianka Dominika Kawczyńska-Wojtuś. No i cała akcja tej rozgrywającej się w Łodzi książki to i dramat, i kryminał, i obyczaj. Zresztą książka bardzo dobrze oceniana, ja omawiałem ją, zapowiadałem jej premierę i spotkania autorskie w bibliotekach w Łodzi, ale słuchajcie, mówię też o niej z taką radością, dlatego że w tej książce jest moja postać. No, nazwisko nie pada, ale jest imię i kilka takich innych szczegółów, o których autorka też opowiadała przy premierze książki, no i powiedziała: tak, to ty jesteś w mojej książce. Twoja obecność medialna była inspiracją dla stworzenia tego człowieka na potrzeby literackie. Ale czad, fajne, jestem w książce. Ale wiecie co? No, chyba właśnie za to kochamy książki, tak ogólnie. że to historie, w których możemy się odnaleźć. Bartosz Lichawski, zapraszam teraz do Muzeum Sztuki.
6: Muzea w Łodzi.
12: Opowiem wam moją historię. Nie no, spokojnie, nie aż tak. Słuchajcie, to żart oczywiście, ale wspomnę w pewien sposób swoją historię, bo choć brzmi to może nieskromnie, to jednak jakich mam przykładów używać, jak ten mój jest dla mnie najlepszym przykładem tego, że eksperyment na żywym, bo moim organizmie, przyniósł oczekiwany skutek. Tak, słuchajcie, czułem takie zobowiązanie wobec Łodzi i tej części związanej ze sztuką, czyli ze sztuką współczesną, no czułem, że to jest ważna historia, oczywista sprawa, że tak jest, ale że jest to część nie moja. Nie rozumiałem, choć się starałem, czytałem, oglądałem, słuchałem, zwiedzałem i nic, nie wiem o co tu chodzi. Spotkałem się kiedyś tutaj, w co jest grane w Łodzi, z ówczesnym dyrektorem Muzeum Sztuki i Jarosław Suchan opowiadał nam tutaj na antenie o wartości, na ekspozycji, ekspozycjach, o wartości sztuki współczesnej, o tym jak ją czytać, o tym jak ją odbierać. Wskazywał na ten kontekst historyczny, ale także zwrócił uwagę na ten ewentualny problem, kiedy może pojawić się tak zwane przeintelektualizowanie. No i poleciłby zacząć od początku. Skorzystałem z tej rady i faktycznie, na początek sala neoplastyczna Muzeum Sztuki MS1. Zaprojektował ją Władysław Strzemiński. Ona powstała w 1948 roku. Sama jej historia niezwykle ciekawa, a sama sala niezwykle piękna. Stając w niej, możemy poczuć się jak część tej całej instalacji artystycznej, część dzieła sztuki, słuchajcie. Neoplastycyzm. Czerwony, żółty, niebieski, czarny i biały. Kolory, niekolory, kształty, symbolika, kontrasty. Bardzo różne pojęcia na pewno pojawią się, kiedy pojawicie się w MS1. Później były kolejne dzieła, kolejne nazwiska, kolejne oddziały Muzeum Sztuki w Łodzi. Grupa AR, Awangarda Rzeczywista, Łódź i lata 1929-1936. Prace Katarzyny Kobro. No i poszło. Słuchajcie, bo trzeba było zacząć od początku. Pamiętam, jak do Łodzi przyjechała wystawa Korespondencje. Ona była prezentowana w MS2. Tak, no dawno to było, ale uznaję, że to był ten moment, taki gruntujący, taka pieczęć, że okej, to już teraz, prawda, możemy ze sobą rozmawiać, bo znaleźliśmy wspólny język, ja i sztuka współczesna. Ja wrócę na chwileczkę, jednym zdaniem, słuchajcie, na tej wystawie mogliśmy zobaczyć pracę najważniejszych artystów XX wieku. Pablo Picasso, Wasylii Kandyński, Paul Klee, Marina Abramowicz i tak dalej, no ale przy tej okazji też zobaczyliśmy także genialnych artystów, genialne artystki, których prace po prostu są w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi, są w MS2, są do oglądania. No i tego już generalnie nie dało się zatrzymać. I tak jest po dziś dzień, że lubię. Mamy zatem dobro w Łodzi, dobro kulturowe. Mamy Muzeum Sztuki, 3 oddziały. Muzeum Sztuki MS2, no i Muzeum Pałac Herbsta. Mamy wystawy, no i organizowane są też tutaj przecież liczne oprowadzania, warsztaty, ja je przecież zapowiadam na bieżąco. A do tego wszystkiego, słuchajcie, no, wspomniana sala neoplastyczna. Kolekcja sztuki XX i XXI wieku. Awangarda, współczesność, Kobro i Strzemiński, performance, ogrom. Zatem różnorodnie, ciekawie, no i od początku. Muzeum Sztuki w Łodzi powstało w 1930 roku i jego misją jest, oprócz oczywiście tych projektów badawczych, też kolekcjonowanie zbiorów, ale także ich upowszechnianie, co sądząc też po frekwencji, udaje się czynić z dużym sukcesem. No a teraz, w co jest grane w Łodzi, czas na kolejny sukces, tym razem czytelniczy, bo na to wskazują badania, zresztą przytaczam je rokrocznie. Czytamy chętnie, może nawet ustanawiamy kolejne rekordy, sięgając po książki, po te w księgarniach, w łódzkich antykwariatach, w których także często można spotkać prowadzącego, ale także to jest niesamowita jakby historia związana z wypożyczeniami książek w Bibliotece Wojewódzkiej, ale także w oddziałach Biblioteki Miejskiej w Łodzi, w której też przecież pojawiamy się w Co jest grane w Łodzi regularnie. No to teraz w audycji pojawi się ona. Postać z jednej z książek łódzkich, o której powiemy sobie za chwilę. Prowadząca właśnie bardzo ciekawe spotkania autorskie z autorami, autorkami literatury wszelakiej. dziennikarka Sylwia Królikiewicz.
6: Ciekawe spotkanie.
12: Sylwia, my tak naprawdę od kilku lat, można by powiedzieć, podajemy za Biblioteką Miejską w Łodzi, że czytelnictwo jest na naprawdę wysokim poziomie, że rośnie, że te oddziały, które też zmieniają się, jeżeli chodzi o ich odświeżenie, aktualizację, a także unowocześnienie, także są świetnym magnezem i powodem do tego, by przyjść do biblioteki. Dlatego, że biblioteka to nie tylko księgozbiór, biblioteka to warsztaty, zajęcia, spotkania, kursy językowe, bo przecież same zapowiadam i język angielski na różnych poziomach zaawansowania, i język esperanto, warsztaty fotograficzne, jest yoga i można by mnożyć rzeczywiście przykłady tych wydarzeń okołoliterackich, prawda? Ale zachęcających do tego, by przyjść też do biblioteki jako przestrzeni, do budynku. To na pewno jest magnes, to na pewno jest czynnik wpływający na czytelnictwo w Łodzi. Jak z twojej perspektywy to wygląda? Chętnie czytamy?
13: Znaczy tak, poprawia się trochę, ale nadal jeszcze daleko nam do jakiegoś fantastycznego sukcesu. Dużo zmieniło to, że zmieniły się biblioteki. Są bardziej przyjazne i czytelnicy chętniej tam zaglądają. Kiedyś było tak, że cicho, a teraz to jest przestrzeń, która ma być przyjemna dla wszystkich. Oczywiście nie chodzi o to, żeby tam innym przeszkadzać, tylko żeby wszyscy razem z tej przestrzeni mogli korzystać. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że może nie czytamy tak dużo, jak ja bym chciała, żebyśmy czytali, bo też nie zawsze mamy na to czas, ale ja sama zauważyłam po sobie, że dużo słuchamy. Jednak zawsze najlepsza jest papierowa książka, nawet lepsza dla mnie, przepraszam, analog jest lepszy od czytnika, ale też dużo słucham, bo na przykład nie da się jednocześnie prowadzić samochodu i czytać książki, ani analogowej, ani cyfrowej, ale da się jej słuchać. No, trzeba się trochę przyzwyczaić, bo tak to człowiek łatwo gubi wątek i to się staje tłem po prostu i nie słuchamy tak naprawdę ze zrozumieniem, ale jak już się nauczymy słuchać książek, to wtedy łatwiej jest wygospodarować czas, żeby właśnie posłuchać. Jak już nie możemy przeczytać, to posłuchać. Zresztą lektorzy też bywają fantastyczni i to też jest trochę tak, jakbyśmy oglądali adaptację filmową książki, bo ktoś nam interpretuje, czytając te słowa autora, no i czasami zupełnie inaczej, niż my sami byśmy to zinterpretowali.
12: No tym bardziej, że Biblioteka Miejska w Łodzi, o czym też mówię na bieżąco, organizuje wręcz takie spotkania wokół audiobooków, mając je w swoich zbiorach.
13: Tak, można pożyczyć audiobooki i ja bardzo zachęcam, przekonałam się, bo jeszcze parę lat temu tu koledzy z redakcji mnie zachęcali, którzy właśnie tak jak ja słuchali jeżdżąc. I ja mówię, nie, ja tak nie potrafię, przecież to będzie mi przeszkadzać, ja się nie skupię. No ale nauczyłam się. Oczywiście w długą trasę to lepiej może nie, bo jednak trzeba się bardziej skupić na drodze, ale tak jak jadę do pracy, to zawsze sobie chwilkę posłucham. Gdzieś tam w ciągu dnia też, jak znajdę chwilę, to jest ten odpoczynek, to na przykład w słuchawkach jem obiad i słucham książki, więc to wtedy łatwiej wygospodarować czas.
12: A książki łodzianki Agnieszki Płoszaj, bardziej lubisz czytać czy słuchać?
13: Czytać.
12: No właśnie, nie miałem wątpliwości, tym bardziej, że właśnie w książce Agnieszki Płoszaj, rozgrywającej się w Łodzi, występujesz ty z imienia i nazwiska. Kim tam jesteś?
13: Jestem sobą, dziennikarką telewizji, Sylwią Królikiewicz i tak cudownie się składa, że pomagam trochę rozwiązać tę zagadkę kryminalną, która jest w tej części, ale nie będę więcej zdradzać. No i tak jak już się pojawiło, myślę, że ci, którzy śledzą media społecznościowe Agnieszki, wiedzą o tym, że mam tę przyjemność znać Zojkę.
12: I to chyba nawet od pierwszego tomu. Sylwia, posłuchaj, no my generalnie jesteśmy miastem związanym z literaturą. Tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości i jakby te związki są w sposób czytelny pielęgnowane. Mamy świetne teksty dotyczące Łodzi, o Łodzi, dokumentujące Łódź, wydawnictwa albumowe, ale także właśnie te historie, które rozgrywają się w naszym mieście, na tle Łodzi, w Łodzi. No, z jednej strony mówimy tutaj Agnieszka Płoszaj, ale to Andrzej Bart, to Sylwia Gilis, to wspomniana Dominika Kawczyńska-Wojtuś, to Marcin Bałczewski i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę bardzo długa lista tych pisarek, pisarzy związanych przecież z Łodzią. I tak sobie myślę, czy my czasem, jeśli chodzi o taką literaturę, nie jesteśmy uprzywilejowani, no bo jeżeli akcja dzieje się w Łodzi, to nam jest łatwiej jakby budować tutaj te sceny, te wyobrażenia, sklejać fabułę na podstawie też tych miejsc, które przecież świetnie znamy.
13: I tak i nie, bo przyznam ci szczerze, że jak czytałam, tylko właśnie nie pamiętam, czy to było, nie, to nie było w Czarodziejce, to chyba było w Bigamiście, to nie mogłam sobie skojarzyć tego miejsca i dopiero musiałam tam przejechać, żeby zobaczyć, że faktycznie tam jest coś takiego, bo przyjeżdżając, wcześniej przechodząc, w ogóle nie miałam tej świadomości, więc tak naprawdę tę część Łodzi odkryła przede mną Agnieszka. No po prostu najlepiej czytajcie państwo i wtedy będziecie wiedzieć lepiej ode mnie.
12: No proszę bardzo. Sylwia, Niemożliwe. A nie sądzisz, że to jest w ogóle świetna promocja Łodzi? Literatura łódzka rozgrywająca się w Łodzi. Ktoś czyta, poznaje pewne miejsca, ciekawi się, abstrahując od tematyki, od gatunków literackich, że chce odwiedzić Łódź, żeby zobaczyć, jak to jest, gdzie jego ulubiony bohater, bohaterka albo jakaś tam akcja rozgrywała się w konkretnym miejscu?
13: No myślę, że na pewno tak. I ja sądzę, że to jest do zrealizowania w najbliższym czasie, że może informacja turystyczna PTTK może mogłoby zrobić taką trasę dla turystów szlakiem właśnie tych zabójczych destynacji, ale także innych, szlakiem tych historycznych miejsc, tych wątków.
12: No tak, ty często wracasz tutaj do literatury Agnieszki Płoszaj, czyli do tych kryminałów, takich tekstów, takich książek kryminalnych wywodzących się z Łodzi, o Łodzi, na tle Łodzi mamy bardzo dużo. Nie myślisz, że tutaj działa ta zasada, że pewne miejsca generują pewną, no że tak powiem, zdarzeniowość, charakterystykę?
13: Nie, no myślę, że chociaż słyszałam już i bardzo mi się to spodobało, tak, że Agnieszka Płosza jest pierwszą łódzką kryminalistką, ale tak naprawdę chodzi o to, że po prostu kryminalistka to pisarka kryminałów. Ale ja myślę, że to też bierze się trochę stąd, że pisarze są fantastycznymi obserwatorami. Oni po prostu widzą więcej. A niestety ja, będąc dziennikarzem interwencyjnym, bywam w wielu takich miejscach, które spokojnie mogłyby być scenerią zbrodni. Więc ja myślę, że jakby stąd się czasami to bierze, że ktoś po prostu zobaczy takie miejsce, a jeśli jeszcze ma takie właśnie inklinacje do tego, żeby właśnie tropić afery, tropić śledztwa, no to potem napisze kryminał w Łodzi.
12: Dzięki piękne za rozmowę.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
12: Słuchajcie, tak sobie myślę, no bo istnieje takie prawdopodobieństwo, że ktoś w ogóle o tej porze pierwszy raz włączył radio i nasłuchuje. Cóż to za audycja? Już objaśniam. To jest Co jest grane w Łodzi? Program, który powstał po to, bym mógł opowiedzieć wam o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się w przestrzeni łódzkiej kultury. Tak i ja prowadzę, Bartosz Lichawski. Tym razem poprowadzę was do dwóch bardzo różnych przestrzeni. Obie związane z historią Łodzi, ale jedna to coś zupełnie nowego. Bibuła. Tajna drukarnia. Wiecie, gdzie się znajduje? No, to nowe muzeum, Bibuła, tajna drukarnia Józefa i Marii Piłsudskich. O tym dosłownie za chwilę, ale wcześniej o czymś, co związane jest także z taką słynną ankietą, która jasno pokazała, że Łódź kojarzy się z filmem. Pamiętam, że no to nie tylko się w Łodzi sprawdza, nie tylko w Polsce, ale chyba właśnie i na świecie. Coś mi się zdaje, że te badania się nie zdezaktualizowały, że kiedy ktoś jest pytany o to, z czym kojarzy ci się Łódź, to najczęściej pada odpowiedź z filmem. Zresztą ja pytałem sztucznej inteligencji chwilę temu. Mówię, cześć drogi czacie, z czym kojarzy ci się Łódź? No i tu pośród wielu przestrzeni, wielu pojęć, po pierwsze pojawia się łódzka szkoła filmowa. No my bardzo często poszukujemy tej charakterystyki artystycznej Łodzi. Bardzo często mówimy o tym, żeby budować rozpoznawalność naszego miasta na promocji danej dziedziny. Łódź muzyczna. Tu padają różne gatunki, choć najczęściej mówimy Łódź jazzowa, bo to tu rodził się jazz. Łódź awangardowa, prawda, Kobro, Strzemiński, Grupa AR, Akademia Sztuk Pięknych, Łódź wielokulturowa, Łódź secesyjna, Łódź street artowa, związana z designem, czy ogólnie sztukami plastycznymi, Łódź artystyczna. Ale wiecie co, z tego płynie też taki jeden wniosek, że właśnie ta siła Łodzi, jej piękno, to ta różnorodność. No właśnie, choć dzisiaj rzeczywiście zwrócę uwagę na film, na sztukę, która mnie osobiście także jest bardzo bliska. Ja najmocniej czuję się związany ze sztuką filmową, sztuką bardzo pojemną, bardzo piękną, która zawłaszcza też inne przestrzenie sztuki. No bo na przykład teatr, aktorstwo, architekturę, muzykę, literaturę i tak dalej, i tak dalej. Kocham film, ale czuję też rodzaj obciążenia życia w filmowej Łodzi i moim marzeniem jest zrobić film, a najlepiej film nominowany do Oscara. Ach, nawet nie muszę dostać tej statuetki, wystarczy sama nominacja. No dobrze, wystarczy, żeby zrobić sam film. Na razie musi mi też wystarczyć to, że coś tam sobie kamerą kręcę, jak to się mówi, i znam jednego Oscara. Bardzo miły gość, mój kolega, poczciwy do tego. Ale dobrze, słuchajcie, są Oscary dla łodzianek i łodzian, są nominacje, są Oscary dla ludzi związanych z Łodzią, dla wytwórni, absolwentek, absolwentów szkoły filmowej. O tym zawsze mówimy z dumą. Tutaj Zbigniew Rybczyński, Tango, Ewa Braun, Alan Starski, Lista Schindlera i tak dalej, Jędrzej Wajda, Roman Polański, Do tego ze strony producenckiej, cudowna Ewa Puszczyńska. Za każdym razem jeszcze raz mówię, ważna sprawa. Ale wiecie, film Piotruś i Wilk jest dla mnie o tyle ważny, że pamiętam Oscar, tak? I wtedy pierwszy raz widziałem tę statuetkę i wtedy pierwszy raz widziałem i postaci z tego filmu i fragment scenografii. Tutaj u nas na Sienkiewicza była wystawa. No i zapragnąłem więcej. Niektórzy powiedzą, a to późno, późno, ale jednak okazało się, że dotarłem do Oscara dla Artura Rubinsteina w Muzeum Miasta Łodzi. Ale słuchajcie, generalnie sztuka filmowa działa na wyobraźnię i zanim też oddamy się tutaj wyobrażeniom za sprawą tych wszystkich eksponatów zgromadzonych w bibule, do której pójdziemy sobie za chwilę, to zostańmy właśnie przy Łodzi filmowej.
14: Ciekawa Łódź.
12: Dlaczego to takie ważne? Od czego się zaczęło? Troszkę o tym wszystkim już powiedziałem, ponadto my generalnie żyjąc, mieszkając w Łodzi, chyba mamy świadomość, jak ważna to przestrzeń sztuki dla naszego miasta. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna imienia Leona Schillera w Łodzi. Długie? No to może skrót. PWSFTVIT. No, w Łodzi wymawia się to w miarę płynnie, natomiast generalnie, słuchajcie, mówimy szkoła filmowa. Pamiętam, jak profesor Mariusz Grzegorzek walczył z tym, żeby nie mówić filmówka. Prawda? Także szkoła filmowa, choć tutaj też zastanawiałem się, czy nie można by mówić, że to jest szkoła aktorska, skoro mamy film i teatr. Zresztą działa tutaj teatr studyjny w Łodzi. Mamy festiwal szkół teatralnych. No, generalnie przecież są też inne wydziały, prawda? No bo wydział aktorski, ale też wydział operatorski i realizacji telewizyjnej, wydział organizacji sztuki filmowej, wydział reżyserii filmowej i telewizyjnej. Zostawmy. Słuchajcie, początek to jest operator filmowy i scenograf. No czyli połowa lat 40., nie chcę się bawić tutaj w historyka, chcę stworzyć taki ogólny zarys. Mamy połowę lat 40., czyli 1940 chyba szósty rok, no i dla tej wypowiedzi ważnym jest rok 1958 też, bo wtedy powstała szkoła, jaką znamy w obecnej formie. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna imienia Leona Schillera w Łodzi. To wtedy, kiedy połączyły się dwie łódzkie uczelnie, czyli Wyższa Szkoła Filmowa, tutaj właśnie te wydziały reżyserski i operatorski, no i Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej. O, tak to było, tak to jest. No i tutaj oczywiście powraca historia związana z II wojną światową. Zniszczona Polska, zniszczona polska kultura, zniszczony dorobek, zniszczona Warszawa. Zatem to Łódź pełni rolę no, tej nieformalnej stolicy. W Łodzi organizowana jest pierwsza w Polsce uczelnia filmowa. Organizuje się pierwsze powojenne produkcje filmowe. No i tutaj powstają słynne, legendarne, zakazane piosenki Leonarda Buczkowskiego. Stara dobra szkoła filmowa polska. Tu pojawia się też legendarna wytwórnia filmów fabularnych przy Łąkowej. Natomiast reżyserzy, operatorzy tak zwanej polskiej szkoły filmowej to m.in. Andrzej Munk, Janusz Morgenstern, Andrzej Wajda. No bardzo długa lista. Polecam cykl spotkań w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Tu regularnie prezentowane są najważniejsze filmy polskiej kinematografii, a do tego wszystkiego odbywają się także wykłady, pogadanki z łódzkimi filmoznawcami. Ale wracam do tych nazwisk, słuchajcie, które robią wrażenie i promują Łódź na świecie. To też moi ukochani twórcy, tacy jak Roman Polański, siedzący na słynnych schodach, tak a propos szkoły filmowej, Jerzy Skolimowski, który przybył tutaj z, jak słyszałem, białym paskiem wplecionym w spodnie, prawda? To było coś takiego też awangardowego, zwracającego uwagę. To wybitny łodzianin, no jeden z moich absolutnie ukochanych twórców, artystów. Krzysztof Kieślowski i tak dalej, można by też bardzo długo wymieniać. Szkoła działa. Szkoła podkreśla fakt istnienia Łodzi filmowej obok wielu innych uczelni artystycznych, gdzie także tworzone są filmy. Myślę tutaj m.in. o Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, a także wszystkich tych szkołach, gdzie też pielęgnuje się myśl filmową, myśl artystyczną, ale generalnie, słuchajcie, dobry twórca filmowy może zrodzić się na każdej uczelni. To może być Uniwersytet Medyczny w Łodzi, to może być nie tylko wyższa szkoła. No to jest rodzaj wrażliwości, choć warto poprzeć wrażliwość oczywiście wiedzą, ale tu koło się zamyka, bo znów wracamy do uczelni kształcących na bardzo różnych poziomach, na bardzo różnych kierunkach związanych z filmem. Także słuchajcie, Łódź jako plan filmowy, Łódź w dokumencie, w fabule, Łódź grająca inne miasta, Łódź grająca samą siebie. Powstało na ten temat wiele książek, prowadzone są o każdej porze roku. Spacery po filmowej Łodzi, także je zapowiadam. Tyle może na tę chwilę, choć faktycznie na temat filmowej Łodzi można by mówić naprawdę długo, ale teraz chcę zabrać Was do bibuły.
6: Muzea w Łodzi.
13: Matylda Cygan, bibuła, tajna drukarnia Józefa i Marii Piłsudskich.
12: Witam Cię, Matylda, w Co jest grane w Łodzi. Powiedzmy o muzeum, które jest, no nadal możemy tak powiedzieć, nowym muzeum na mapie Łodzi. Też biorąc pod uwagę taką relację między datami założenia, powstania innych placówek tego typu, choć sama historia, o której muzeum opowiada i historia tego miejsca, związana jest przecież jeszcze z Łodzią XIX-wieczną.
13: Jest to miejsce szczególne na mapie Łodzi, a tym szczególnym miejscem stało się w 1899 roku, kiedy to Józef i Maria Piłsudscy pod pseudonimem Dąbrowscy przyjechali do Łodzi celem poprowadzenia tajnej drukarni robotnika, czyli czasopisma związanego z PPS-em.
12: Proszę bardzo, mamy zatem krótki rys historyczny, no ale myślę, że o samej placówce, o samym muzeum my nadal możemy mówić, że to jest nowa przestrzeń w Łodzi, bibuła, oddział w Łodzi, tajna drukarnia Józefa i Marii Piłsudskich. Nie wiem, czy słuchaczki, słuchacze programu Co jest grane w Łodzi mieli okazję już być, zwiedzać. Było już sporo okazji. Ja nawet teraz przypominam sobie, z jaką emocją zapowiadałem Wasz pierwszy udział w łódzkiej odsłonie Nocy Muzeów. Dodatkowe atrakcje, tutaj grupy rekonstrukcyjne i tak dalej, i tak dalej. Nie wracajmy już teraz do tego, tylko planujmy. Planujmy ewentualnie kolejną wyprawę do muzeum, nie tylko przy okazji tych specjalnych wydarzeń, jakie na co dzień tak naprawdę proponujecie, ale także w związku z tym, jaka historia jest do odkrycia za sprawą wystawy stałej.
13: To, do czego zapraszamy w zasadzie na co dzień, to jest ta podróż w czasie i ona jest, przynajmniej tak w opinii naszych zwiedzających, taką perełką i czymś, co naprawdę zachwyca. I nie boję się użyć takiego słowa, bo wiemy to z naszej księgi wpisów, która obfituje naprawdę w zachwyty i w podziękowania, że to miejsce powstało, a tym samym my wiemy, że nasza praca ma sens, ale przede wszystkim, że takiego miejsca brakowało i że ta historia, łódzki epizod Józefa Piłsudskiego, trochę nieznana, bo przecież musimy powiedzieć, że gdy słyszymy hasło Piłsudski, jest to oczywiście postać wielka i owiana mitologią, wiemy o niej dużo, ale kojarzy nam się z tym postawnym mężczyzną w płaszczu, no i z wąsem, a ten Józef Piłsudski, który mieszkał w Łodzi, to jeszcze nie był wielki pan marszałek, był wielki duchem, owszem, ale wyglądał zupełnie inaczej, zupełnie inne rzeczy jeszcze, dopiero te plany, te wielkie wizje dopiero rodziły się w nim i pojawiały w jego głowie i my właśnie opowiadamy o tym nieznanym okresie, który moim zdaniem jest naprawdę niezwykle ciekawy i sama forma ekspozycji również jest interesująca, także przede wszystkim zapraszamy do zwiedzenia bibuły, bo jest to według mnie doświadczenie inne niż wszystkie.
12: I bardzo ciekawe historycznie, ale także no, w bardzo ciekawej formie prezentowane. Ja tutaj sobie wynotowałem takie słowa z oficjalnej strony muzeum, muzeumpiłsudski.pl. Walka słowem to nie slogan, lecz żywa idea, którą Józef i Maria Piłsudscy wcielali w życie, gdy mieszkali w Łodzi. Pojęcie to wciąż pozostaje aktualne, dlatego stało się tytułem stałej wystawy, którą możecie oglądać. Wystawa niezwykła, prezentowana w taki sposób klasyczny, no bo mamy przepiękny piec, tapety, eksponaty, fotografie, zdjęcia i tak dalej, są gabloty wystawiennicze, ale do tego wszystkiego jest włączona także współczesna technologia, dlatego że ta historyczna opowieść w muzeum odbywa się przy udziale, czy też z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. Także macie tablet, czasami też pojawiają się Google VR przenoszące nas tutaj do tej wirtualnej rzeczywistości będącej opowieścią historyczną. No to wszystko oczywiście występuje także okazjonalnie przy tych wydarzeniach organizowanych w bibule. Natomiast my powinniśmy tutaj podkreślić mocno jeszcze jedną ważną informację. Mówimy Piłsudski, mówimy działalność tajna, konspiracyjna działalność wraz z panią Marią pod przybranym nazwiskiem Dąbrowscy. Pojawiają się informacje o drukarni Polskiej Partii Socjalistycznej. To wszystko brzmi tak, jakby było przeznaczone dla dorosłych odbiorców, tropicieli historii Łodzi, ale wcale tak nie jest, słuchajcie, i myślę, że już ten czas, kiedy funkcjonujecie w Łodzi, pokazał, że to jest bardzo ciekawa przestrzeń do odkrycia także dla najmłodszych łodzianek i łodzian, choć nie tylko dla nich, generalnie dla tych wszystkich, którzy do Łodzi przyjeżdżają.
15: Tak, muzeum można zwiedzać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest ścieżka klasyczna, myślę, że dostosowana bardziej do potrzeb i oczekiwań dorosłego zwiedzającego, ale mamy także właśnie ścieżkę rodzinną. Ona bardziej ma taką formę grywalizacyjną. Tam jest poszukiwanie różnych wskazówek, obiektów muzealnych, rozwiązywanie pewnego rodzaju, no w dużym cudzysłowie, zadań. W każdym razie jest bardzo angażująca i sprawia, że dzieci bardzo chętnie z tym tabletem w dłoni właśnie poszukują kolejnych pomieszczeń, kolejnych obiektów i po prostu też zyskują jakby taką dodatkową wartość, trzeba powiedzieć, bo nie jest to po prostu takie standardowe przejście po muzealnych salach i oglądanie tego, co wisi na ścianie, ale jest to takie zatopienie w tej rzeczywistości, o której my mówimy, i bycie tam de facto, trochę przeżycie tego wszystkiego na własnej skórze.
12: Dziękuję pięknie. No brzmi ciekawie, bo jest ciekawe. Ja zatem przypomnę, bibuła, tajna drukarnia Józefa i Marii Piłsudskich. No, już nie jest taka tajna, biorąc pod uwagę frekwencje, no i te osoby, które miały okazję wybrać się do tego muzeum w Łodzi.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
12: W programie Co jest grane w Łodzi zaglądamy do bardzo różnych przestrzeni łódzkiej kultury. Jesteśmy w kinach, w teatrach, na wernisażach, finisażach, no generalnie na wystawach, ale tu też bym tak bardzo nie generalizował, no bo przecież wystawy w Łodzi są i w muzeach, i w galeriach sztuki, no ale przecież niejedną piękną wystawę możemy zobaczyć na przykład we foyer teatralnym. Tu przykład galeria ASP w Teatrze Muzycznym w Łodzi. No albo na korytarzu. No dobrze, na korytarzu wystawienniczym, jak na przykład we Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego przy Gdańskiej, gdzie stworzono taką przestrzeń właśnie wystawienniczą, no słynną, nie muszę jej przedstawiać, bo przecież zapowiadam tutaj wiele doskonałych wydarzeń. Także słuchajcie, no różne wystawy, ale też koncerty, spotkania autorskie, moda, sport, no i wiele, wiele innych, to wszystko znajdzie miejsce w Co jest grane w Łodzi. Wy dzięki temu znajdziecie informacje dla siebie. No tak, dużo się dzieje, ciekawie. I za każdym razem ta różnorodność jest słyszalna. Dzisiaj też jest słyszalna. Bartosz Lichawski, tym razem zapraszam do ASP i do czytania. Do czytania o rewitalizacji EC1. Do czytania, choć no w radiu za chwilę to może właśnie do posłuchania, a w przyszłości to nawet do pooglądania, do czego zachęcam. Mówię w przyszłości, dodam, że to może być ta przyszłość dość niedaleka, bo za chwilę ciekawa rozmowa. Rozmowa o książce nagrodzonej Ex Librisem, to w sezonie kulturalnym 2024-2025 w Łodzi. Książka autorstwa Michała Kędzierskiego, to także przecież kurator, opiekun takiej obszernej wystawy, jaką mogliśmy oglądać, która właśnie była związana z tematyką tej publikacji. No mam nadzieję, że to już będzie powód, by głębiej wejść w temat i wybrać się na spacer do EC1. Jest książka, jest rozmowa za chwilę, jest EC1, są oprowadzania, imprezy, festiwale, bieżące wydarzenia, no czyli jest mnóstwo okazji, no i tak naprawdę nie jeden pretekst, by się tutaj pojawić. Ja, jak wspomniałem, pojawiam się tutaj dla Was przy okazji niezwykle ciekawej i też uświadamiającej pewne mechanizmy. Mechanizmy dotyczące szerzej, w ogóle Łodzi, nie tylko samego EC1, jeżeli chodzi o te publikacje, bo to można rozszerzyć, można traktować naprawdę w nieco bardziej pogłębiony, rozbudowany sposób, o czym za chwilę. Ale o tym właśnie, tak jak mówię, za sekundkę w rozmowie, bo wcześniej jedna z najważniejszych uczelni plastycznych na świecie. Na świecie, kochani, i nie ma tutaj stroszenia piórek, nie jest to sprawa w żaden sposób nadmuchana, nie, nie. To nasza duma, duma Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego. Ja tak z ciekawości tutaj przed programem, czekając na dzisiejsze spotkanie z Wami, zapytałem sztuczną inteligencję, czy łatwo się dostać na ASP w Łodzi. I inteligentny czat inteligentnie odpowiedział, może być trudne, ale nie jest niemożliwe. No to sprawdźmy, zapraszam.
6: Warto odwiedzić.
12: Warto odwiedzić, warto zobaczyć, powodów jest wiele, okazji jest mnóstwo. Słuchajcie, zacznę od tego, że to było jedno z moich największych marzeń młodości. Dostać się na ASP w Łodzi. Mówię jedno, to dlatego, że rozważałem też, zastanawiałem się, czy ASP jest bardziej dla mnie, czy jednak szkoła filmowa w Łodzi, ASP czy filmówka. Ostatecznie wylądowałem na studiach, no też w Łodzi, ale na fizyce. Nie pytajcie, zostawmy to. ASP imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Rok założenia 1945. To wtedy powstaje Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi. I tutaj to warto oczywiście natychmiast skierować i po pierwsze swoją uwagę na pedagoga tej uczelni. Jednego z pedagogów, wizjonera sztuki. Oczywiście Władysława Strzemińskiego. To jego praca tutaj na uczelni, a było to w latach 1945-1950, ale w ogóle jego praca dla sztuki, w przestrzeni sztuki, no to wszystko ukształtowało też koncepcję kształcenia na ASP. I to jego imię od 1988 roku nosi uczelnia. No, kiedy mówimy Władysław Strzemiński, myślę, że pierwsze skojarzenie, oczywiście słuszne, to Powidoki, ale nie tylko, słuchajcie. Tutaj przychodzą mi na myśl różne tytuły, to między innymi Powidoki życia Władysław Strzemiński i Prawa dla sztuki. Do poczytania wiele tekstów bardzo ciekawych, zresztą też różnorodnych tekstów kuratorskich, albo na przykład Miłość, sztuka i nienawiść o Katarzynie Kobro i Władysławie Strzemińskim, autorstwa Niki Strzemińskiej. A do tego na przykład, jeżeli interesuje Was właśnie no, sama myśl, nie wiem, idea, teoria, to na przykład, proszę bardzo, teoria widzenia czy kompozycja przestrzeni, wybór pism i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, myślę, że też bardzo ciekawym wstępem, sposobem, by zbliżyć się do postaci Strzemińskiego, może być przecież kręcony w Łodzi film Powidoki Andrzeja Wajdy z Bogusławem Lindą. A warto, warto, i jeśli nawet zaczynamy od Strzemińskiego, to nie ma innej możliwości, by w pewnym momencie nie natrafić na Katarzynę Kobro. Także bardzo ważną przecież postać dla Łodzi, dla sztuki, dla ASP, ale nie o pani Katarzynie dzisiaj, bo wracam do samej uczelni. Ten nowy, piękny, okazały, charakterystyczny budynek, jaki my znamy, ten rozpoznawalny gmach, to ja przypomnę 2013 rok. No i mamy tutaj Wydział Sztuk Pięknych, tu z kolei między innymi malarstwo, rzeźba, animacja czy nowe media, no i Wydział Sztuk Projektowych, a tu z kolei między innymi architektura, wzornictwo, biżuteria, tkanina czy projektowanie, na przykład graficzne, ubioru, no mnóstwo, różnorodnie, ciekawie, artystycznie. No i możemy to wszystko oglądać. Pewnie. I nie myślę tu tylko o tym patrzeniu z perspektywy studentek, studentów uczelni. Nie myślę też tylko i wyłącznie o drzwiach otwartych, które często są organizowane, które przecież zapowiadam. Myślę o galeriach, o wielu galeriach, które mają miejsce nie tylko w samej siedzibie. Słuchajcie, jest to świetny wgląd w pracę artystek, artystów związanych z uczelnią, studentki, studenci, grono profesorskie, wykładowcy, wykładowczynie, zapraszani goście. Mamy zatem Akademickie Centrum Designu, Galerię ASP w Teatrze Muzycznym, Galerię ASP przy Piotrkowskiej, Galerię Kobro, Galerię 101-121, jest Galeria Mała Czarna, Galeria Nasza Ściana, Galeria Grafiki Studenckiej Pomiędzy, Galeria Odnowa, Galeria Giga, Galeria Strefa Erasmusa, Galeria Biała Ściana, tu mówię, słuchajcie, cały czas o tych przy Wojska Polskiego. No i oczywiście, że to nie koniec, dlatego, że jest Galeria Hall, Galeria Lektorium, Galeria Archiwum, Galeria Aula, Galeria Look, a także Galeria na Dach, Galeria Wolna Przestrzeń, to też studencka galeria, no i to akurat przy Franciszkańskiej, no i jeszcze Galeria Pod Napięciem, to przy Stefanowskiego. Słuchajcie, generalnie jest gdzie, jest co oglądać. Warto zainteresować się ASP, nawet jeśli nie mamy w planach, by stać się studentkami lub studentami tej uczelni. A jeżeli takie plany są, proszę się przygotować i nie wahać, bo czy trudno się dostać? Jeszcze raz przypomnę, jaką odpowiedź udzieliła mi sztuczna inteligencja. Może być trudne, ale nie jest to niemożliwe.
6: Ciekawa książka.
12: Słuchajcie, tak sobie myślę, że

0: w Łodzi. Pojawia się ona pod koniec lat 80. XIX wieku. Tak jest. No i w ten sposób w zasadzie kierujemy naszą uwagę na pierwszą łódzką elektrownię miejską, elektrownię przetargowej w Łodzi EC1, która działała do 2001 roku. Później nieczynna elektrownia zaczęła popadać w ruinę, no ale przyszedł moment rewitalizacji i okazało się, że da się to wszystko uratować i przekształcić w jedno z najważniejszych miejsc tego typu w Polsce. To na pewno, słuchajcie, dla Łodzi ośrodek kulturotwórczy, centrum kulturalno-rozrywkowe. Ważna przestrzeń, o której sobie teraz porozmawiamy z autorem książki zatytułowanej EC1 Łódź. Miasto od nowa. Michał Kędzierski.
1: Co jest grane w Łodzi?
2: No to miała być opowieść o takiej transformacji obiektu przemysłowego, czyli EC1 w Łodzi, od lat 2000, czyli od zamknięcia, no i generalnie od stanu takiej literalnej ruiny, śmierci technicznej tych obiektów, które tam pozostały po działalności elektrowni łódzkiej, potem EC1, do dzisiejszej instytucji kultury. Ale to jest opowieść o tym, w jaki sposób EC1 odbija losy całego miasta, no bo to generalnie tak się zbiegało. Ona powstała, mówię o elektrowni łódzkiej, w 1907 roku, kiedy jeszcze mogło się ludziom wydawać, że to przemysł będzie nadawał cały rytm rozwoju Łodzi. I generalnie takie było przeznaczenie, czyli elektrownia łódzka miała przede wszystkim sprzedawać prąd i napięcie do łódzkich zakładów przemysłowych. Później mieliśmy okres wojenny, pierwsza wojna, która zostawiła Łódź rozgrabioną przez Niemców, stąd zostało praktycznie wywiezione niemal wszystko, co się dało zdemontować. Później druga wojna światowa, to jest przede wszystkim dramat ludności żydowskiej, ale też bardzo istotna utrata takiej tkanki społecznej w samej Łodzi. I później okres PRL-u, no, który się z zabytkami przemysłu niespecjalnie obchodził, no czego konsekwencją było, jak łatwo zauważyć, po prostu śmierć techniczna tych budynków, utrata właściwie tej jakości, którą konstruktorzy, architekci tych obiektów w samym sercu Łodzi nie mieli na sercu. I trzeba było rzeczywiście wizjonera, żeby dostrzec to ukryte piękno i tej historii, wydobyć je i stworzyć coś zupełnie nowego. Z Łodzią myślę, że jest bardzo podobnie. Mieliśmy ten moment przemysłowy, potem wojna, kolejne losy, PRL, upadek, transformacja, co dalej? Nie, EC1 wydaje się taką fantastyczną odpowiedzią na to i daje taką nadzieję, że nawet po takim nokaucie, kolejnym, jaki Łódź zaliczała w swojej historii, nie, tej najnowszej historii, można się podnieść w niezwykły sposób.
0: No Michał, tych niezwykłości mamy tutaj dużo więcej. Niezwykłe jest w ogóle to, że dawne miejsce generujące energię elektryczną dzisiaj też generuje energię. Energię kultury, energię twórczą, energię naukową, dlatego że tych, nazwijmy to, podmiotów, które znalazły tutaj swoje miejsce, możemy wymienić dużo i mówimy tutaj i z jednej strony o badaniach kosmosu, z drugiej komiks, takie działania interaktywne, jest film i tak dalej, i tak dalej. Ważny ośrodek kulturotwórczy, podkreślamy. No a do tego wszystkiego coś, o czym my też kiedyś rozmawialiśmy w Co jest grane w Łodzi, czyli dawne miejsce kojarzące się z ciężką pracą, prawda, z wytwarzaniem energii, maszyny i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj zyskuje bardzo atrakcyjną formę, taką wizualnie. Wysiadamy, nie wiem, na dworcu Łódź Fabryczna, patrzymy, co to, EC1. Pierwsza okazja do tego, by się zainteresować, prawda, człowiek jako wzrokowiec, super sprawa, by się zainteresować i pójść dalej, wejść do środka i odkryć te bardzo różne przestrzenie kultury.
2: Ja bym powiedział, wiesz co, że jest coś więcej w tym. To znaczy, ilekroć oprowadzam wycieczki po EC1 i mówimy o obiekcie przemysłowym, jak sam powiedziałeś, miejscu, które się kojarzy z węglem, ciężką robotą, parą i to z początku XX wieku, no więc trudno tam mówić o jakiejś zaawansowanej niezwykle technologii, prawda? To mimo wszystko uderza niezwykła dbałość o estetykę tego. Wiesz, masz halę maszyn, gdzie stały turbogeneratory tworzące czy w tym procesie prąd, czy przetwarzające energię pary w prąd elektryczny i jednocześnie jest piękna, kuta, secesyjna klatka schodowa. Albo samo, powiedzmy, ten obiekt EC1 Zachód, ten późniejszy, później budowany na początku chyba lat 30, 29-30 rok. Architektura, konstrukcja nitowana, podobna do wieży Eiffla, prawda? To uderza i zawsze się zastanawiałem, czemu, tak? Czemu to tak jest, że ktoś dbał o to, żeby obiekt przemysłowy był tak ładny i doszedłem do wniosku, że ci ludzie nie tworzyli obiektów przemysłowych, oni tworzyli serce tego miasta. Oni mieli takie poczucie, że budują coś niezwykłego, co nada pęd temu rozwojowi. Lublinowi. Jak się ogląda zdjęcia historyczne, których jest na szczęście bardzo wiele z początku działalności elektrowni łódzkiej,

0: widzisz ludzi autentycznie dumnych z tego, że stoją w tym miejscu konkretnym, że je stworzyli, że w nim pracują, i ten głęboko taki zaszyty w tym wszystkim etos, on z tego przebija. Ja myślę, że on się przenosi, w sensie takim, że się replikuje, że ludzie, którzy tam pracują dzisiaj w tej instytucji, też mają takie poczucie, że to jest duża odpowiedzialność, no bo dźwigamy bagaż jakiegoś dziedzictwa,
1: tak.
0: prawda? Że to jest dla nas coś istotnego. Nie jest to na pewno byle co. Więc ja taką świadomość mam i też chcieliśmy i chciałbym powiedzieć o tym. Po pierwsze o tym, w jaki sposób się takie to utrzymuje, że nie dało się, jak całe miasto, zresztą Łódź tak samo, że nie daliśmy się odrzeć z tego, prawda? Mimo tych wszystkich sytuacji, które nas spotykały, bardzo trudnych, nawet tych transformacyjnych, które przecież ty i ja pewnie pamiętamy, może jako bardzo młodzi ludzie, ale jednak wyraźnie. To nie dało się tego łodzianom i temu miastu zabrać. Nie dało się tego wymazać, tak? To zostało z nami na zawsze. My się do tego dziedzictwa przywiązaliśmy i myślę, że będziemy je umieli też przekazać na później.
1: I myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że jest to niezwykle ważne. Ważna pozycja wydawnicza EC1 Łódź, Miasto od Nowa. Rozmawiałem z redaktorem Michałem Kędzierskim. Dziękuję pięknie za rozmowę.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: W programie Co jest grane w Łodzi zawsze znajdziecie informacje ciekawe, różnorodne, interesujące, no z bardzo różnych przestrzeni łódzkiej kultury. Bartosz Lichawski, uśmiecham się, czego może nie widać, bo to przecież radio, no ale mam nadzieję, że słychać. No cieszę się, że możemy ten czas spędzać wspólnie, cieszy mnie też niezmiennie fakt, że Księży Młyn, tak, bo tu przechodzę już do tego właśnie tematu, Księży Młyn emituje piękną energię kulturalną, że słychać o wydarzeniach tu proponowanych, że miejsca, które tutaj wykiełkowały, dają nam możliwość twórczego, artystycznego spotkania tak naprawdę przecież przez cały rok. Prawda? Targi wiosenne, targi zimowe związane ze świętami, ale czy to wiosna, czy to lato, czy to jesień, czy to zima, mamy także dużo innych wydarzeń przez cały rok. I zajrzę za chwilę na Księży Młyn, do miejsca, które dziś słynie z wielu pracowni artystycznych, z kociego szlaku, imprez wystawienniczych, działań warsztatowych, ale słynie też z tego, bez czego no, tej kultury by tutaj nie było, czyli z rewitalizacji i odbudowy tego miejsca. Wrócimy dzisiaj do historii tej ważnej dla Łodzi przestrzeni i to już za chwilę, a później będzie gra. No tak się składa, że gry to my lubimy, że w gry jesteśmy świetni i to nawet, słuchajcie, bardzo, biorąc pod uwagę te wszystkie wydarzenia związane z planszówkami i z grami elektronicznymi, no tu z kolei można znów dokonać takiego podziału, prawda, na gry takie analogowe, starsze, bo skoro ja w nie grałem, prawda, w dzieciństwie, one są teraz w muzeum, ale ja w nie grałem, no to na pewno nie można powiedzieć, że są stare. One są retro, okej, tutaj się zgodzę, możemy tak powiedzieć, ale są też współczesne, są rozgrywane, tak jak mówię, no bardzo różne tutaj imprezy przychodzą mi na myśl, bo i w ośrodkach kultury, jak na przykład w czwartki na Polesiu, albo w ramach festiwali gier i komiksu, czy Would You Play, wiadomo, słuchajcie, dużo. W każdym razie o bardzo ciekawej grze, która zaproponowana nam została przez kamienicę Hilarego Majewskiego. To nazwisko dzisiaj połączy dwa tematy, teraz te najbliższe. Pomówimy dzisiaj, bo to naprawdę fajna gra jest i pouczająca. No a teraz wybierzmy się na historyczny spacer.
2: Ciekawa Łódź.
1: Nie no, absolutnie, słuchajcie, nie wchodzę tutaj w buty łódzkich przewodniczek, łódzkich przewodników, ale od nich naprawdę wiele się nauczyłem, wiele dowiedziałem, jeżeli chodzi o Księży Młyn. I to jest historia niezwykła. To jest historia, którą na pewno warto znać. Księży Młyn, bo był tam młyn, no nawet więcej, bo była tam cała osada, osada młyńska, a w niej właśnie młyn sołtysi, wójtowski, ale i młyn proboszcza łódzkiego. No ważna sprawa, mówimy o XV-XVI wieku. Teraz kolejny ważny punkt na tej mojej osi czasu, jaką sobie zapamiętałem w kontekście tej historii. No i proszę bardzo, wiek XIX, jest fabrykant niemiecki, no przybył do Łodzi. No i tutaj też piękna historia, prawda, złożył stosowne dokumenty, tutaj podpis, tu pieczęć i dostał pozwolenie. Pozwolenie na budowę, no plany były zacne, słuchajcie, miała być potężna fabryka bawełny, może nawet lnu, ale jak to w biznesie bywa, słuchajcie, pieniądze raz są, raz ich nie ma. Kasa jest nie zawsze i nie zawsze jest od kogo pożyczyć. No z tego co wiem, pan Christian Wendisch pożyczał i od świetnie znanego nam tutaj w Łodzi przecież Rejmunda Rembielińskiego i z tego co wiem od rządu, no i niestety nie przyniosło to efektu oczekiwanego, może nawet powinienem to zaznaczyć od razu, wręcz przeciwnie, doprowadziło tutaj do katastrofalnej sytuacji, bo inwestor zmarł na zawał. Byli kolejni inwestorzy, m.in. Teodor Krusze, a to jest akurat syn fabrykanta Pabianickiego. Ale tutaj słuchajcie, znów taka ważna data, którą sobie zapamiętałem, 1870 rok i pożar. Pożar, który zniszczył fabrykę. Ważne wydarzenie, mam nadzieję, że data też dobrze zapamiętana przez prowadzącego. Jakby coś, to oczywiście odsyłam i do źródeł, i do spotkań z łódzkimi przewodnikami, przewodniczkami, i do muzeum. Zaraz wrócę do tematu, natomiast słuchajcie, bo tutaj pojawia się też kolejne bardzo ważne dla Łodzi nazwisko. Karol Scheibler. No, przedstawiać nie muszę. Bardzo ważna postać, potężna postać, persona dla Łodzi, przedsiębiorca, który no, wtedy prowadzi swoją działalność przy wodnym rynku, no, pomyślał, a może by tak kupić, prawda, to, co tam się spaliło, co powstrzymało produkcję, odbudować, założyć tam biznes. No i jak pomyślał, tak zrobił, zbudował, rozbudował i to wszystko, słuchajcie, no w ogromnej skali, w tej tylko przestrzeni, a dla Łodzi wiadoma sprawa. Niektóre źródła mówią, że to nawet właśnie jest projekt Hilarego Majewskiego, Księży Młyn, prawda? Mówię tutaj o architekturze. Swoją drogą też bardzo ciekawy temat, pewnie, że warto się nim zainteresować i go zgłębić. Ale teraz słuchajcie, Księży Młyn jako miasto w mieście. Przędzalnia, famuły, osiedle robotnicze, sklep, straż, nie wiem, opieka medyczna, edukacja. Wszystko, czego potrzeba, by stąd nie wychodzić. No w sensie żyć tutaj i pracować, ma się rozumieć. No, niezwykle interesująca karta historii, ale takich kart można tutaj wyróżnić dużo więcej. Słuchajcie, na pewno warto. To w Muzeum Księży Młyn. Historia, która ma nie jeden zakręt, historia, która ma nie jeden smutny rozdział, która prowadzi przez upadek do ostatecznie udanej rewitalizacji. Do miejsca, jakie znamy dziś, a które no, jako dzieło w procesie cały czas ewoluuje, oparte jednak jest na solidnej bazie. Piękne miejsce, piękne o każdej porze roku, jest czym się zachwycać, piękne artystycznie, ale i cudne w obiektywie. Warto sprawdzić, może na którymś ze zbliżających się spacerów. Te organizowane są przecież w Łodzi regularnie. No dobrze, słuchajcie, to tyle w takim skrócie o tej pięknej przestrzeni, tak by was też zainteresować, zaciekawić, bo ci, którzy znają, o, tych spotykam z wielką radością, bo oni opowiadają mi niesamowite historie. A propos Księżego Młyna, jeszcze raz mówię, Muzeum Księży Młyn, ale ci, którzy dzisiaj tam urzędują, także mają wiele do powiedzenia. No, skoro padło to nazwisko i to niejednokrotnie Hilary Majewski, to zostanę w temacie. Przeniesiemy się jednak do innej części Łodzi, także zrewitalizowanej, odbudowanej. Tutaj między innymi właśnie willa Hilarego Majewskiego. Piękna przestrzeń, piękny projekt i bardzo ciekawa gra. Porozmawiajmy o niej.
2: Warto odwiedzić.
3: Maria Waśniska-Stelmaszczyk, Ada Słowikowska.
1: Witajcie w Co jest grane w Łodzi. Słuchajcie, ja pamiętam, jak była premiera tej gry. Ile o niej mówiliśmy tytułem zapowiedzi, ile zdradziliśmy tutaj na antenie w programie jeszcze właśnie przed premierą, a później okazało się, że, no tutaj mówię ze swojej perspektywy, gra jest, uwaga, jeszcze fajniejsza niż nawet myślałem. To jest komplement oczywiście, nie myślcie sobie, że prawda, tak opowiadaliśmy tutaj, że ja generalnie pomyślałem sobie, że to jest po prostu spoko. Nie, już wtedy wiedziałem, że jest fajne, ale jest jeszcze fajniejsze niż myślałem. To jest raz. A dwa, no właśnie, łodzianki, łodzianie nie mieli najmniejszych wątpliwości, że warto przyjść wtedy już na premierę, choć taka frekwencja utrzymuje się, powiedzmy sobie, przy każdej proponowanej przez was atrakcji, bo jesteśmy ciekawi nie tylko samego budynku, nie tylko willi Hilarego Majewskiego, ale także no, historii tej przestrzeni, architektury, historii Łodzi. No generalnie jesteśmy ciekawi, zainteresowani i gra w tym pomaga. I ja pamiętam, ta ogromna frekwencja, która była jasnym i czytelnym dowodem i znakiem. Podoba się, a to ważne, bo to przecież wasz bardzo ciekawy, złożony projekt, o którym sobie dzisiaj rozmawiamy. No to powiedzmy w ogóle, o co chodzi w tej grze związanej z grą.
3: Punktem wyjścia jest mapa, czyli mapka z zaznaczonymi miejscami, pomieszczeniami w kamienicy, ale każde pomieszczenie odsłania nam inny element tego miejsca. Jedno będzie mówiło bardziej o historii, drugie powie o wymiarach, które kamienica ma. Trzecie miejsce zaprosi do postukania w podłogę, a czwarte do powąchania czegoś, co tam się znajduje w jakimś zakątku. Więc tych aktywności jest dużo i w każdym pomieszczeniu jest nieco inna.
1: Ja tutaj tak powiedziałem, że to jest gra w grze, gra z grą, no bo generalnie mamy grę wyprodukowaną w taki sposób fizyczny, gdzie ona kolorystyką, no generalnie estetyką, formą nawiązuje też na przykład do detali architektonicznych samego budynku. Ale no, z jednej strony mamy grę, w którą możemy pograć sobie w domu, że tak powiem, a z drugiej strony mamy grę, która służy tej grze wewnątrz budynku, wewnątrz kamienicy Hilarego Majewskiego. Tutaj odbywa się rodzaj takiego oprowadzania, ale właśnie w formie zabawy. W formie, która daje możliwość w atrakcyjny sposób odkrywać historię i architekturę. Ale to też w niezwykły sposób, dlatego mówiłem o tym, że jakby to wszystko, o czym my mówiliśmy tytułem zapowiedzi, kiedy jeszcze gra miała się ukazać, to było jedno, a później, kiedy ja miałem okazję właśnie zagrać, no to było to drugie, to odkrycie związane z poruszaniem naszymi też zmysłami, wyobraźnią, bo z jednej strony mówimy też o tym, że willa pachnie, że willa brzmi. Mówimy tutaj o akustyce. Czyli no generalnie, nie wiem jak to z waszej strony można definiować, ale z mojej to jest troszkę takie fetyszyzowanie wręcz jakby całej tej sytuacji związanej z architekturą.
4: Nie da się ukryć. Z pewnością to robimy. Ale myślę, że czujemy też, że jest to uniwersalny wymiar, który możemy uzyskać za pomocą jednego budynku, symbolicznego jednak dla miasta, będącego pewną ikoną, ale też świetnym odniesieniem do historii, do kultury Łodzi. Można to traktować globalnie, ale też w bardzo mikroskopijnym wymiarze.
1: Na tych spotkaniach z wami w willi Hilarego Majewskiego są one różne, dedykowane różnej tematyce. My akurat dzisiaj mówimy o tej grze, która świetnie posłużyła właśnie rozpoznaniu, że tak powiem, terenu, przestrzeni, ale no, stosujecie bardzo różne sposoby na to, by zaciekawić, zachwycić. No tutaj, w tym przypadku mówimy też o brzmieniu instrumentu, jakim jest kalimba. Sam w sobie pięknie brzmiący, niezwykle ciekawy, niezwykle atrakcyjny, ale on pozwala właśnie no, gdzieś zbudować sobie świadomość na temat akustyki pomieszczeń, także no, buduje pani w ten sposób, wykorzystując na przykład ten instrument, przestrzeń dla odwiedzających willę Hilarego Majewskiego. To też bardzo ciekawy zabieg, bo w bardzo atrakcyjnej formie.
4: No ja nie mam kompetencji, żeby przestrzeń budować, natomiast mogę uczyć jej doświadczać i ułatwiać to rozumienie przestrzeni za pomocą różnych zmysłów. Dźwięk jest dla mnie intuicyjną formą ze względu po prostu na mój życiorys, ale żadnego ze zmysłów nie przedkładamy na inny. Staramy się, żeby to wszystko było zbalansowane i przyjemne, a też dostępne, czyli dla osób, które akurat ze słuchu nie mogą skorzystać, będą mogły skorzystać z innych zmysłów, żeby te wszystkie zagadnienia poznać na swój sposób.
1: Mhm. Ale tak jak to podkreślamy przy każdym spotkaniu, przy każdym wydarzeniu, oprowadzaniu, warsztatach i tak dalej, bo tych historii macie tutaj mnóstwo. Jest to oczywiście przestrzeń wystawiennicza, ale sama w sobie piękna. Taki budynek, który natychmiast gdzieś przyciąga nasz wzrok, skupia na sobie uwagę. No właśnie, architektura. To za sprawą tej gry, ale generalnie architektura obecna w waszych działaniach. W każdym. Mniej lub bardziej, ale zawsze. No generalnie architektura, jeszcze raz użyję tego słowa, to myślę taka baza, podstawa dla waszych działań.
3: Tak, to wszystko zaczęło się od architektury i już kiedy zaczynałyśmy współpracę, rozwijałyśmy ją, zastanawiałyśmy się, jak możemy doświadczać architektury i co właściwie daje nam to w życiu codziennym. To było to pytanie, jak sprawić, żebyśmy byli świadomi przestrzeni, w których żyjemy, zmieniali je, brali za nie odpowiedzialność, ale też cieszyli się nimi, doświadczali ich, byli świadomi tego, czego chcemy od tych przestrzeni. I wydaje mi się, że taka gra, która uwrażliwia na różne aspekty miejsca, czucia się w miejscu, poznawania tego miejsca, może być przydatna też po wyjściu z kamienicy. Czyli jest to rodzaj doświadczenia, wędrówki, niektórzy mówią, że nawet podchodów, które sprawią, że po wyjściu z tego budynku, mam nadzieję, będziemy też potrafili wrażliwie patrzeć na nasze codzienne przestrzenie.
1: A no właśnie, wrażliwe i umiejętne spoglądanie na Łódź, ale z taką bazą, do której wy no, gdzieś tutaj nas przygotowujecie właśnie zajęciami związanymi z umiejętnością czytania też architektury. I proszę bardzo, Willa Hilarego Majewskiego. Wychodzimy, pojawiamy się na Włókienniczej. A no właśnie, dalej możemy pójść w stronę Piotrkowskiej i generalnie spacerować w ten sposób po Łodzi. Ja dziękuję pięknie za rozmowę.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.
8: Szósty dzień tygodnia, mój ulubiony, mam nadzieję i coś czuję, że wasz także. Sobota i weekendowe melo wjeżdżają do waszych domów, samochodów, wszędzie tam, gdzie jesteście. Opoka, siemano!

Alok Khalid, Dive Into Me w Meloradiu. Alok w tym roku na Tomorrowland. Pozdrawiamy ekipę, która w zeszłym roku razem z nami tam poleciała. Mamy nadzieję, że jakoś nasze drogi przetną się i w tym. Ale kto sięgnie po zaproszenia na Tomorrowland? Kto z nami poleci do belgijskiego Bumby bawić się przez kilka dni przy najlepszych setach największych gwiazd światowej sceny EDM? To jeszcze jest tajemnicą. To jeszcze jest jedna wielka niewiadoma. Ale warto być z nami, bo to właśnie my będziemy was na Tomorrowland w tym roku również zabierać. A teraz zabieram was w świat Natalii Nykiel. Bądź duży. Zróbcie głośniej fajny polski numer.

0: Vintage Culture i Lost. Lubię ten klimat, bardzo lubię ten klimat. Rozbudza wyobraźnię i przywołuje wspomnienia. Mam nadzieję, że macie sporo takich fajnych numerów w naszej playce. Pochwalcie się, który jest waszym numerem uno. Czekam na WhatsAppie, przy okazji dajcie znać, gdzie słuchacie weekendowego Melo.
1: Autopromocja. Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym Melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnika. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
8: Zapraszamy do salonu Mercedes-Benz Auto Studio w Łodzi. Ulica Rokicińska 78, telefon 42 666 77 61.
9: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Odpowiedzialny lekam spółka ZOO.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
15: A cappuccino też za 7?
14: Też.
15: A flat white?
14: Też.
15: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Marian? A po całym tygodniu pracy?
18: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: Morlińska. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
21: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
0: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
21: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
22: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
23: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

Robin Schulz, Alanek, któż tego nie zna? Robin Schulz to jedna z największych gwiazd, która od paru ładnych lat już wpisuje się w listę tych największych gwiazd światowej sceny EDM. Jeżeli macie ochotę posłuchać go na żywo, to chciałbym nieśmiało przypomnieć, że pojawi się w Kołobrzegu w tym roku. Zagra tam back to back z drugą dużą gwiazdą. Sprawdźcie szczegóły, sprawdźcie line-up, wbijając do naszych social mediów albo do social mediów Sunrise Festival. Teraz Jazzy Spritz, Candy Night, trochę Irlandii w Polsce, jeszcze przed południem.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Worth It. To gromi w Melo Radio tuż przed 11. Jesteśmy gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo. Dajcie znać, gdzie jesteście. Łapki w górę, wysyłajcie głosówki, wiadomości z uśmiechami od ucha do ucha. Wracamy za moment.
1: A już o 11 zagramy
0: Turn the Lights Off.

0: Reklama. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka. Codziennie.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do -60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
3: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.

0: Taka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
11: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.
12: Siemanko, 11 to jest weekendowe Melo. Za chwilę opowiem wam o zdjęciu, które dostałem od Magdy, ale na razie trochę muzyki. Turn the lights off. Just i Jack Stale na początek. Opoka. Cześć.

Another Fivefold Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście. Dajcie znać gdzie. Czekam na głosówki, wiadomości na WhatsAppie. A do mnie zdjęcie wysłała nasza słuchaczka Magda, która, no właśnie, może ja po prostu opiszę co widzę. To jest jakby lada, taka sklepowa. Na tej ladzie stoi butelka. Jest bardzo, ale to bardzo oszroniona, zmrożona niemalże na kość. No jak domyślam się dzisiaj, Magda, tak zamierzasz się chłodzić, to ja już może nie dodam, co jest w środku tej butelki. Pozdrawiamy. Bawcie się dobrze wszędzie, gdzie jesteście. No i pobierzcie nas na smartfony, bo apka wtedy dostarczy wam taką właśnie muzę jak Black Beatles, Leo Walt, wszędzie, gdzie będziecie.

0: Buddy Talk, ale Farben, świetny numer. Jeżeli podobają wam się te numery, które słyszycie na antenie, wbijajcie koniecznie na player meloradio.pl i głosujcie na nie do 30 Meloradia. Wracam za chwilę.
1: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: A kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
13: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
14: Ale tak po kosztach.
15: Masz to w Brico.
16: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
17: O reklamie.

Robi się naprawdę gorąco, bo to są goście, którzy pojawią się w tym roku w Kołobrzegu. Tam, gdzie będziemy bawić się razem z wami na Sunrise Festival 2026. Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafia zagrają dla was właśnie w kołobrzeskim Podczelu. Sun is Shining u nas to taka mała próbka tego, co będzie działo się właśnie tam. Mam nadzieję, że wszyscy na ich punkcie zwariujecie i zobaczymy się w Kołobrzegu na przełomie lipca i sierpnia. O szczegółach poczytajcie w naszych social mediach. W naszych social mediach z dumą oczywiście o Sunrise Festival opowiadamy, bo jesteśmy partnerem w tym roku Sunrise Festival i mamy nadzieję, że to będzie piękna przygoda dla nas wszystkich. A teraz numer, o którym zrobiło się głośno w social mediach, gdy tylko okazało się, że ci dwaj panowie zwierają szyki. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Melo. Świetny świeżak. Zróbcie głośniej.

0: Ray Dalton, nie wierzę, że tego gościa gramy. Po prostu jestem fanem jego głosu. Uwielbiam jego piosenki. All We Got to jest jeden z najlepszych numerów, które mogły nam się przytrafić od niego. Ale dajcie znać, co wy sądzicie o Rayu Daltonie. Czekam na wasze recenzje na naszym WhatsAppie, a za chwilę wracam z kolejną porcją muzyki.
1: A już o 12 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
1: Jak tak? To Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się z Agata.
7: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Kto zwalcza ból? Voltaren! Kto?
12: Voltaren!
13: Ból szyi po pracy?
14: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: To nie może być przypadek.
18: Nie! To Kaufland Card Extra!
19: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
21: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
22: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
23: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
24: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
23: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
24: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
25: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
26: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
27: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.
4: Siemanko, dzień dobry, już południe, tu weekendowe Melo, melduje się na posterunku Opoka i zapraszam do wspólnej przygody. Mahoj przygodo, muzyczna przygoda rzecz jasna, wjeżdżamy w te godzinne rozpędzenie jak też weź.

Sweet Nothings, Oscar Matt Kay w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. A może ktoś nad Wisłą na przykład teraz, a może gdzieś nad wodą, a może po prostu siedzicie w domu, bo pada u was. Dajcie znać, jaka pogoda, ile stopni na termometrach i jakie macie plany na weekend. Czekam na was na naszym WhatsAppie. Jak na smartfonach wbijecie meloradio.pl, to na dole jest opcja wysyłania głosówek. Beauty and a Beat, jeden z najświeższych numerów w naszej playce. Justin Bieber. Wiem, kochacie, ja też bardzo lubię. Początkowo, szczerze mówiąc, nie byłem jego fanem, ale im bardziej się starzał, tym bardziej zacząłem go szanować. Nicki Minaj razem z nim. Posłuchajcie.

0: Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin w Melo Radio. Takie gorące numery mamy właśnie dla was i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Rozpędzamy się do kosmicznych prędkości, żebyście w sobotę wjechali już właściwie rozpędzeni. Myślę o wieczorze sobotnim, dokładnie dobrym Melo, które startuje o 20 u nas. Line up na playermeloradio.pl.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
7: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
8: Get ready with me.
7: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
8: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
7: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
9: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
10: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
11: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
12: Zapraszamy do salonu Mercedes-Benz Auto Studio w Łodzi. Ulica Rokicińska 78, telefon 42 666. 77-61.
13: To nie może być przypadek.
14: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
15: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
17: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
18: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena. Łódź, ulica Rokicińska 190.
19: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
20: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Po reklamie.

Without You, David Guetta i Usher, świetny numer. Lubię te kolabo, które organizuje David Guetta, chociaż nie ukrywam, że bardzo podoba mi się również to, co robi Bob Sinclair, który wraca trochę do tych klasycznych, house'owych brzmień, dźwięków. Boba też możecie w naszej playce upolować od czasu do czasu, ale teraz kolej na Loco Loco. Gordo i René Zonneveld, gość, który pojawi się w tym roku na Sunrise Festival. Będziemy tam razem z wami.

0: Mad World, Dennis Lloyd, a wcześniej James Hype, który gra dla was w tym roku na Sunrise Festival. Przeżyjmy to razem. Koniecznie postarajcie się zarezerwować czas właśnie na przełomie lipca i sierpnia, by być tam razem z nami. Za chwilę wracam do was z kolejną porcją muzy.
1: A już o 13 zagramy
0: Don't Want Your Love.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena. Łódź, ulica Rokicińska 190.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
0: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104.5 FM.
9: Siemanko, punktualnie o 13:00, już teraz wjeżdża do Was Ellie Goulding. To właśnie jej głos usłyszycie w numerze Don't Want Your Love. Illenium za produkcję tego hitu odpowiada. Opoka, siema.
10: Two ships in the night.

Sony Fodera Crystal, My Loving. Nóżki aż same składają się do tańca, co? Takich numerów, które prowokują do tego, żeby się trochę ruszyć, to my mamy więcej. Obiecuję jeszcze w tej godzinie gorącą propozycję od Feliksa Jaena. Ale zanim on, to numer, który jest prawdziwą muzyczną, energetyczną petardą. Kisses, Bless i Cameron Watson już teraz.

0: W zasadzie to można się wzruszyć nawet przy tym numerze. Hollow, Eben w Meloradiu. A wzruszajcie się, róbcie co chcecie. Mamy sobotę. To czas, kiedy naprawdę można skupić się na sobie, na przyjaciołach i na tym, co lubimy robić, a nie musimy. Chociaż tych, którzy pracują, też pozdrawiamy. Wiem, że jest was sporo. Jesteśmy razem z wami. Ja też w robocie jestem.
1: Reklama. Masz ale.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media
6: Expert taniej masz. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
19: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
20: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena. Łódź, ulica Rokicińska 190.
21: To pewne, niskie ceny są

Kupujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu. O reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

In My Mind to numer od Dainoro oraz Gigi D'Agostino, gościa, który od lat już budził kontrowersje. Mówi o tych emocjach, które powodował swoją muzyką, ale to chyba dobrze, bo zobaczcie, jak długo już na scenie muzycznej jest. A teraz zupełny świeżak, Sorry Papi zatytułowany jest ten numer. To jest takie połączenie nowoczesnych brzmień tanecznych z tymi latynoskimi klimatami. Jeżeli lubicie coś takiego, taką energię lecącą do was z tego EDM-owego popu, no to zróbcie głośniej. Topic, Becky G przejmują teraz Maloradio.

0: Do wakacji niewiele ponad miesiąc, a u nas już lato. Dzięki Bryska. To ostatni numer przed 14. Za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Can't Deny It.

0: prowadzisz gabinet weterynaryjny, zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na tpo.pl.
1: tpo.pl. Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren! Ból!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Boże no! Pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
12: Masz to w Brico.
13: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
18: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
19: O reklamie.
20: Siemanko, dzień dobry, 14 wjechała na zegarki, nie gadają, my już gramy Jazzy Spritz, Candy Night, za chwilę trochę o filmie, bo ciekawe ostatnio oglądałem. Ciekawy na swój sposób. Opoka, cześć.

Lubię cię jak lato, modelki i wodarski w Melo Radio, a ten film, o którym mówię, to Ad Astra. No, powiem tak, gwiazdorska obsada, Donald Sutherland, Brad Pitt, Tommy Lee Jones, który, muszę przyznać, no nie był jak w Ściganym. Ale całkiem nieźle aktorzy sobie poradzili, choć sama fabuła i ten jakby obraz w ogóle dziwaczny, okrutnie. Nie wiem, czy Ad Astra oglądaliście, ja pokochałem kino science fiction już parę ładnych lat temu, no ale do Marsjanina, czy choćby Interstellaru, to zdecydowanie daleko. Czekam na wasze recenzje, dajcie znać, a może coś innego ciekawego widzieliście w ostatnim czasie. WhatsApp do waszej dyspozycji, głosówki, wiadomości. Wysyłajcie, co wam wygodniej. Take me away for strings. No to lecimy.

Alok Khalid, Dive Into Me w Melo Radio po 14:00 i tak sobie lecimy przez to popołudnie. Marta w Gdańsku, Paweł w Krakowie, Patryk na Śląsku, jest jeszcze Witek w Zielonej Górze i Marcelina w Kielcach. Fajnie, że się meldujecie, fajnie, że wysyłacie zdjęcia pokazując, jak wygląda wasze piękne dziś otoczenie. Gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że jest pięknie. W końcu trwa weekend. Za chwilę Years and Years.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
8: Spadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
11: Hot grill.
12: Arilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
17: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
16: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
18: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
16: Sposób na Twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: O reklamie.

Gibbs z numerem Stan w Meloradiu. Zabierzemy was w tym roku na najwspanialsze wydarzenia muzyczne, które będą działy się i w Polsce, i w Europie. Zabierzemy was na Sunrise Festival, a wcześniej dwa weekendy poprzedzimy wizytacją belgijskiego Boom, które również zamieni się na dwa weekendy lipcowe w światową stolicę muzyki EDM. Jeżeli chcecie z nami polecieć na Tomorrowland albo wybrać się nad Bałtyk do Kołobrzegu na Sunrise Festival, to koniecznie śledźcie to, co dzieje się w naszych socialach, obserwujcie nas, followujcie i bądźcie na bieżąco, żebyście nie przespali takiej okazji. One będą się zdarzały. Ja już rozdałem pierwsze wejściówki na Sunrise Festival. Obiecuję, że wkrótce będę miał kolejne. Bibi Rexha Faithless, New Religion, teraz dla was.

Pytanie, które często nie dostaje odpowiedzi. Ja na przykład kocham swoją robotę i mam nadzieję, że jutro będziecie tu razem ze mną, bo nie chcę być sam. O 10:00 wracam. Opoka, siema.

0: promocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Melo Radio. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Melo Radio.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: O reklamie. Meloradio Łódź.
9: Na ten dzień czekaliśmy cały tydzień. Jest sobota i 15 to jest Before przed dobrym Melo. A my oczywiście rozpoczynamy go bardzo dobrze muzycznie, bo to Sony Fodera na początek tej godziny. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Melo Radio, to Talk to You u nas na kilkanaście minut po 15. Co byście zrobili, gdyby na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200? No ja bym albo je wydał na jedzenie, no biorąc pod uwagę, że lato coraz bliżej, to będzie można albo pogrillować, albo na jakieś lody pójść, albo na przykład na jakąś fajną randkę. Wy możecie sami zdecydować już teraz, wchodząc na meloradio.pl i zgłaszając się do szybkiej kasy w Melo Radio. Szansa na 200 już w poniedziałek, zatem zgłaszajcie się czym prędzej.

To Beautiful w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 15, a za chwilę powiem wam o następcy Edwarda Warchockiego. Czy mamy powody do obaw, czy może niekoniecznie, o tym za chwilę. Zagra nam też Calvin Harris.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo
9: w Media Expert taniej masz.
10: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Po reklamie.
11: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

Summer's back, ale się zrobiło letnio i gorąco na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo, a Chiny tymczasem, słuchajcie, doczekały się następcy Edwarda Warchockiego. No tam, słuchajcie, stworzyli robota, który kosztuje dwie bańki, a na swój pokład może zabrać jednego człowieka. No patrząc na to, jak wielki jest ten robot, no to pozostaje mieć tylko nadzieję, że nie skończy się jak z Kassandrą. A to już Runaway. Yo, we just

0: tabletkę, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: to Kungsi Never Going Home. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 16 i nakręcamy się na najlepszą zabawę, bo to jest before przed dobrym Melo. No i oczywiście po 16 też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 16 zagramy
0: Loco Loco. Gordo, punktualnie o 16 w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo.

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
1: Zapraszamy do salonu Mercedes-Benz Auto Studio w Łodzi. Ulica Rokicińska 78, telefon 42 666 77 61.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.
8: No takie numery wam przygotowałem na 16, że aż sam się na nie mocno cieszę. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę, ale za chwilę też m.in. Disco Lines oraz Roxy Węgiel, Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

to ale Farben i Body Tak, tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. A Polacy tymczasem mają, słuchajcie, powody do radości. Ostatnio się pojawił nowy ranking najlepszych potraw na świecie. No i co prawda, królują w nim Włochy, co chyba też nikogo nie dziwi, ale w Polsce też jest całkiem nieźle, bo nasz kraj znalazł się na 14 miejscu spośród wszystkich państw świata, jeśli chodzi o tę kuchnię. No nic dziwnego, w końcu nie ma lepszego jedzenia niż to u babci albo jak u mamy.

0: To Justin Bieber i Nicki Minaj w numerze Beauty and the Beat. Tak podkręcamy tempo w Melo, a za chwilę wam powiem o mocno nietypowym zakończeniu komunii. No z tego, co się chyba nikt nie spodziewał. Zagra nam też Felix Jen, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Meloradio.
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
1: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają...
2: Iga Dudziuk.
3: I Mikołaj Kujawiński.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
0: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
5: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
6: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
9: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
16: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z

4,99 za 100 gramów oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka. Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj nas

To Lumix i Gabry Ponte w Meloradiu, to sobota, to before przed dobrym Melo, a my nie zwalniamy tempa. Najpierw poszli do komunii, a potem wpadli na znakomity, w cudzysłowie, pomysł i zajęła się nimi policja. W Grodzisku, słuchajcie, dwóch chłopców wpadło na pomysł, że przed jednym z lokali kamieniami porysują, uwaga, 40 samochodów. No to chyba znowu się będą musieli iść wyspowiadać. To Shakira i Burna Boy, Die Die.

0: There She Goes w Melo Radio jeszcze przed 17:00. Podkręcamy tempo. Mam nadzieję, że wy jesteście przygotowani na dzisiejsze wieczorne szaleństwa, bo to jest before przed dobrym Melo, zatem najlepszej muzy też nie może zabraknąć.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Wiktory Kida i Księgę Żywiołów. Naiwna ja, punktualnie o 17:00 w Melo Radio podkręcimy tempo i będzie się działo, zatem nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cuprę Leon już od 109 000 zł lub Cuprę Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.
11: To już 17 na zegarkach, a my w Meloradio jak zawsze podkręcamy tempo w przygotowanej przeze mnie playce na dobry początek Naiwna Ja, ale za chwilę też m.in. Calvi, Remi, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kilkanaście minut po 17. No w Radomiu to się, słuchajcie, potrafią bawić podczas stawiania drzew. Patrzę właśnie na fotki w internetach. No i wyobraźcie sobie, że ktoś wpadł na pomysł, żeby drzewa postawić pod wiaduktem. No czyli jednym słowem, one najprawdopodobniej nie będą miały za wiele wody, nie będą miały za wiele światła. No ale biorąc pod uwagę, że Radom ma wypasione lotnisko, z którego praktycznie nic nie lata, no to chyba nikogo to nie powinno dziwić.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To Sony Fodera na naszej antenie, a tempo też nieźle będzie podkręcone na Sunrise Festival. Tam między innymi właśnie Sony Fodera, cała impreza od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Ja już się nie mogę doczekać, wy też na pewno będziecie się tam znakomicie bawili, więc już teraz bukujcie sobie terminy w kalendarzu.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
3: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Wstaje codziennie po 18.
1: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: TPOPL.
7: Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
14: Ale tak po kosztach.
15: Masz to w Brico.
16: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Hot Grill.
21: Parilla caliente.
22: Grilla calda.
23: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
24: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
25: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
26: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
27: Kore.

0: To Tiesto i Lay Low w Melo Radio jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. No można zdecydowanie poruszać bioderkami razem z nami i po 18 też będzie można je nieźle rozruszać, a biorąc pod uwagę, że dzisiaj długo nas przed nami, to na pewno to jest wskazane.
1: A już o 18 zagramy
0: New Religion. Bibi Rexa i Faithless punktualnie o 18 w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem bierzcie tam sobie coś dobrego do picia i za chwilę gramy najlepszą muzykę.

autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. M to

0: Promocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
0: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cuprę Leon już od 109 000 zł lub Cuprę Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce. Po reklamie. Autopromocja.
9: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
10: Meloradio.
9: Ale proszę uzasadnić.
10: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
9: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
10: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
9: Iga Dudziuk
10: i Mikołaj Kujawiński.

0: 103.5 FM.
1: Ja lubię te nasze sobotnie spotkania, kiedy nic nie trzeba, wszystko można. 18 wybiła na zegarkach. Bebe Rexha i Faithless i New Religion otwierają nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

szuka, szuka i znaleźć nie może. Where is my husband? Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 18, a już po 21 sporo się będzie działo. No mam nadzieję, że macie już przygotowaną szamkę i jakieś napoje, no bo przed nami występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. No ale zaśpiewa jako 18, czyli tak pewnie mniej więcej przed 23. No a my oczywiście mocno za nią trzymamy kciuki. Z Polski co prawda głosować na Alicję nie możemy, ale dajcie znać znajomym za granicą. A może wygramy? No mam nadzieję. Podkręcamy tempo. To Two Colors i Loveful.

Calvin Harris i Satisfy w Melo Radio jeszcze przed 19, tak podkręcamy tempo, a za chwilę o ciekawym wydarzeniu dzisiejszej nocy, no i oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy, bo Avicii i Wake Me Up to już za moment.

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: To muzyka, której chcesz.

0: lata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować w czekolady.
3: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: O reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: Jan Kleosia i Jonathan i Noc Aniołów. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 19 i bynajmniej spać nie idziemy, bo mam dla was przygotowaną jeszcze masę znakomitych numerów. Oj, za chwilę się będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Tak, zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, bo sporo się będzie działo.

0: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cuprę Leon już od 109 000 zł lub Cuprę Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.
4: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
5: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
6: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a tu już 19 na zegarkach, to jest Before przed Dobrym Melo, a tę godzinę otwiera nam Good Boys, Hadaway, Kondrat Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Thomas Gray i Rumors na kilkanaście minut po 19. Tak podkręcamy tempo, no i gramy wam najlepszą muzę. 200 zł na waszym koncie, bardzo przyjemne uczucie. No powiem wam, że ja z każdej złotówki na moim koncie się cieszę, a wy możecie zgarnąć 200 zł już w poniedziałek w szybkiej kasie w Meloradiu. Takie 200 zł możecie wydać na co tylko macie ochotę. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do zabawy. Wchodźcie już teraz, a u nas Offenbach i Overdrive.

0: Feel, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. Dub Dogs i Zark na naszej antenie. A jak tam u was before przed dobrym Melo? Dajcie znać na naszym WhatsAppie. Czekam na wasze fotki, czekam na wasze wiadomości i głosówki. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
0: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cuprę Leon już od 109 000 zł lub Cuprę Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 Marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce. Po reklamie.
0: Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

To Tiesto, Ava Max. W Meloradio tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. U nas jak zawsze najlepsza muza. Anka tymczasem podesłała mi na WhatsAppie fotkę. No widzę, że przygotowania, słuchajcie, do Eurowizji idą pełną parą. Są tabelki do oceniania występów, także na pewno sporo się będzie działo dzisiaj u Anki. No nieco inny klimacik u Marka, no, jak mi napisał tam Kawalerski, w klimacie piłkarskim. No to co, panowie? Dużo celnych strzałów tej nocy, no i niech się tam nic nie rozlewa. A to John Summit i Shades of Blue.

Calvin Harris i Thinking About You w Meloradiu jeszcze przed 20. Tak podkręcamy tempo, no i po 20. oczywiście też zwalniać nie planujemy, bo u nas The Best of Tomorrowland, także zostańcie z Melo, a ja życzę wam niegrzecznej nocy i dobrej zabawy.

0: promocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM. The best of Tomorrowland w Meloradio.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie.
1: Spróbować czekolady.
3: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cuprę Leon już od 109 000 zł lub Cuprę Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.

is Skytech. Dobry wieczór, moi drodzy, wita was Skytech. To jest 72. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu dużo fantastycznej muzyki. Nowe Alesso i Joa, David Guetta i Martin Horger, Don Diablo w remiksie Kevina De Vriesa i wiele, wiele więcej. A na początek tajemnicze ID. Numer nazywa się Concrete Jungle i takimi właśnie brzmieniami z betonowej dżungli zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

labelu Nickiego Romero Protocol Recordings, Holophonic i Deja Vu. Tuż przedtem Beanies i Rush w remiksie Touch the Sound, a już za chwilę hiszpański mistrz produkcji Rafael Serrato z numerem Pink Pea. Dajcie głośniej.

This is Skytech. Jedna z moich ulubionych produkcji w tym tygodniu. Al Rian i Flow. Tuż przedtem Alfa, czyli nowy alias Sama Paganiniego i numer Tell the Truth. A już za moment Eddie Maccabi oraz DJ M7 razem z wokalistą Natty M. A Thousand Lives. Dajcie głośno.

Słuchajcie, this is Skytech. Bardzo fajna produkcja od Dona Diablo z Wizem Khalifą, Go Home with a Stranger, tutaj w remiksie Kevina De Vriesa. Tuż przedtem Alesso i Joa z numerem Turn Up The Bass. A już za moment naprawdę potężne granie David Guetta wraz z Martenem Horgerem. Ich wspólny projekt Man Machine, numer nazywa się Engage. Dajcie głośnie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: TPOPL.
2: Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPOPL.
1: TPOPL.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie

0: Reklama.
1: TPOPL. TPOPL.
2: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
1: TPOPL.
3: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cupra Leon już od 109 000 zł lub Cupra Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce. Po reklamie. Melora.